0: jeżeli mam taką możliwość.
1: Zależy od czasu. Wydaje mi się, że jednak staram się przygotowywać sobie posiłki samemu. Są to często szybkie posiłki, bo są to głównie makarony, bo je lubię najbardziej, przez to wyglądam jak wyglądam. Bardzo lubię makarony, kuchnię włoską, jest szybka, prosta i smaczna.
2: Brak czasu i to jest kwestia nie tylko studiów, tylko tego, że po prostu obowiązków pojawia się coraz więcej. Mamy właśnie rzeczy do zrobienia na zajęcia, jest praca, są jeszcze rzeczy, które byśmy chcieli robić poza studiami. Także to wracamy do punktu wyjścia, czy mamy po prostu dość czasu, żeby przygotować sobie treściwy posiłek, czy faktycznie trzeba się łapać fast foodów i takich rzeczy z mikrofalówki.
3: Przede wszystkim praca. Praca nie daje mi możliwości przygotowywania posiłków oraz jedzenia ich o tej samej porze, o której zwykle. No i przede wszystkim koszta, bo żeby jeść zdrowo, musimy wydać o wiele więcej niż żeby jeść po prostu cokolwiek.
1: Zdrowa dieta dla studenta to jest dosyć duże wyzwanie, wydaje mi się. Właśnie z powodu tego, że większość woli zatrzymać się przy jakimś przydrożnym McDonaldzie, szybko coś skonsumować, bo po prostu jest mało czasu, prawda?
4: Przede wszystkim czas i właściwie brak czasu jest moim największym ograniczeniem. Myślę, że gdybym miała czas, to bym żywiła się zdrowo i przygotowywała sobie posiłki. Plus no ja mam dosyć duży problem z jedzeniem tego samego, więc ja bardzo często muszę zmieniać to, co jem. Plus nie lubię czegoś, co jest przygotowane wcześniej. Ja wolę coś, co jest zrobione na świeżo, więc też jest to dla mnie dosyć problematyczne.
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. To jest program Miasto Młodości. A moim gościem jest Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Słuchała pani tych głosów młodych osób, studentów, tego, co oni jedzą na śniadanie, co oni jedzą w ciągu dnia, co oni jedzą po nocach. Są osoby, które próbują zdrowo się odżywiać, ale jednak większość bazuje na tych gotowcach.
6: No i tu moje serce się bardzo ucieszyło, kiedy właśnie słyszałam właśnie, że jak mam wolny czas, to ugotuję, to przygotuję. Czasami są to półprodukty, no ale generalnie super, że w ogóle chcę się gotować. Natomiast potem dalej w las tym no troszeczkę było gorzej.
5: Z drugiej strony wiemy, że no nie ma czasu, a już w ogóle nie ma czasu na gotowanie. A jeszcze jak jest uczelnia, praca, nauka, trzeba to wszystko pogodzić, no to najłatwiej wpaść gdzieś do jakiegoś marketu, wziąć z półki jakąś mrożonkę, wrzucić do mikrofali, no i podjeść.
6: No tak, nie bez kozery powstały wszystkie te sklepy, sklepiki, tak? Teraz już w ogóle właściwie sklepy, w których tylko się kupowało artykuły, no nie chcę ich nazwać pierwszej potrzeby, ale pierwszej potrzeby dla osób, które ją miały na przykład wieczorami. Chodzi mi o to, że w tych małych sklepikach teraz dostanie się i hot doga, i właściwie jakieś frytki, i praktycznie bardzo dużo takich dań gotowych, no tak zwanych fast foodów. To jest takie troszeczkę przerażające, bo właściwie idąc ulicą, to co 10 metrów mamy właśnie taki punkt, gdzie możemy się posilić.
5: Tymczasem studenci to przecież jeszcze bardzo młode osoby, które powinny dbać o zdrową dietę. Zwłaszcza, że te szare komórki muszą przecież bardzo intensywnie pracować, zwłaszcza gdzieś w okolicach sesji, kiedy trzeba pochłonąć całą masę wiedzy. Ta buła z parówką albo jakaś mrożona pizza, to nie wystarczy, to nie jest najlepsze dla, już nie powiem, że diety i ewentualnych boczków, ale no dla mózgu przecież. No te szare komórki trzeba trochę zdrowiej odżywić.
6: No jasne, przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała. To nie o to chodzi. Ja to też robiłam. Jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. To jest, jak nieraz tłumaczę młodym ludziom, starszym ludziom, bardzo często to przyrównuję. Wyobraźmy sobie, tak każdy z nas chciałby jeździć super samochodem. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację. Często tankujemy to lepsze paliwo do tego dobrego samochodu. Natomiast o siebie jako o tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy. Więc może czasami trzeba by było taką refleksję powziąć i zastanowić się, czy może to paliwo, które wrzucę w tą swoją najkochańszą maszynę, która ma mi służyć do końca życia, bo inaczej to się przecież nie da, może by jednak zadbać bardziej o to, żeby mięśnie pracowały, mózg pracował, żebyśmy myśleli, wypoczywali, żebyśmy byli, może tak powiem, żebyśmy byli odżywieni, a nie żywieni. To jest bardzo, bardzo ważne, rozróżnić te dwie rzeczy.
5: No to jest świetne porównanie z tym luksusowym samochodem. Pewnie no teraz właśnie otworzyliśmy oczy niektórym osobom. To co w takim razie powinno znaleźć się na talerzu takiej młodej osoby, która się śpieszy, która na pewno nie ma dużo czasu na to, żeby posiedzieć w kuchni ani rano, ani w ciągu dnia. No i pewnie to też słyszałyśmy, nie mają też bardzo zasobnych portfeli, więc to też nie może być jakieś bardzo drogie jedzenie.
6: Ja tutaj może tak nie do końca się zgodzę z tym, że zdrowa dieta to jest droga dieta, tak? Bo tak się przyjęło, że tak właśnie się to jakoś porównuje. To nie do końca tak jest. Nie chcę tutaj mówić i nie chcę też nazywać takimiś farmazonami, ale chodzi o to, że gdybym teraz powiedziała, że mamy spożywać pieczywo pełnoziarniste, że mamy jeść warzywa, no to sorry, ble, tak, nie? To może sobie po prostu Zawołańska pogadać. Natomiast życie jest, jakie jest. Ja sobie zdaję sprawę i tak jak powiedziałam, też byłam młoda, też byłam w pośpiechu. Mam dwoje dorosłych synów, którzy też wiem, jak funkcjonowali, ale jednak bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, żeby przyjąć te trzy podstawowe elementy w swojej diecie. I teraz od nas to zależy, jak my to znajdziemy, czyli białko, węglowodany i witaminy. Pamiętaj też oczywiście o błonniku. I teraz znowu ja tu powiedziałam, białko, węglowodany. Ja myślę, że większość młodych ludzi wie...
5: Że białko się kupuje w sklepie z odżywkami dla tych, co na siłowni.
6: Tak. No na przykład też, ale...
5: Ale w spożywczym też można, prawda?
6: No też można. Ale dobrze, to powiem już może inaczej. Porównam to znowu do tej naszej maszyny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tą maszyną najcenniejszą i budzimy się rano, zakładając, że no przynajmniej 6 godzin spaliśmy. Budzimy się rano i nasz organizm jest w miarę wypoczęty. No to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy go odżywić tak solidnie, solidne śniadanie zjeść. Solidne śniadanie to dla mnie jest jajecznica, którą naprawdę można zrobić na szybko. I nikt mi nie powie, bo jako psychodietetyk pracuję z ludźmi też w tym nurcie, że kiedy słyszę, ale ja naprawdę nie mam czasu, to udowadniam, że zrobienie jajecznicy to jest naprawdę 2 minuty. 2 minuty to wystarczy, kiedy idziemy wziąć poranną toaletę i te jajka mogą się ugotować, one mogą się usmażyć. Naprawdę to nie jest wielka filozofia. Czyli jemy solidne śniadanie. Potem, kiedy energia spada, czy jesteśmy właśnie na zajęciach, tak, czy na przykład w pracy, jest ta godzina 11, 12, wtedy nasza głowa troszeczkę już przestaje myśleć, bo ona tak naprawdę już zużyła tą dawkę energii, którą wcześniej potrzebowała. No i wtedy faktycznie zaczynamy ziewać. No i co nam chodzi po głowie? No kawka, tak? Kawka albo inne rzeczy. No chodzi o to, żeby troszeczkę pobudzić ten mózg. Mózg musi dostać węglowodanów, musi dostać tego cukru trochę. Tutaj zakładając, tak wiemy o tym, że mózg zużywa ponad 80% potrafi tej energii, więc tu jest ważne, żeby wtedy sobie zapodać właśnie tej energii, ale to ona też musi być, na przykład pochodzić z jakiegoś koktajlu, z jakiegoś soku, z jakiegoś musu, z owoców to może też być. To może być kanapka, to może być ta bułka, tak, którą szybko też się zrobi, albo nawet kupi się gdzieś gotową. No i potem...
5: Nie drożdżówka z lukrem.
6: No nie drożdżówka z lukrem. No ona nam na chwilę tylko podniesie, na chwilę po prostu jak, lubię określenie, oczy nam zrobią się jak ping-pongi, faktycznie się obudzimy, ale to będzie naprawdę tylko na chwilę. Oczywiście kawa jak najbardziej będzie tu też wskazana. Potem mamy obiad, no jak najbardziej to powinien być ciepły posiłek, więc no znajdźmy ten czas, żeby ten ciepły posiłek znaleźć, żeby to był w miarę zdrowy też posiłek. To mogą być nawet te pierogi z mięsem, tak, z jakąś surówką, to może być, jest dużo możliwości, tak, bardzo lubię i obserwować, bo czasami korzystam też z pewnego punktu, lubię patrzeć właśnie, jak studenci przychodzą masowo, jak jest ta duża taka przerwa, mają jakieś okienko i faktycznie zamawiają sobie fajne rzeczy, czyli ciepłą zupę na tyle, na ile ich stać i do tego na przykład coś jeszcze. No i teraz przychodzi koniec dnia, a my co robimy?
5: No
6: już się skończyły się zajęcia, wróciliśmy do domu, teraz mamy spokój, teraz nikt nam głowy nie zawraca, teraz możemy sobie książkę wyciągnąć, albo z kimś się spotkać, albo pójść sobie na pizzę, kebaba i tak dalej. No i oczywiście co, nasz organizm naprawdę już jest zmęczony, bo on już tyle zrobił w ciągu dnia, ta nasza maszyna, a my ją dobijamy teraz jakimś śmieciowym jedzeniem i teraz sobie traf to wszystko, tak? Moja maszyno, teraz sobie traf. A maszyna mówi guzik, nie? Ja już po prostu nie daje rady.
5: Czyli kolacja jednak taka lżejsza.
6: no, lżejsza kolacja.
5: Czyli śniadanie jak król, obiad też.
6: Tak, jak stare powiedzenie mówi, dokładnie.
5: Tyle, że potem studenci siedzą po nocach nad książkami, notatkami, próbują wiedzę przyswajać. Z każdą godziną jest coraz trudniej i ratują się różnymi sposobami, no ale ratują się też jedzeniem. Pewnie najczęściej to są jakieś niezdrowe chipsy, paluszki i inne czekoladki.
6: Tak.
5: Tak, a tymczasem no mogliby na przykład co, pochrupać orzechy albo marchewkę?
6: No tak, przecież nazwano nawet pewną mieszankę mieszanką studencką, tak? Też to ktoś wymyślił, super, więc to by było, byłoby fajne rozwiązanie. Faktycznie te orzechy, ta mieszanka, troszeczkę tam też tych takich słodkich węglowodanów, czyli jakieś daktyle, jakieś rodzynki, to będzie powodowało, że jednak też tej energii trochę dostaniemy. A orzechy, no cóż, no dostarczą nam tych wszystkich witamin z grupy B, czyli tych witamin, które są potrzebne, żeby ten mózg pracował, żeby neuroprzekaźniki dawały sygnały, żeby po prostu coś nam do tej głowy wchodziło. Proszę mi wierzyć, że ani chipsy, ani paluszki tego nie sprawią.
5: Czyli jednak sięgać po przekąski trochę zdrowsze. Tego tłuszczu z orzechów się nie bać, bo to zdrowy tłuszcz.
6: Tak, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście nie zjadamy całej paczki orzechów włoskich, bo no to niekoniecznie wyjdzie nam na zdrowie, jak Paracelsus mówił, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, decyduje tylko dawka. No tak po prostu jest w życiu, tak, że każdy element naszej maszyny, tej kochanej, musi być w sposób odpowiedni odżywiony. Jeżeli dbamy o włosy, to musimy zadbać o te włosy. Jeżeli dbamy o mózg, bo akurat potrzebujemy, żeby on naprawdę na wysokim C działał, no to musimy o niego zadbać. Jak chcemy, nie wiem, super wyglądać, mieć świetną figurę, no to no niestety na drożdżówkach, fast foodach nie ujedziemy na pewno.
5: Temat rzeka, zdrowe jedzenie, dobre odżywianie, mogłybyśmy pewnie godzinami o tym rozmawiać. Najważniejsze to dbać o tą, pięknie to pani powiedziała, piękną maszynę, dziękuję, którą jest nasz organizm. Odżywiać ją tak, jakbyśmy dbali o luksusowy samochód, a wtedy będziemy i zdrowi, i dobrze nam pójdzie na egzaminach, będziemy uśmiechnięci, szczęśliwi, zadbani, piękna cera, piękne włosy.
6: Tak, życzę każdemu naprawdę, żeby zrozumiał i zadbał o siebie samego.
5: Podsumujmy, wstajemy, jemy porządne śniadanie. To może być jajecznica, może być jajko gotowane, jajko albo dwa. Potem w ciągu dnia na zajęciach albo w przerwie w pracy wypijamy koktajl albo zjadamy bułkę, kanapkę z warzywami. Później musi być ciepły, konkretny obiad. A kolacja? Kolacja powinna już być skromna, bo będziemy kładli się za chwilę spać i wtedy nasz organizm też musi trochę odpocząć. No, będziemy się kładli, jeśli akurat nie trwa sesja i nie trzeba zarywać nocy. A w nocy najlepiej podjadać marchewkę, orzechy, a chipsy niech zostaną na jakieś inne, specjalne okazje. W programie Miasto Młodości dietetycznych rad udzielała Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Ogrom wiedzy, ale myślę, podany w taki przystępny sposób, warto się zastosować. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
7: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
8: Dzień dobry, cześć Ola, dziękuję za zaproszenie.
7: Będziemy rozmawiać dzisiaj o zdrowiu seksualnym kobiet. Czy młode kobiety w ogóle się badają?
8: Badają się, ale nie tak często jak osoby na kolejnych etapach życia, bo kojarzy się jednak wizytę u lekarza z pewnym okresem życia. Nie jest to raczej okres życia 20-30 lat, więc jeżeli nie odczuwamy jakichś super dolegliwości, to do tego lekarza nie idziemy, a powinniśmy się przebadać.
7: No dobrze, to zacznijmy od tych dolegliwości, bo jeśli one się już pojawiają, to pewnie to są już takie dla nas czerwone lampki i mam nadzieję, że wtedy chętniej kobiety chodzą do lekarza. No więc jaka dolegliwość, to już jest rzeczywiście znak, że do lekarza pójść trzeba.
8: Też mówimy o zdrowiu seksualnym, to zazwyczaj kobiety, te młode, chodzą do lekarza, jeżeli mają infekcje intymne, więc to są różnego rodzaju po prostu takie zmiany w swoim ciele, które obserwują, więc zazwyczaj z tym się zgłaszają, tak? Należy też o tym powiedzieć, że kobiety, które na przykład nie stosują tabletek antykoncepcyjnych, nie mają potrzeby często chodzić do ginekologa. Mówimy o młodych kobietach, no bo skoro nie chodzę, nie biorę tabletek, dobrze się czuję.
7: Czyli nie potrzebuję nowej recepty, prawda?
8: Albo żadnej recepty, więc w sumie po co mam iść? Nic mi nie dolega. Okres jest w miarę w regularnych odstępach, więc po co mam iść do lekarza?
7: O, ale właśnie.
8: Tak nie chodzą 5 lat, 6, 8.
7: Wspomniałaś już o okresie regularnym bądź nie. No więc to już może być dla nas sygnał, ten nieregularny okres, żeby do ginekologa się wybrać.
8: Tak, nieregularny okres może być objawem różnych rzeczy, między innymi to, że jest nasz organizm w jakiejś nierównowadze, bo kiedy miałyśmy dotychczas ten okres regularnie, czyli to 22-32 dni, a teraz nagle on się wydłużył lub skrócił, to może oznacza na przykład, że mamy jakieś problemy z tarczycą, albo jest jakiś bardzo stresujący okres w naszym życiu, no lub coś innego się dzieje, co należałoby zobaczyć u lekarza, o co chodzi.
7: Mamy więc infekcję intymną, mamy regularność miesiączki. Co jeszcze może być takim znakiem, że trzeba już teraz do ginekologa dzwonić, uderzać?
8: Różnego rodzaju niepokojące wydzieliny z pochwy, które są inne niż dotychczas. Zapach, jeżeli się coś zmieniło. Spędzenie, pieczenie, jakieś zmiany skórne, na przykład jakieś kłykciny, jakieś takie narośla. To też powinno nas jak najprędzej pognać do gabinetu ginekologa lub wenerologa, bo czasem to mogą być objaw chorób przenoszonych drogą płciową, bo należy pamiętać o tym, że choroby przenoszone drogą płciową w wielu przypadkach na początku nie dają objawów albo takie dają objawy, które bagatelizujemy. Potem przychodzi ta choroba w fazę utajoną, uśpioną, no i się jest pustostrzenie w naszym organizmie, więc jeżeli widzimy coś innego niż dotychczas, coś się zmieniło, idźmy się przebadać.
7: Kobiety czasami nawet kilka lat omijają gabinet ginekologa. Z czego to wynika?
8: Z niewiedzy, że wiele chorób nie daje w ogóle o sobie znać. Tak samo nowotwory kobiece też nie dają o sobie przez wiele lat znać i wcale nie jest tak, że kiedy nowotwór się rozwija, to na początku nas coś boli lub nam coś doskwiera, możemy się bardzo dobrze czuć i dopiero kiedy zaczynamy się bardzo źle czuć, okazuje się, że jesteśmy chore, ale ten nowotwór już jest zaawansowany. Więc to wynika z niewiedzy, że należy się badać.
7: Często mówi się przede wszystkim o tym, że to kobiety starsze powinny się badać. Dużo mówi się o mammografii, o USG piersi, ale to dotyczy przede wszystkim ten komunikat najczęściej kobiet w wieku około menopauzalnym. A jeśli chodzi o młode dziewczyny, o nas Klaudia w zasadzie, 20-30 lat.
8: Ale to miłe.
7: Jakie badania są, o których my no, nie powinnyśmy zapominać, no, mimo tego naszego młodego wieku?
8: No przede wszystkim badania ginekologiczne, czyli badanie, które wykonuje perwaginom lekarz. Oprócz tego USG transwaginalne, czyli czy wszystko jest w porządku z naszymi jajnikami, z naszymi jajowodami, z naszą macicą, a oprócz tego cytologię. Cytologia to jest wymaz pochwy i najlepiej, żeby to była cytologia płynna, a nie płytkowa, dlatego że ona jest o wiele bardziej skuteczna, jeżeli chodzi o wykrywalność zmian i tak samo o wykrywanie komórek nowotworowych, więc daje nam wiedzę o tym, między innymi, czy nie jesteśmy chore na raka szyjki macicy.
7: Rak szyjki macicy to, na co właśnie powinnyśmy uważać my, młode kobiety. Dużo mówi się, bo nawet cały miesiąc mamy dedykowany profilaktyce związanej z rakiem piersi. Czy on też może dotyczyć, a jeśli tak, to w jakim stopniu młodych kobiet?
8: Dokładnych badań to nie znam, ale jednak na raka szyjki macicy chorują także młode kobiety, dlatego że my się zakażamy, jakby ten nowotwór się rozwija, bo się zakażamy HPV, czyli w wyniku po prostu seksu. On się rozwija, może się rozwinąć w kierunku właśnie nowotworu, jakim jest rak szyjki macicy, czyli trzeba się badać, jeżeli jesteśmy aktywne, seksualne, no i trzeba się szczepić. To nie tylko szczepić się powinny młode dziewczyny, które jeszcze nie miały za sobą inicjacji seksualnej, ale również mogą się szczepić kobiety, które są aktywne, seksualne, ponieważ to także je chroni przed tym, żeby ten rak się rozwijał.
7: A te szczepienia są jednorazowe, czy trzeba je powtarzać? Trzeba za nie płacić?
8: No niestety one są płatne. A jak się je dokładnie przyjmuje, to można się skonsultować u lekarza ginekologa albo lekarza onkologa. Ale niestety są płatne, jeżeli chodzi o dorosłe kobiety.
7: No to wracamy do ginekologa. Jak często młode kobiety powinny udawać się do niego, jeśli nic się nie dzieje? No, wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, nic nas nie boli. Miesiączkę mamy regularną, to w takiej sytuacji jak często do ginekologa uderzać?
8: Jeżeli dodatkowo dojdzie, że cytologia jest w porządku i też samo badamy piersi co miesiąc, no to raz w roku. Tak, jeżeli oczywiście wszystkie inne badania mówią o tym, że jest okej, w tym bardzo ważna cytologia, no i też USG piersi.
7: To jeszcze jak do tego ginekologa w ogóle się dostać? Obecnie wymagane jest skierowanie, czy możemy dzwonić śmiało i umawiać się na NFZ? No bo to również jest lekarz, który w ramach NFZ przecież przyjmuje.
9: No, do ginekologa można się umówić bez skierowania. No pytanie, jaka też jest dostępność tych ginekologów, to też pewnie zależy od miejsca, w którym się mieszka. Pewnie w takich miejscowościach mniejszych jest trudniej dostać się do ginekologa. No i to może być swego rodzaju barierą i przeszkodą. Nie wiem, jak to wychodzi w wynikach, ale być może jest to powiązane z tym, że ta wykrywalność różnych chorób, w tym raku nowotworów uroginekologicznych jest większa w miejscowościach, gdzie jest utrudniony dostęp do lekarzy i do badań. Tu trzeba długo czekać. Dbajmy o siebie tak, jak dbamy o inne aspekty naszego życia, no bo mamy samochód, no to takie może porównanie banalne, ale no jednak jeździmy z tym samochodem raz w roku.
7: No bo musimy.
9: Jak coś dzieje, tak, bo musimy. Coś się z nim dzieje, to naprawiamy, ale z naszym ciałem to tak niekoniecznie. Tak czekamy, aż coś się wydarzy, tylko czasami jest już za późno i ta choroba się bardzo mocno rozwija, no i są konsekwencje.
7: Badania, profilaktyka po pierwsze, ale higiena intymna to kolejna kwestia, która zdecydowanie wpływa na zachowanie zdrowia seksualnego. Jak ta higiena intymna powinna wyglądać, jeśli chodzi o kobiety?
9: Nie być zbyt inwazyjna, dlatego że pochwa jest systemem samooczyszczającym się i funkcjonującym w ten sposób, że nie trzeba jej pomagać w żaden sposób.
7: Ale jak to samooczyszczająca się?
9: No ona jakby sama sobie z wszystkim poradzi, więc jak się myjemy, to nie robimy żadnych irygacji, nie myjemy się płynem, że sobie jakby tam piany aplikujemy. Myjemy się tylko na zewnątrz, czyli tą okolicę warg sromowych myjemy i najlepiej, żeby to umyć, najlepiej umyć wodą lub bardzo delikatnym mydłem niedrażniącym. Nie używamy żadnych pachnących żelów o zapachu pina kolady. To miejsce nie musi pachnieć tropikami, tak? Ma swój naturalny zapach. Jak jesteśmy zdrowe, to pachnie ładnie. Nie aplikujemy tam żadnych peelingów, nie pocieramy tam, żadnych kremów nie stosujmy. Tylko woda, ewentualnie delikatne mydło dla dzieci. Nawet płyny do higieny intymnej nie są rekomendowane.
7: No ale w drogeriach przecież mamy całe ściany płynów do higieny intymnej i one są właśnie przeznaczone i dla kobiet, i dla mężczyzn też obecnie, ale przede wszystkim jest ich cała ściana właśnie tych dla kobiet. To co, one są naprawdę nam niepotrzebne?
9: No tak, są niepotrzebne. Wystarczy sobie kupić jakieś delikatne mydło dla dzieci i się umyć, albo najlepiej się umyć wodą. I to jest zupełnie wystarczające. Nie trzeba tam nic innego aplikować, no chyba, że jest jakiś płyn intymny do specjalistycznego zastosowania, który ma odpowiedni skład na przykład u kobiet po chorobach onkologicznych, to jest inna sprawa, ale u kobiety, która na nic nie choruje, nie powinna używać płynu intymnego, szkoda pieniędzy. No i też dbając o higienę intymną, o to, żeby przede wszystkim no, nie chorować na infekcje intymne, nie używajmy wkładek, bo wkładki to jest zło. Wkładki powodują, że po prostu tam się namnażają bakterie, że tam nie ma jakby tlenu. Wkładki nie używamy. Majtki z poliestru, ze sztucznych jakichś materiałów, jeżeli nie musimy, nie zakładajmy ich. Stringi, kolejne zło.
7: No ale tak, przecież młode dziewczyny chcą wyglądać seksownie, czuć się seksownie.
9: No pytanie, czy to jest wymysł, czy nie mężczyzn, żeby kobiety tak

0: i wtedy jak się ten taki sznurek wbija, taki cienki i po okolice właśnie no, anusa i właśnie waginy, no to się przemieszczają wszystkie bakterie, to jest bardzo niezdrowe, więc a poza tym bycie seksowne ma tylko jedno oblicze, to muszą być te koronki wyginające się w tyłek, no polemizowałabym, więc najlepiej po prostu, jeżeli mamy taką możliwość, jak jesteśmy na przykład w domu, to żeby chodzić bez bielizny, w jakimś powiedzmy bawełnianym dresie, a w nocy najlepiej spać nago.
1: O seksualności już trochę w innym kontekście zaczęłyśmy rozmawiać, wszystko przez te stringi, no więc ja ten temat pociągnę. Chociaż dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na takiej profilaktyce związanej ze zdrowiem naszego ciała, no ale oczywiście nasza psychika bardzo na nasze ciało wpływa. Ja tak w związku z tym o masturbację chciałam zapytać, jak ona wpływa na zdrowie seksualne kobiet? Czy trzeba często, czy lepiej w ogóle?
0: Nie jest to witamina D, tak jak w okresie, kiedy nie ma słońca, to łykamy ją, bo jej potrzebujemy, więc tutaj nie ma tak, że jeżeli ktoś ma ochotę codziennie, to super, a jeżeli mniej, to też jest w porządku, to nie ma jakiejś takiej normy, no ale ogólnie masturbacja jest bardzo zdrowa pod wieloma względami, między innymi kobiety, które no, regularnie sobie robią dobrze lub z kimś innym, no to mają lepszą relację ze swoim ciałem, lepiej siebie w ogóle postrzegają, no orgazm ma bardzo duży wpływ na nasz organizm, na przykład system immunologiczny lepiej funkcjonuje, więc też jesteśmy zdrowsze, no więc w okresie takim wirusowo-grypowym na pewno nam to pomoże. A oprócz tego, no jest to jednak powiązane z tym, że jednak ta masturbacja dobrze też wpływa na naszą pochwę, no bo jednak dochodzi tam do przekrwienia, do ukrwienia i w ogóle jeżeli też jesteśmy singielkami przez dłuższy czas, no to też jest aktywność seksualna, więc potem kiedy chcemy mieć drugą osobą, no to łatwiej nam jakby być tym drugim człowiekiem, kiedy też same sobie trenujemy i praktykujemy. Także polecam.
1: A czy można uzależnić się od masturbacji?
0: Nie używamy słowa uzależnienie w przypadku zachowań seksualnych. Nie uzależniamy się od masturbacji ani od seksu, dlatego mówimy o kompulsywnych zachowaniach seksualnych, ale one nie mają takiego źródła jak uzależnienia od substancji i jakby terapia się nie prowadzi jak od uzależnień od substancji. To są kompulsywne zachowania seksualne i one mogą być niepokojące, kiedy na przykład to bardzo zakłóca nasze codzienne funkcjonowanie, czyli zaniedbujemy pracę, zaniedbujemy relacje. Ta masturbacja trwa na przykład 3, 4, 5 godzin z rzędu. Chcemy iść spać o 12, nagle się robi 4 nad ranem, a my się masturbujemy często z oglądaniem pornografii. To wtedy może wzbudzić nas nie zaniepokoić i wtedy należy udać się do seksuologa, który zajmuje się leczeniem właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych.
1: No i w ten sposób mamy kolejną bardzo, bardzo istotną rekomendację. Nie tylko ginekolog, ale właśnie w takich przypadkach również seksuolog, terapeuta seksualny bądź terapeutka. No i właśnie terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej Klaudia Lotosik była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Także dziękuję.
1: A chociaż z Klaudią Lotosik rozmawiałyśmy przede wszystkim o zdrowiu seksualnym młodych kobiet, to dodam, że Klaudia Lotosik jest współautorką wraz z Olgą Żukowicz książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania. To jest pierwszy w Polsce poradnik o dojrzałej sztuce miłości, napisany z myślą o kobietach 55+, o kobietach i nie tylko, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby i też nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka otrzymała zresztą nagrodę Laur Seniora w 2023 roku. Książka podzielona jest na 3 części. Pierwsza poświęcona jest kobiecej seksualności, druga męskiej seksualności, a trzecia dedykowana jest dla seksu w parze. Obie autorki, zarówno Klaudia Lotosik, jak Olga Żukowicz, to bardzo doświadczone edukatorki seksualne. Od kilku lat już prowadzą Srebrny Warkocz, czyli warsztaty o seksie dla dojrzałych osób. Dziewczyny podkreślają, że chociaż seks obecny w popkulturze jest przede wszystkim w kontekście młodych, pięknych, cudownie zgrabnych ludzi, to jak najbardziej jest on również potrzebny i naturalny dla osób dojrzałych. Na stronie srebrnywarkocz.pl znajdziecie też informacje o szkoleniach, warsztatach, na przykład z gadżetów erotycznych. Zapraszam Was do tego, żebyście tam zajrzeli. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć Ula, dzięki za zaproszenie.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu seksualnym młodych mężczyzn. Z jakimi problemami seksuologicznymi obecnie zgłaszają się młodzi mężczyźni? Zmieniło się coś na przestrzeni ostatnich lat?
2: Tak, widać między innymi zmianę w tym, że pojawiają się u młodych mężczyzn problemy z erekcją, czyli problemy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zgłaszali zdecydowanie częściej mężczyźni dojrzali, po 50, po 60, co było związane z naturalnym procesem starzenia się organizmu i z różnymi chorobami, które jakby są elementem, czy towarzyszą mężczyznom w tym wieku, więc te problemy z erekcją również pojawiają się u tych mężczyzn młodszych.
1: Ale z czego to wynika? Przecież bardziej o siebie dbamy, większa jest świadomość diety, zdrowego trybu życia.
2: A czy na pewno, jednak jak pokazują też badania, coraz więcej osób choruje na otyłość i ma nadwagę.
1: I otyłość i też właśnie może wpływać na zaburzenia erekcji?
2: No oczywiście, że tak, bo kiedy myślimy o zaburzeniach, w ogóle o erekcji, jako o zjawisku, które występuje, no to erekcja jest takim procesem, który odbywa się na poziomie takiego ciała i naszej psychiki. I żeby erekcja wystąpiła, no to kilka układów w naszym organizmie musi dobrze działać. Jednym z nich jest układ naczyniowy. Jednym z nich jest układ hormonalny oraz ośrodkowy układ nerwowy. Więc kiedy w tych trzech układach pojawia się jakaś trudność, no na przykład jeżeli jest otyłość, jest nadwaga, no to układ naczyniowy się zmienia, no bo dochodzi do zmian miażdżycowych, no te naczynia zaczynają być inaczej zbudowane, no i prowadzi do tego, no że tą krew trudniej przetransportować do penisa. Pojawiają się zmiany hormonalne, na przykład spada poziom testosteronu, związane jest to z otyłością brzuszną, która wpływa na to, że testosteron spada, jak on spada, to ten otyłość brzuszna rośnie, pojawia się problem z uzyskaniem erekcji, mniejsze libido, problem z podnieceniem, więc jak widzimy to, w jakiej kondycji jest nasze ciało, a jeżeli to jest ciało, które na coś choruje, na przykład cukrzyca typu drugiego, to jest ciało, które się nie rusza, które pije energetyki, które źle się odżywia, mało śpi, no to ciężko, żeby była erekcja.
1: To w kontrze teraz popatrzmy na młodych mężczyzn, którzy bardzo o siebie dbają, jeśli o fizyczność chodzi. Myślę tutaj o chłopakach, którzy bardzo często chodzą na siłownię i może przesadzają w drugą stronę.
2: Może tak być, że u mężczyzn, którzy bardzo dużo trenują, pojawi się problem z ochotą na seks, dlatego że organizm jest po prostu wyeksploatowany sportem. No bo jednak my do seksu potrzebujemy takiej równowagi, czyli ani ciała, które się nie rusza, ale też ciało, które jest bardzo mocno wyeksploatowane tym wysiłkiem fizycznym, no to ciało marzy tylko o jednym, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, więc może się pojawić coś takiego, że ci mężczyźni, tacy, którzy trenują bardzo dużo, nie będą mieli ochoty na seks.
1: Zaczęłam jednak od takiej optymistycznej wizji, że młodzi mężczyźni w ogóle się zgłaszają. No ale czy rzeczywiście młodzi mężczyźni wiedzą, do kogo zgłaszać się, na przykład z problemami zaburzenia erekcji, i wiedzą, że to jest kwestia, z którą można pójść do lekarza?
2: Myślę sobie, że jednak ta wiedza i świadomość jest coraz większa, ale nie jest na takim jeszcze odpowiednim poziomie, no bo jednak zdecydowana większość mężczyzn w każdym wieku nie idzie do lekarza czy do specjalisty, kiedy są problemy z erekcją, pojawią się, tylko szukają pomocy, wiedzy na własną rękę, czyli w internecie, albo kupują leki na erekcję, bo są bez recepty. Sildenafil jest na przykład taka substancja lecznicza, więc próbują się samoleczyć i szukają pomocy po forach internetowych lub artykułach w internecie i tam próbują się dowiedzieć, o co chodzi, dlaczego ten mój penis nie współpracuje ze mną.
1: Czy stosowanie takich suplementów na potencję, bo nie wiem nawet, czy to są leki, czy bardziej suplementy, może zaszkodzić zdrowiu mężczyzn?
2: Zależy jakich suplementów, zależy w jakiej ilości, zależy co to jest. No to myślę, że tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, to może skonsultować się z lekarzem.
1: No właśnie. Jak często młodzi mężczyźni powinni chodzić do lekarza i do jakiego?
2: Mężczyźni i kobiety powinni wykonywać morfologię krwi na przykład, tak? Więc takie podstawowe badania, a oprócz tego no, mężczyźni powinni udać się do urologa. Myślę, że to zależy od tego, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie obserwujemy żadnych niepokojących zmian i też nie mamy w rodzinie historii na przykład zachorowania na raka gruczołu krokowego, nie wiem, u taty, u wujka, u kuzyna, u dziadka, co zwiększa jednak ryzyko zachorowania, no to wtedy myślę, że to co 2 lata.
1: Również specjalny miesiąc powstał.
2: Ale samo badanie jąder powinno się dokonywać regularnie. Tak,
1: Do tego zmierzam. Zachęca się nie tylko młodych, ale w ogóle mężczyzn do tego samobadania. Jak je wykonywać? Co nam może ono dać?
2: Dowiadujemy się wtedy, czy wszystko w porządku jest z naszymi jądrami, czy nie dzieje się tam coś niepokojącego, czyli po prostu, czy my jesteśmy zdrowi. Więc każdego rodzaju guzki, jakieś zgrubienia, opuchlizny, to, co jest jakby wyczuwalne pod dłonią, a to, co jest na zewnątrz, czyli widzimy, że się zmienia jakiś kolor, pojawiają się jakieś wypryski, pojawiają się jakieś zmiany skórne, to wszystko powinno nas zaniepokoić jednak, co ma spowodować, żebyśmy poszli do lekarza to skonsultować. Możemy to konsultować u urologa, ale też możemy u wenerologa, lekarza, który zajmuje się chorobami przenoszonymi drogą płciową.
1: Do tej pory wspomniałyśmy o zaburzeniu erekcji, o osłabionym libido. To są te objawy, które powinny u młodych mężczyzn zapalić czerwoną lampkę i po ich zaobserwowaniu powinni się zgłosić do lekarza. Jakie jeszcze objawy powinny właśnie przyspieszyć ten telefon do urologa?
2: No na przykład, jeżeli pojawi się jakaś taka częstomocz, albo pojawi się na przykład jakaś nietypowa wydzielina z penisa, jakaś taka ropna, jak mocz z krwią, czyli coś innego niż zawsze, jeżeli pojawi się uczucie pieczenia, spędzenia, jakiegoś dyskomfortu, czyli widzimy, że coś z naszym ciałem się dzieje, no wtedy powinniśmy pójść do lekarza.
1: A na co mężczyźni powinni zwracać uwagę w zakresie higieny intymnej?
2: No przede wszystkim powinni zwracać uwagę na to, że trzeba się umyć dokładnie. No dlatego, że mężczyźni mają napletek, czyli jak się myjemy, to dokładnie suwamy napletek na dół, maksymalnie ile się da, i tą bruzdę pod penisem powinniśmy dokładnie delikatnym mydłem umyć palcem, prawda, taką pianą. No bo też czasem dochodzi do infekcji czy stanów zapalnych, dlatego że mężczyźni nie wiedzą, jak się dokładnie umyć. Nie zostali takiej nauczeni higieny. Nie wiedzą, że trzeba dokładnie ten napletek na dół zsunąć i wszystko tam wymyć, więc trzeba po prostu się dokładnie umyć i potem tą pianę spłukać.
1: Ostatnio coraz więcej na półkach w drogeriach mamy kosmetyków przeznaczonych dla mężczyzn. Również płyny do higieny intymnej.
2: No to zapewne jest zabieg marketingowy, że to jest dedykowane tylko do tego. Wystarczy mydłem delikatnym, myjącym, może być dla dzieci, umyć się tam i dobrze spłukać. To jest wystarczające, ale trzeba to zrobić dobrze, bo czasem to, co się zbiera w tej bruździe właśnie pod główką, żołędzią penisa, to jest maska i ona się czasami tam zbiera i jak my tego porządnie nie umyjemy, no to potem dochodzi do właśnie nieprzyjemnego zapachu. Może się rozwinąć jakiś stan zapalny, jakaś infekcja. Przede wszystkim, kiedy chcemy doświadczać seksu oralnego, a niedokładnie się umyjemy, no to wtedy dla drugiej strony to będzie nieprzyjemne. Więc myjmy się dla nas, dla naszego zdrowia, ale też dla drugiej strony, żeby jej było przyjemnie.
1: Jeśli o kobiety chodzi, to zaleca się im między innymi szczepienie przeciwko wirusowi HPV i mówi się o tym dosyć często. Również to szczepienie jest zalecane młodym mężczyznom?
2: Tak, mężczyźni też powinni się szczepić na HPV. Ale tutaj o dokładnie jak to przebiega u mężczyzn, to bym odesłała do instytucji, do towarzystw onkologicznych, żeby sobie poczytać.
1: Naszą rozmowę zaczęłyśmy od zaburzeń erekcji, osłabionego libido. No to są takie objawy, które oczywiście dotyczą po prostu naszego ciała, no ale też są związane bardzo z naszą psychiką.
2: Tak, bo gdzie szukać dalej? Mężczyzna pójdzie do, młody mężczyzna na badania, one są w porządku, dobrze się jakby dba o siebie i ma jednak te problemy z erekcją, no to wtedy szukamy, jeżeli jest w relacji, co takiego dzieje się w relacji, że pojawiło się to zaburzenie erekcji. Trzeba sobie przeanalizować, czy jeżeli mam doświadczenie bycia w innych relacjach, czy też miałem ten sam problem, bo być może się okazuje, że to jest wynika z sytuacji konfliktowej z partnerką, z partnerem. Albo może wynika z jakiejś presji. To jest bardzo częste u mężczyzn, presja. Czyli mężczyźni oczekują od siebie bycia cyborgiem seksualnym. Co to oznacza? Że za każdym razem będą mieć erekcję na 100%, a to jest po prostu niemożliwe. my jako ludzie jesteśmy zmęczeni, czasem nie mamy ochoty na seks i to wszystko wpływa na to, że na przykład pojawiają się różne trudności seksuologiczne, więc niech mężczyźni nie oczekują od siebie bycia jakąś maszyną do seksu, która za każdym razem ma działać. I to, jeżeli mężczyzna na 10 takich spotkań seksualnych będzie miał dwa razy jakąś taką trudność, żeby tę erekcję osiągnąć, czy nawet trzy, że ta erekcja tak szybciej mu opadnie, to nie jest to objaw do niepokoju, tylko to jest po prostu reakcja naszego ciała, być może dlatego, że od kilku dni pracujemy po 12 godzin i jesteśmy wycieńczeni.
1: I właśnie z problemem zaburzenia erekcji najczęściej zgłaszają się do ciebie jako do terapeutki seksualnej młodzi mężczyźni?
2: Tak, ale drugą trudnością, z którą się zgłaszają, to jest zbyt szybki wytrysk, czyli wytrysk, który następuje w momencie, w którym oni by nie chcieli, czyli po prostu za szybko. Chcieliby, żeby ten stosunek dla ich satysfakcji, satysfakcji drugiej osoby był nieco później, więc z tym też się zgłaszają.
1: Co na to może wpływać?
2: Czynniki są różne, między innymi mężczyzna ma niewielkie doświadczenie seksualne i jeszcze się nie nauczył swojego ciała. Albo bardzo szybki wytrysk może następować po długiej przerwie od życia seksualnego i poznajemy kogoś nowego, no to wtedy jest ten zbyt szybki wytrysk, tak? Albo kiedy druga strona na nas niesamowicie działa, też trudno nam się jakoś powstrzymać, ale to też ma podłoże neurobiologiczne. U niektórych mężczyzn po prostu jest to związane z tym, że jest więcej tej dopaminy, bo dopamina działa bardzo tak pobudzająco na nasz funkcjonowanie seksualne, więc po prostu wtedy idzie się do lekarza, który przypisuje małe dawki inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Dostaje się trochę serotoniny, która działa hamująco i to może być pomocne. Czasem to wynika z tego, że u niektórych mężczyzn szybki wytrysk kamufluje problemy z erekcją, czyli szybko skończy, żeby ta druga osoba nie zobaczyła, że mam problem z erekcją, że się nie zdąży zorientować, nie zdąży do jak najszybszego wytrysku. To może między innymi z tego też wynikać. No, przyczyn jest wiele. Można sobie pomóc oprócz tego, że są małe dawki leków, no to jest taki trening po prostu, w ramach którego uczymy się oddychać, uczymy się uciskać odpowiednio penisa, żeby ten wytrysk nie był zbyt szybko.
1: A w jaki sposób na zdrowie seksualne mężczyzn, młodych mężczyzn wpływa masturbacja?
2: W ogóle są takie badania, które mówią o tym, że regularna masturbacja, która kończy się, nie tylko masturbacja, to może być seks dwójka, ale mówimy o masturbacji, chodzi o to, że regularna ejakulacja jest powiązana z tym, że mężczyźni rodzi chorują na raka grub czołu krokowego, więc ona jest bardzo zdrowa ogólnie, żeby regularnie też mieć wytryski.
1: A może ona też wpływać na osłabienie libido później w relacji?
2: Może tak czasem być, że tą naszą potrzebę realizujemy sami, a potem już ta ochota na seks zmniejsza. Pytanie, jeżeli ktoś jest w relacji, z jakiego powodu wybiera taką drogę?
1: No i z takim pytaniem właśnie zgłaszać powinniśmy się do terapeutki seksualnej. A jak często robią to mężczyźni? Czy w ogóle można zaobserwować i wskazać, czy kobiety, czy mężczyźni częściej korzystają z pomocy terapeuty seksualnego?
2: Coraz więcej mężczyzn się zgłasza do gabinetów, także do gabinetów seksuologicznych, co jest dobrą wiadomością, więc wychodzą jakby z takiego wstydu o to, że i rozmawiają. A jak często? No, zaczyna być to porównywalne.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I chociaż nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim zdrowia seksualnego młodych mężczyzn, to ja polecę Wam książkę, której Klaudia Latosik jest współautorką. Napisała ją wspólnie z Olgą Żukowicz, również terapeutką seksualną. A książka ta to Najlepsze przed Tobą, czyli o dojrzałej sztuce kochania. Została napisana z myślą o osobach 55+, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby, no i wcale nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza jest o kobiecej seksualności, druga właśnie o męskiej, a trzecia opowiada o seksie w parze. Obie autorki to doświadczone edukatorki seksualne. Książka została doceniona przez czytelników, a także przez krytyków. Otrzymała w ubiegłym roku nagrodę Laur Seniora, więc może ta książka jest dla Was, a jeśli nie, to dla Waszych rodziców bądź dziadków. Także pomyślcie o tym, czy może nie byłby to dla nich dobry prezent. I dodam jeszcze, że Klaudia Latosik założyła organizację Srebrny Warkocz, która właśnie wspiera osoby dojrzałe w odkrywaniu ich seksualności, w rozwijaniu tej seksualności. Znajdziecie tam dużo ciekawych propozycji warsztatów na przykład. Propozycje szkoleń i warsztatów znajdziecie także na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej, którego to Klaudia Latosik jest wiceprezeską. No a misją tego towarzystwa jest promowanie przede wszystkim zdrowia seksualnego. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Stoją przy kratach, próbują pokazać się z jak najlepszej strony. Usiądą, pięknie spojrzą prosto w oczy, liczą na to, że człowiek, który właśnie przechodzi obok ich boksu, okaże się ich człowiekiem i zabierze je do domu. Psy i koty w schroniskach dla zwierząt. Szacuje się, że w Polsce w schroniskach przebywa ponad 90 tysięcy psów i ponad 32 tysiące kotów. Ale bezdomnych psów i kotów mamy w Polsce ponad 950 tysięcy. Większość z nich mieszka na ulicach. Te, które trafiają do schroniska, mają odrobinę szczęścia. Tam dostaną przyjaźń, tam dostaną ciepły posiłek, mają opiekę, spacery. Mają też szansę trafić do czyjegoś domu, bo adopcje ze schronisk są przecież w Polsce bardzo popularne. Tyle, że nie wszystkie pokazują się tym, którzy przychodzą do schroniska szukać swojego czworonożnego przyjaciela. Są psy, które chowają się gdzieś w kąciku. Są psy przestraszone, nieśmiałe. Takie, które potrzebują najpierw czyjeś ręki, czyjegoś dobrego serca, przede wszystkim pracy, by mogły się otworzyć, by stały się przyjazne, odważne, by nauczyły się podstaw życia w domu, a potem mają zdecydowanie większe szanse na to, by znaleźć swój dom i swojego człowieka. Te wylęknione psy, te właśnie schowane gdzieś z tyłu w boksach, te chowające się w kącikach, wypatrują moi goście.
4: Zazwyczaj jest to pies mało adopcyjny albo nieadopcyjny, czyli taki z problemami, który może mieć trudność trafić do adopcji bezpośrednio ze schroniska, z różnych powodów, również przeżytych traum, jakiejś złamanej psychiki. Nie tylko psy takie straumatyzowane u nas są, czasami są po prostu łobuzy. Idą do adopcji ze schroniska i wracają, bo demolują, bo mają lęk separacyjny.
3: Beata Korzeniowska, zapraszam. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o domu tymczasowym, o miejscu, do którego trafiają takie psy, które z jakimś problemem trafiły na przykład do schroniska albo zostały odebrane gdzieś z jakiejś interwencji. Psy, które potrzebują opieki, potrzebują lekcji, potrzebują nauki socjalizacji, by potem mogły trafić już do czyjegoś domu. Taki dom prowadzą Dorota Hadzicka, nauczycielka, ale też specjalistka od dogoterapii, i Maciej Hadzicki, trener i behawiorysta. Prowadzicie cudowne miejsce dla czworonogów, Holly Dom Tymczasowy. To jest dom pełen, no, pełen piesków. To nie są takie zwykłe pieski, bo to bardzo często są psy, które miały jakiś problem albo właściciele mieli z nim problem. I wy wtedy opiekujecie się takim psem, pomagacie mu poukładać się i potem trafić do dobrego domu?
4: Tak, nasze psy rezydują w schronisku i stamtąd jakby wybieramy podopiecznego. Zazwyczaj jest to pies mało adopcyjny albo nieadopcyjny, czyli taki z problemami, który może mieć trudność trafić do adopcji bezpośrednio ze schroniska, z różnych powodów. Również przeżytych traum, jakiejś złamanej psychiki, i takiego psa bierzemy do siebie, troszkę go oswajamy ze światem, z domem, z rodziną. Jest przygotowywany do podstawowego szkolenia, podstawowego posłuszeństwa. Promujemy głównie na Facebooku takiego psa, żeby znaleźć mu dom.
3: Pies nieadopcyjny, czyli jaki? On jest agresywny albo wystraszony?
4: Agresywnych psów raczej nie bierzemy ze względu na małe dziecko w domu. Zazwyczaj są to psy bardzo wycofane, lękowe, których nie widać w schronisku, ponieważ one nawet nie pokazują się w boksie z przodu. One gdzieś tam z tyłu są schowane. Czasami jest to pies prosto z interwencji, więc on przez schronisko tak naprawdę przechodzi tylko formalnie, bo jest za młody, bo jest półdziki, bo jest pokaleczony i w taki sposób również trafia bezpośrednio do nas z interwencji gdzieś tam z łapanki, czy z interwencji od odebrania psa właścicielowi.
3: Trochę wyobrażam wyobraziłam sobie ten moment w schronisku, kiedy ktoś przychodzi, szuka psa, no to idzie wzdłuż tych alej, jak ogląda te psy w boksach, a wy, rozumiem, idziecie trochę od zaplecza i wypatrujecie tych piesków, które się nie pokazują.
4: Tak, my jesteśmy jakby w stałym kontakcie z pracownikami schroniska i z nimi jakby uzgadniamy, jaki pies może do nas trafić, bo jest pies, który, no, którego nie widać jakby dla potencjalnych adoptujących, bo jest to pies, który gdzieś tam leży w kącie za budą w boksie i on nie podchodzi do krat, nie macha ogonkiem.
3: No i takiego smutnego, przestraszonego psa zabieracie do swojego domu. I co wtedy? On w domu pewnie też się trochę boi.
4: Oczywiście, że tak. Jeżeli jest to pies lękowy, na początku, pierwsze dni, pierwsze tygodnie, gdzieś tam siedzi w kącie. Mieliśmy psa, który szczęśliwie trafił do adopcji, ale była u nas długo, bo była prawie 1,5 roku. Przez kilka miesięcy nie wychodziła nawet w domu, nie wychodziła ze swojego kąta. Ona owszem, na spacer, do jedzenia, tak, ale miała takie swoje miejsce, które sama sobie wybrała i w tym miejscu leżała, ogonem nam machnęła pierwszy raz, może po 4 miesiącach.
3: Ciężka praca, dlaczego wy to robicie?
4: Ja wiem, ale... Chyba z pasji.
3: Chcę to usłyszeć. Z pasji też musicie mieć ogromne serca do tych piesków, bo kiedy one przeżywają jakąś traumę, no to nie da się przejść obojętnie obok takiego psa i to na pewno w nas też i w was również budzi jakieś emocje i te uczucia.
4: Tak, ale czy... Bo tak trochę pani sugeruje, że jakby się kierujemy takim żalem? Chyba nie. Bardziej tym, co my potrafimy, tym, co wiemy, jakie mamy doświadczenie i czy jesteśmy w stanie takiemu psu pomóc. Bo nie tylko psy takie straumatyzowane u nas są. Czasami są po prostu łobuzy. Zazwyczaj młode to są psy, które idą do adopcji ze schroniska i wracają, bo demolują, bo mają lęk separacyjny, bo skaczą na drzwi, bo skaczą na dziecko i takie też.
3: Jak długo trwa praca z takim psem, żeby on rzeczywiście miał już szansę pójść do domu i tam być tym przyjacielem, a nie łobuzem?
5: No, chyba nie ma określenia. Każdy piesek będzie wymagał indywidualnego podejścia. Bardzo dużo nam pomagają, właściwie od samego początku nam pomagają nasze psy, Alex, Zojka jako rezydenci. To są psy terapeutyczne, pracujące z dziećmi, ale też i z psami. One nam pokazują bardzo dużo na samym tak zwanym wejściu do domu z tym psiakiem, ile będzie pracy, jakie zainteresowanie jest naszymi psami, tym, który do nas trafia. Niektóre pieski bardzo szybko trafiają do adopcji, bo są już przygotowane, bo po prostu zwyczajnie przez człowieka były źle określane, ale też są takie, które po 2-3 tygodniach dopiero pokazują swój charakter, zaczynają się troszeczkę z nami oswajać, a jednocześnie pokazywać, co, w cudzysłowie powiem, potrafią. No i trwa to długo, no... Tak jak żona wspomniała o Yuki. Yuki była no strasznie, strasznie wycofanym psem i tam nie było możliwości nawet pomyśleć na samym początku, że 2-3 miesiące. Nie było takiej bóle, nawet po głowie nam nie chodziło, że po dwóch, trzech miesiącach znajdzie swój dom. Chociażby z tego powodu, że przez 2 tygodnie jadła z ręki. Przez tydzień prawie wody nie ruszyła sama, tylko miała podawane ze strzykawki. Dla niej wszystko było dziwne.
4: I przerażające.
5: I tak. Także tutaj uważam, że i tak czas, który u nas spędziła, czyli prawie 1,5 roku, i tak jest to dosyć szybki czas, jeżeli chodzi o tego pieska. Nie?
3: A jak wygląda potem rozstanie wasze z takim psem? No jest u was ileś miesięcy? Jest 1,5 roku, a potem znajdują się dobrzy ludzie, którzy chcą adoptować takiego psa. Łatwo to przychodzi, jak to wygląda?
4: Różnie bywa, to też zależy, jaki jest pies. Niektóre psy no, mają w sobie coś takiego, że jakoś tak się człowiek przywiązuje, ale staramy się no, jakby tego nie robić, no bo idea domu tymczasowego jest taka, że to jest tymczas, czyli na pewien okres czasu. Gdybyśmy kochali każdego psa, którego bierzemy i nie mogli się z nim rozstać i chcieli go zostawić, to jakby dom tymczasowy przestałby istnieć, no bo ile można się zapsić w domu? No możemy mieć, nawet mając podwórko, duży dom, 4-5, no więcej psów nie można mieć, więc zamiast 50 psów, które z naszego domu bezpośrednio poszły do adopcji, no to byśmy mieli 5.
3: A jak wybieracie tych opiekunów? To jest tak, że każdy, kto się zgłosi po psa, który u was w tym domu tymczasowym został pięknie ułożony i on już może śmiało pójść do domu, to on może iść z każdym, czy też trochę wybieracie te osoby, które psa zabiorą?
4: Wybieramy, ponieważ nie każdy pies do każdego człowieka pasuje, a natomiast nikt nie ma na czole napisane, jak naprawdę kim jest. I ludzie, którzy przychodzą do nas, kontaktują się i chcą psa zobaczyć, no bo tak to się odbywa, przychodzą jeden raz, dwa razy, no tak naprawdę ciężko stwierdzić. My sobie później możemy porozmawiać, poradzą sobie czy nie poradzą. Bywa, ale to jest bardzo rzadko, że odmówimy, ale to jest bardzo rzadko, bo na przykład jest pies, który nie nadaje się do małych dzieci, no bo jest duży, bo skacze, bo trzeba nad nim mocno panować. Mieliśmy takiego psa, a i tak wrócił do nas dwa razy. To tak, ale to bardzo rzadko. Czasami ludzie przychodzą, zobaczą, no to jeszcze się zastanowimy.
1: No bo jednak coś nie zaiskrzy, tak? Okaże się, że on na przykład jest za bardzo ruchliwy, a oni aż tyle ruchu nie potrzebują.
4: Tak.
1: Pani Doroto, pani oprócz tego, że w domu zajmuje się pani psami, czyli pomaga pani też poukładać się tym psom skrzywdzonym, czy też psom lękliwym, poukładać się na tyle, by mogły pójść do domu, do adopcji i spędzić resztę swojego psiego życia u czyjegoś boku. Pani zajmuje się też dogoterapią i pani ze swoim psem chodzi do pracy, do dzieci.
4: Mój pies to jest Zoja i z racji tego, że Zoja, no, która ma już 7 lat i pracuje od 6 lat jako pies terapeutyczny, ale jest bardzo żywotna, to ja nie chodzę z nią do małych dzieci, tylko pracuje ze mną w szkole. W klasach młodszych, 1-3, ale to jednak są dzieci, którym idzie więcej wytłumaczyć, jak z psem postępować. I Zoja regularnie w mojej klasie przychodzi na zajęcia. Zazwyczaj jest to raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie. I pracujemy. Początek jest zawsze taki, że to są jakiś pokaz. Natomiast później pies jest jako stały element w klasie, no ponieważ w klasach 1-3 ja jestem wychowawcą, więc mam stałe dzieci. I za zgodą rodziców Zoja jest po prostu
1: jednym z uczniów waszej klasy.
4: Jednym z uczniów, ale głównie jest jako motywator, jako odmienność, jako ciekawostka taka, żeby dzieciom wspomóc edukację, a przy okazji powkładać troszeczkę wiedzy na temat psów, na temat opieki, na temat schroniska, na temat empatii. No i tak to się odbywa.
1: Mhm. Jak pies uczy dzieci?
4: Pies przede wszystkim ja, bo to każdy sobie może tam pracować według swojego modelu, ja uczę dzieci mowy psa. I pies, który przebywa już w danej klasie, chodzi mi o pomieszczenie, gdzieś się przyzwyczaja do tego pomieszczenia, do budynku, więc ona się zachowuje w miarę naturalnie i dzieci się uczą, z czego jest zadowolona, z czego jest niezadowolona, kiedy jest zmęczona, jak można, jak nie można, jak podchodzić do psa obcego, jak podchodzić do psa swojego, czego nie robić, bo dzieci mają w domu psy, nie zawsze umieją się z nimi obchodzić, czasami są to żywe maskotki. Uczę też, znaczy Zoja właśnie uczy, ja przy okazji podpowiadam na żywym przykładzie właśnie, żeby zwracać uwagę, że pies ma uczucia, że pies

0: pierwszych dzieci, a jak do młodszych dzieci, to...
1: To idzie Alex i Maciej.
0: I Alex to jest pewnie przeciwieństwo Zoi.
1: Tak, oaza spokoju. Alex właśnie chodzi do przedszkola. Chodzi
0: bardzo... To jest duży pies.
1: Duży, 55-58 kilo. Dzięki opanowaniu i takiej dostojności, chociażby w poruszaniu się, jest zwyczajnie bezpieczny z małymi dziećmi, ale też Alex bardzo szybko pokazuje, co się dzieje w danym momencie. Bardzo czytając Alexa, bardzo szybko wiem, w którym momencie możemy odejść na bok. Zojka z racji na ruchliwość bardzo dużo pokazuje, więc przy malutkich dzieciach i Zojce
0: byłoby ciężko.
1: Para oczu zabrakło. Alex też chodzi do piesku, pracuje z psami. I albo potrzebny jest mi do tego, żeby psa, nazwijmy to, zdiagnozować, który przychodzi do nas do domu, do wypracowania z nim, albo też później, żeby pomóc mu po prostu szybciej osiągnąć to, co my chcemy, czyli uspokoić tego psa, nauczyć chodzić na smyczy. Tutaj duża Alexa jest rola.
0: W polskich domach mieszka około 8 milionów psów i to nie są zwykłe psy. To są psy, o które gdzieś wyjątkowo się dba. Oczywiście nadal niestety zdarzają się te psy na łańcuchach, ale są też psy, które są noszone w plecakach. Są psy, które mają swoje strony internetowe. Są też specjaliści, którzy szkolą się cały czas, by móc pomagać coraz bardziej świadomym psim opiekunom. Są psi ortopedzi, są psi dietetycy, są psi behawioryści, są psi trenerzy i zawsze, kiedy mamy jakiś problem z naszym psem, warto z porady takiego specjalisty skorzystać. A nic nie zastąpi tego psiego cudownego spojrzenia w oczy naszego czworonożnego przyjaciela. Miasto młodości, a gdzieś o psiej miłości, no nie zaprzeczę. Mam dwa psy, dwa adopciaki. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Naszą gościnią jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o efektywnej nauce, o tym, jak te nowe technologie wykorzystywać w efektywnej nauce. No to w takim razie zacznijmy od tego, jak w ogóle uniwersytety w Polsce, skupimy się na tym, na którym się znajdujemy, jak Uniwersytet SWPS dla przykładu w Poznaniu podchodzi do sztucznej inteligencji. Jakie są normy, jakie założenia przyjęła uczelnia?
2: Kiedy pojawił się czat GPT, no to oczywiście jako uczelnia też musieliśmy się nad tym pochylić. Przyglądaliśmy się temu, jakie jest podejście też na świecie. Obserwowaliśmy, jak inne uczelnie zachodnie podchodzą do możliwości wykorzystania czatu GPT czy innych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w nauczaniu i na bazie tego opracowaliśmy własne rekomendacje. Czyli wyszliśmy od takiego założenia, że no największym błędem, jaki moglibyśmy popełnić, to zakazać studentom wykorzystywania tych narzędzi. Dlatego, że jak oni skończą te studia, no to pracodawcy będą od nich oczekiwać, że oni mają kompetencje w zakresie wykorzystywania i stosowania tych metod. Natomiast problem, jaki mają wszystkie uczelnie, nie tylko nasza, to jest taki, że programy studiów, czy też nawet na niższych etapach edukacji programy nauczania obejmują wciąż różne efekty uczenia się, czyli to, z czym my musimy wypuścić absolwenta danego kierunku studiów czy danego poziomu nauczania, które dzisiaj te efekty już niekoniecznie muszą być możliwe do tego, żeby zweryfikować ich osiągnięcie, no właśnie ze względu na to, że pojawiły się narzędzia, które studenci mogą wykorzystać, no i wtedy nie są autorami, nie samodzielnie dany efekt osiągnęli, no bo po prostu użyli do tego narzędzia. Więc tu jest jakby taki problem. I to, jak my teraz do tego podchodzimy jako Uniwersytet WPS, tak jak wspomniałam, za cel wzięliśmy sobie nauczanie studentów wykorzystywania narzędzi AI, więc na razie opracowaliśmy rekomendacje

0: korzystania tego typu narzędzi w procesie edukacyjnym. Te rekomendacje sprowadzają się do tego, że biorąc pod uwagę to, jakie my teraz mamy programy nauczania, jakie teraz efekty uczenia się mamy, które studenci powinni osiągnąć, wykładowca określa zakres wykorzystania tych narzędzi i jednak stawiamy na uczciwość i otwartość. Czyli prosimy też studentów, żeby jednak na razie informowali o tym w danych pracach, że wykorzystali narzędzie, wpisują nazwę w celu takim i takim. I kolejna ważna rzecz, że zweryfikowali to, co narzędzie im wygenerowało, poprawili i biorą pełną odpowiedzialność za tę treść. I tutaj chodziło nam też o to, żeby nie było takiej sytuacji, że będzie jakiś błąd merytoryczny w pracy, albo będzie plagiat w pracy, a studenci powiedzą, ale to nie ja, to ChatGPT splagiatował bądź napisał z błędem. Więc chodziło nam o to, że wykorzystujesz to narzędzie ok, ale po pierwsze, no jednak poinformuj nas o tym. To będziemy myśleć przyszłościowo, czy to informowanie jest konieczne, czy nie. W tym pierwszym okresie stwierdziliśmy, że wolimy o tym wiedzieć. No ale weź za to odpowiedzialność, bo to, co szybko się okazało, że ChatGPT na przykład zmyśla bibliografię, czyli on potrafi napisać fragment jakiejś pracy, podać do tego trzy pozycje bibliografii, ale one wszystkie potrafią być zmyślone, czyli nie ma takich pozycji literatury na świecie. ChatGPT sobie je wymyślił, no więc chcemy, żeby studenci potrafili wykorzystywać te narzędzia, ale weryfikując też ich treść, a nie po prostu robili kopiuj i wklej i ufali wszystkiemu, co te narzędzia im generuje.
1: A rzeczywiście wykładowcy, w tym pani, zauważają państwo, że studenci bez przemyślenia używają chociażby czata GPT, kopiując, wklejając do swoich prac.
0: Zdarzało się, bo właśnie to, że nagle się pojawiała literatura wymyślona, nieistniejąca, było takim jakby dowodem na to, że to się może zdarzać, więc też ich bardzo uczymy, żeby jednak weryfikowali te treści. Więc wracając do tego, do podejścia uczelni, no to my jesteśmy teraz na takim etapie, że weryfikujemy wszystkie programy studiów na dwa sposoby. Czyli po pierwsze chcemy wprowadzić do programów studiów efekty uczenia się nastawione na rozwój kompetencji cyfrowych u studentów poprzez właśnie wprowadzenie efektów dotyczących umiejętności korzystania z narzędzi AI. A dwa, no przy okazji weryfikujemy, czy są w tych programach jakieś takie efekty, które należałoby wyeliminować bądź zmodyfikować, no bo one teraz już nie przystają. No bo jakbyśmy się cofnęli wstecz i sobie popatrzyli na to, że dawniej weryfikowaliśmy, czy nie wiem, czy studenci potrafią pisać poprawnie ortograficznie. No dzisiaj tego nie robimy, no bo każdy edytor tekstu poprawia błędy ortograficzne, prawda? No więc analogicznie trzeba też podejść do narzędzi AI. No ale skoro to ma być tak, że my jakby zmierzamy w tym kierunku, żeby uczyć studentów etycznego i rzetelnego wykorzystywania tych narzędzi, czyli żeby oni umieli zweryfikować też to, co te narzędzia dostarczają, to najpierw musimy zacząć od kadry, no bo kadra też się musi tego nauczyć. No więc kładziemy też bardzo duży nacisk na to, żeby najpierw nauczyć kadrę w ogóle wykorzystywania tych narzędzi, a dwa, nauczyć też, jak uczyć studentów stosowania tego w praktyce w związku z zawodem, do którego ich przygotowujemy na określonym kierunku studiów.
1: Na pani zajęciach już pojawiają się zadania, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji?
0: Tak, pojawiają się, może nie na moich stricte, bo ja akurat głównie prowadzę wykłady, ale oczywiście na ćwiczeniach różnych staramy się to wprowadzać do programów studiów, czyli wręcz studenci dostają takie zadanie, że mają użyć jakiegoś narzędzia opartego na AI, wygenerować jakiś tekst, a następnie go w jakiś tam sposób poprawić albo ocenić, napisać właśnie, co tam jest źle, czyli też takiego krytycznego podejścia uczymy ich do tego, bądź też no, wykorzystujemy to już do konkretnych zadań, czyli na przykład jest taki przedmiot psychometria, gdzie studenci uczą się, jak budować, konstruować narzędzia, które mierzą jakąś cechę, jakąś zdolność. No i te pozycje testowe na przykład generują za pomocą sztucznej inteligencji.
1: A czy uczelnia już ma takie narzędzia, dysponuje takimi narzędziami, które mogłyby je powiedzieć, który fragment na przykład pracy magisterskiej został napisany przez sztuczną inteligencję?
0: Narzędzia, które do tej pory występują gdzieś na rynku, które weryfikują to, czy dany tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy nie, one nie są niestety rzetelne. więc one się mylą też. Dlatego każda praca dyplomowa na przykład, tak, praca magisterska czy praca licencjacka, ona jakby jest zawsze weryfikowana pod kątem wykrycia plagiatu ewentualnego w tej pracy, natomiast nie weryfikujemy póki co pod kątem użycia narzędzi AI, no bo te narzędzia, które są, one po prostu nie są wiarygodne, tak, żebyśmy mogli ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że student nie jest autorem tego tekstu. Poza tym ja myślę sobie też, że przyszłościowo chyba będziemy dążyć do tego, że no żeby właśnie tego nie bronić, tak? Bo teraz jak my to wykrywamy? Wykrywamy czasami w bardzo prosty sposób, że nagle jakiś jeden akapit różni się całkowicie stylem. I teraz jeżeli tak jest, no to znaczy, że student nieumiejętnie tego użył, tak? No bo tu nie chodzi o to, żeby nie używać absolutnie do niczego, bo tak jak powiedziałam, no musimy nauczyć się z tym żyć i nauczyć się tego wykorzystywać w pracy zawodowej, no bo ma nam to ułatwić życie, a nie robić z nas jakichś oszustów, bo nie możemy w ten sposób na to patrzeć. Natomiast no właśnie kluczowe tutaj jest to, żeby te narzędzia umieć wykorzystywać we właściwy sposób.
1: A studenci, czy również rozmawiała Pani z nimi o tym, w jaki sposób te narzędzia pomagają im w nauce, w jaki sposób wykorzystują te dobrodziejstwa sztucznej inteligencji?
0: Studenci właśnie wykorzystują już do tego, do usprawniania procesu uczenia się, więc robią sobie notatki, na przykład ChatGPT robi im streszczenia różnych obszernych materiałów, wypisuje im najważniejsze rzeczy, więc w ten sposób wykorzystują, myślę, w dużo większym zakresie niż faktycznie do pisania jakichś prac, bo oni sami też czasami mówią, że ten chat pisze bzdury, więc też to wyłapują.
1: No to mówiąc już o pisaniu, to wróćmy do tych starych metod uczenia się, no bo tak, sztuczna inteligencja może nam pomóc właśnie robiąc notatki, właśnie przygotowując fiszki, z których później będziemy się uczyć. A czy takie odręcznie napisane fiszki nie sprawią, że nauczymy się czegoś szybciej?
0: Sprawią. No bo możemy zrobić tak, możemy na przykład, możemy siedzieć na wykładzie, robić sami notatki z tego wykładu albo nagrać sobie ten wykład, no bo mamy technologię, nawet komórką możemy nagrać ten wykład, tak?
1: No i na dodatek później technologia sprawi, że ten głos od razu nam się napisze.
0: Że się nam właśnie napisze. Tylko napisze się nam dosłownie, nie? Napisze się nam dosłownie. Ja nieraz jak studenci nagrywali, pytali, czy mogą nagrywać wykłady, ja zawsze później pytam, a wy naprawdę później tego słuchacie? Macie siłę jeszcze raz słuchać tego od nowa? No i sami się przyznali, że nie zawsze, nie? No i tak chcą mieć w razie czego, ale wcale do tego już nie wracają. No więc nic to nie daje. A jak robią odręczne notatki, czy nawet używają komputera i robią, po prostu notują samodzielnie jednak podczas wykładu, no to zawsze zapamiętają z tego więcej, no bo musieli włożyć w to więcej wysiłku, przetworzyć to, wybrać co najważniejsze i zanotować, bo przecież nie notują dosłownie każdego słowa, które ja mówię. Tym bardziej, że zawsze mówią, że mówię za szybko, więc nie byliby w stanie, choćby nawet pisali bardzo, bardzo szybko. Więc robienie własnych notatek, jeżeli ja sobie uczę się czegoś i zrobię teraz sama z tego notatkę, czy to przy użyciu komputera, czy odręcznie, to zapamiętam z tego więcej, niż jak poproszę ChatGPT, żeby mi to streścił, no bo wtedy ja już żadnego wysiłku w to nie wkładam. A tak to nie tylko po to, że ja użyję później tej notatki i do powtarzania i ona mi w tym pomoże, ale już podczas jej robienia już się czegoś uczę, tak? Więc jednak tutaj stara metoda będzie skuteczniejsza.
1: Czyli ten wysiłek. Również jest taka aplikacja Notebook LM, która może nam stworzyć podcast z notatek, które tam właśnie wsadzimy. No ale znowu, czy samo przesłuchanie takiego podcastu, który został stworzony na bazie jakichś informacji, sprawi, że szybko tę wiedzę przyswoimy?
0: Jeżeli będziemy mieć notatkę, czyli mamy tekst pisany i możemy go tam przeczytać kilka razy, możemy go sobie powtórzyć. Jeżeli dodatkowo będziemy mieć podcast, czyli jakby inny kanał przekazu informacji, no bo tym razem słuchowy, to zapamiętamy lepiej, dlatego że im więcej też kanałów sensorycznych użyjemy, tym zapamiętamy więcej. Więc tu mamy wzrokowy tekst, tu mamy słuchowo odtworzony materiał, więc jak najbardziej. To też jest jakby kolejny sposób przetworzenia informacji i przy użyciu innego kanału sensorycznego.
1: Najczęściej ucząc się, no właśnie, trzymając się tematu nowych technologii, przebywamy w bardzo bliskich kontaktach z ekranem. W jaki sposób to może wpłynąć na naukę? Czy może zbyt długie ślęczenie przed ekranem spowolnić tę naukę?
0: No na pewno nie będzie dobrze to działało na nasz wzrok. czego już sama doświadczam coraz częściej, więc no konieczne było zrobienie przerw. To przede wszystkim nam właśnie wzrok popsuje, no bo cały czas jednak mamy na krótką odległość ten wzrok nastawiony, więc trzeba by było co jakiś czas zrobić przerwę i gdzieś starać się choćby przez okno popatrzeć w dal. I to jest na pewno dla naszego wzroku ważne. Natomiast jeżeli chodzi o samo uczenie się, no to tutaj znowu mamy to, że jeżeli za długo tego czasu poświęcimy, czyli w tym czasie tak zwanym skomasowanym, no to nie będzie to już efektywne. Powinniśmy robić przerwy w nauce, czyli sobie robić przerwę, nie wiem, co 40 minut, nie dłużej, starać się te odcinki uczenia się nie robić dłuższych niż 40 minut, po 40 minutach, czy po pół godziny zrobić sobie przerwę, przez chwilę wstać, poruszać się, zrobić przysiad, popatrzeć przez okno w dal i znowu spróbować wrócić do tej nauki, więc to jest ważne.
1: Ale to nieważne, czy wpatrujemy się godzinami w książkę, czy w ekran, efekty mogą być podobne.
0: Pewnie będą podobne, no też te ekrany teraz się zmieniły niż były kiedyś, one mają różne osłony zabezpieczające, więc też w mniejszym stopniu negatywnie oddziałują na nas, chociaż no być może to promieniowanie zawsze jakieś jest, więc pewnie książka mniejszą tutaj nam krzywdę wyrządzi.
1: Podsumowując, jeśli zbierzemy te informacje dotyczące sztucznej inteligencji, nowych technologii, to jednak no nie są one takim złem, jeśli chodzi o naukę, wręcz przeciwnie, mogą nam naprawdę pomóc przyspieszyć ten cały proces nauczania.
0: Oczywiście tak. Absolutnie nie możemy patrzeć jako to jest, że jakoś zło, jeśli student użyje, no to jest oszustem i tak dalej. To jest bardzo, bardzo błędne myślenie. No te narzędzia mają nam pomóc i pomagają zarówno przygotować prowadzone zajęcia, jeśli patrzymy z perspektywy osoby nauczającej, jak i nauczyć się z perspektywy osoby uczącej. Tak jak już mówiłam, możemy je właśnie wykorzystywać do tego, żeby sprawdzać, czy już się nauczyliśmy. Są wręcz takie aplikacje oparte na koncepcji uczenia maszynowego, czyli one nam dostosowują poziom prezentowanego materiału, tempo uczenia do naszych możliwości i do tego, w jaki sposób my już rozumiemy materiał, czyli analizują, na które zadania odpowiadamy dobrze, na które źle, nam personalizują bardzo ścieżkę nauczania. To ja jestem tym zachwycona w kontekście uczenia się, jakie mamy teraz możliwości. Nie możemy patrzeć na to jako coś negatywnego, tylko raczej zastanowić się, na ile nasze systemy edukacji nadążają za rozwojem technologii i raczej powinniśmy się starać modyfikować programy nauczania, aby były adekwatne do tego, co technologia nam oferuje.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
0: Dziękuję serdecznie.
2: A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Dawno, dawno temu, no w zasadzie tak mogłabym zacząć, ludzie poznawali się w klubie, w pracy, na uczelni, w szkole. Tak, budowały się przyjaźnie, ale też bardzo często to właśnie tak wybuchała miłość. Znam mnóstwo par, które poznały się w szkole i są razem do dziś. Są małżeństwem od x lat, mają dzieci, niektórzy już nawet wnuki. Kiedyś te relacje rozwijały się powoli, wszyscy dawali sobie trochę więcej czasu. Dzisiaj wszystko przyświeciło. No i też to miejsce, w którym poznajemy swoją drugą połówkę, też niekoniecznie odbywa się na tych starych już zasadach. Coraz więcej osób poznaje swoją drugą połówkę w internecie, szukając albo przez przypadek, bo ktoś ze znajomych do nas napisał, albo to my same wybrałyśmy kogoś ze znajomych naszych znajomych. No wiadomo, są też portale randkowe i tam już przegląda się te oferty panów czy też pani. Coraz więcej osób szuka miłości w internecie. Czy ta jest możliwa? Jak wyglądają takie nowoczesne związki? Nowoczesne, no bo właśnie, nawiązane przez sieć internetową. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o miłości przez internet, ale nie tylko. Będziemy też rozmawiać o pokoleniu Z, które coraz częściej decyduje się na psa zamiast dziecka, które coraz częściej chce żyć bez zawierania oficjalnie związku małżeńskiego, a zdaniem socjologów to nie jest wygoda, nie chodzi o to, by móc szybko się rozstać. Kiedy coś gdzieś zacznie się psuć i uznamy, że to jednak nie jest ta osoba, z którą chcę spędzić resztę życia. Według socjologów to odpowiedzialność.
5: Młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? nie takim oczywistym, czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, wprost, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, jest, funkcjonuje. I to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie, dwudziestokilkulatkowie, w większej mierze niż trzydziestolatkowie i starsi, myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy.
4: I o tym też będę rozmawiać dziś z moim gościem, Beata Korzeniowska. Zapraszam, a razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, która śledzi też to, co dzieje się nie tylko w tym realnym świecie, ale też w tym wirtualnym, w sieci.
6: Miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
5: No trzeba się jednak potem spotkać.
6: I dopiero to dotknięcie dłoni spowoduje, że te iskry zaczną
5: szaleć. Ale tutaj poruszałaś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia no właśnie się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, tak, wyobrażenia, czy nie wejdziemy już tutaj, pomijam oczywiście kwestie różnych oszustw internetowych, no bo to też się zdarza, także podszywania się i udawania kogoś, kim się nie jest, na przykład właśnie w relacjach takich, które mają mieć potencjał jakiś czy przyjacielski, czy romantyczny, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny, no na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
4: Miłość w internecie jest możliwa?
5: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej jest możliwa. W tym momencie ponad połowa związków poznaje się w sieci. Także to jest coś, z czym to jest realność.
4: To się dzieje.
5: To tak jest po prostu. Tak jak faktycznie jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie poznawali się w pracy, wcześniej w szkole, wcześniej wśród znajomych, w jakichś tam grupach, no właśnie, nie wiem, czy sąsiedzkich, tak? Już nie mówię o swatach. Ale i tak było. No to w tym momencie to miejsce... To jest sieć, to są portale randkowe, to są portale społecznościowe też, no bo ludzie się na przykład mogą zagadnąć do siebie na Facebooku.
4: Znajomych,
5: tak. Te kręgi przeniosły się po prostu do sieci, ale potem no jednak ludzie się przenoszą do tego świata realnego, tworzą realne związki, mimo tego, że poznaje się właśnie na platformie internetowej.
4: Tu może jednak zatrzymajmy się na moment, bo oczywiście można kogoś poznać w sieci zupełnie przez przypadek. Okazuje się, że nadajemy na tych samych falach, bardzo się polubiliśmy, dobrze nam się ze sobą pisze, no to może się spotkamy. I tak wybucha miłość, ale sporo osób szuka tej miłości w internecie. Szukając, warto jednak przygotować sobie dokładny plan. Z jednej strony miłość to coś bardzo romantycznego i jeśli słyszymy plan, to ta romantyczność gdzieś znika. Ale ponieważ w internecie nie brakuje też oszustów, no to trzeba się odpowiednio przygotować. Trzeba pomyśleć, kogo tak naprawdę chcemy poznać, na czym nam zależy. Czy na przyjaźni, czy rzeczywiście na miłości, na małżeństwie, na zakładaniu rodziny, czy tylko na takiej luźniejszej relacji. Jak już zdecydujemy, w jakim celu tego kogoś chcemy poznać, no to musimy też przefiltrować swoje oczekiwania. Jakie mamy zainteresowania? Czy chcemy kogoś, kto tak jak my kocha wędrówki po górach, czy jazdę na rowerze, czy jednak totalne przeciwieństwo? I chyba nie warto tutaj skupiać się jednak na tych cechach zewnętrznych, jaki ten ktoś musi mieć kolor oczu, czy musi być koniecznie brunetem. Ważna jest natomiast spójność światopoglądów, przekonania religijne, stosunek do dzieci, seksu, czy też pozyskiwania majątku. No i wtedy, kiedy stworzymy sobie taką listę, można śmiało ruszać na internetowe portale randkowe i tam szukać swojej miłości. W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o tej internetowej miłości, ale nie tylko, bo także o związkach, o dzieciach, o ślubach, czy też coraz większej liczbie osób, które decydują się na życie bez ślubu. Beata Korzeniowska, zapraszam, a razem ze mną cały czas socjolożka Anna Kokocińska.
5: Z drugiej strony jest też jednak duża grupa osób, które wybierają bycie singlem. Wybierają bycie singlem z różnych względów. No po pierwsze nie ma też już tej takiej presji społecznej, a że faktycznie, a może inaczej, łatwiej z nią walczyć, łatwiej z nią żyć, bo to, że jej jej nie ma, to tak bym nie przesadzała, bo jednak...
6: No jednak babcia tam
5: tak,
6: za jakiś czas...
5: Tak. A to na związek, później oczywiście na wnuki, także ta presja jest, ale łatwiej na pewno z nią walczyć. Też oczywiście młodzież jest dużo bardziej samodzielna, więc nie musi się aż tak bardzo liczyć z tym. Oczywiście zależy to od rodziny, od różnych tam czynników takich indywidualnych, ale generalnie tak, no to nie jest, znowu, to nie jest jakaś stygma, że jest się singlem, że nie tworzy się związku, że nie ma się swojej rodziny. Co więcej też, w wielu przypadkach faktycznie młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? nie takim oczywistym, czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, tak, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, jest, funkcjonuje i to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Już mówię nas, bo tu nie będę dzieliła, tak mi się wydaje, że nie będziemy dzielić tego na grupy wiekowe, bo wszyscy to obciążenie czujemy, że właśnie mamy się tak spełniać, mamy dążyć do tego ideału, zarówno na niwie prywatnej, jak i zawodowej, już zawodowej to w ogóle.
6: Ale rzeczywiście statystyki pokazują, że jest bardzo dużo rozwodów, więcej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, ale jest też bardzo mało ślubów. Młodzi ludzie dzisiaj żyją ze sobą, ale bez ślubu.
5: Tak. To prawda. Nie decydują się na ten formalny krok, na to, żeby zawrzeć małżeństwo. Też dlatego, że na pewno u nas jeszcze w kraju mamy oczywiście ten taki tradycyjny pojmowanie samego aktu małżeństwa, co też ma swoje odniesienie oczywiście do kwestii religijnych.
6: Że kobieta i mężczyzna.
5: I to też, tak? Że jest to tradycyjne pojęcie, no i oczywiście takie mamy też prawo, że są to tylko związki między kobietą i mężczyzną, no, ale jest też jeszcze ten rys właśnie taki religijny, że ten parasol taki religijny nad instytucją małżeństwa powinien być zawieszony. To też się oczywiście wszystko zmienia, tak? Bo różnie, coraz więcej jest też ślubów o charakterze, no właśnie tylko cywilnym, czy są śluby humanistyczne, chociaż one są tylko i wyłącznie taką ceremonią, one nie są uznawane przez państwo. No ale to jakby pokazuje, że też i właśnie ta niechęć do zawierania związków małżeńskich, czy odsuwanie tego w czasie, czy potem rezygnacja w postaci rozwodu, no pokazują, że jednak potrzebujemy czegoś innego. Tak? Że ta formuła, którą znamy, ona jest niewystarczająca. Może też ze względu na to, że właśnie jesteśmy coraz bardziej samodzielni, tak? I boimy się tej utraty niezależności, samodzielności w momencie wejścia w związek małżeński, że tutaj właśnie, no że jak mamy tworzyć, nie wiem, rozdzielność majątkową od razu na początku związku, to może w ogóle nie bierzmy ślubu, to po co? Tak? Po co mamy sobie tworzyć niepotrzebne formalności? Przecież jak nam się dobrze żyje razem, no to...
6: Niech tak zostanie.
5: Tak?
6: Co tu zmieniać? Niektórzy pewnie chętniej wezmą kredyt hipoteczny, niż pójdą do urzędu podpisać ślubne dokumenty.
5: Zwłaszcza, że kredyt hipoteczny można wziąć z dowolną osobą, nie trzeba być z nią w związku małżeńskim. Banki wyczuły koniunkturę, wyszły naprzeciw tym zmianom.
6: Troszkę z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście tak się dzieje, tak jest.
5: Tak, tak.
6: I coraz częściej też młodzi rezygnują z dzieci, ale żeby nie do końca było tak, że oni sami we dwójkę całe życie, to mają psa.
5: Tak.
6: I z tym psem na wakacje, do babci, tak, do rodziców na obiad, no, często do pracy.
5: Funkcjonuje przecież pojęcie psiecko.
6: Psiecko.
5: Psiecko, tak. Psiecko i że jest się psią, kocią, mamą, kocim tatą, psim tatą. No, przelewa się tę potrzebę właśnie opiekuńczości na zwierzaka. To ma różne też swoje czynniki decydujące o tym, że tak właśnie część osób, nie wiem czy zamiast, bo może obok tej potrzeby właśnie realizacji jakichś swoich instynktów opiekuńczych będą te osoby będą szły w taką, nie w dzieci, tylko w psieci, ale też ze względu na to, że no, jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi i to na pewno trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie, dwudziestokilkulatkowie, w większej mierze niż trzydziestolatkowie i starsi, myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy. Boją się tego, co będzie. Boją się tego, że ta sytuacja na świecie jest taka niepewna. Także boją się tego, co przyniesie jutro. Boją się katastrofy klimatycznej. Boją się niepokojów na świecie. Tak? Boją się konfliktów.
6: No, ale boją się też o pieniądze.
5: Ale boją się zwyczajnie, tak? O codzienne przeżycie, o to, że nie będą mogli zapewnić swoim dzieciom tego idealnego życia. Ale to już nawet abstrahując od tego idealnego życia, ale w ogóle, tak? Że mamy niepewny rynek pracy, mamy fatalną sytuację mieszkaniową w Polsce. No to naprawdę nie zachęca, tak? Tutaj to trzeba być mocno odważnym i mocno przekonanym do tego, żeby zakładać, żeby powiększać rodzinę, bo to nie jest łatwe. To na pewno nie jest łatwe i wymaga bardzo dużo dobrej organizacji i wymaga też, no nie bójmy się tego, pomocy z zewnątrz, tak? Czy to pomocy rodziny, bliskich, znajomych, ale też instytucji. A na to po pierwsze bardzo trudno liczyć współcześnie, a też ze względu na to, że no właśnie ta na przykład polityka społeczna w Polsce, no zajmuje się tymi takimi naprawdę najbardziej potrzebującymi, jednocześnie zostawiając tych, którzy potrzebują tej pomocy, ale może tak, no nie takiej świadczeniowej, ale właśnie w postaci instytucjonalnej. A z drugiej strony, no cały czas mamy to poczucie, że kurczę, no jak jestem taka niezależna, jak jestem taka samodzielna, no to po co mi ci inni, tak? No to jest jakaś porażka, jeżeli ja sobie sama nie poradzę. A więc lepiej w ogóle z tego zrezygnować, nie podchodzić, niż potem właśnie mieć problemy związane z tym, że nie radzimy sobie w sytuacji. I mamy wypalenie rodzicielskie, wypalenie zawodowe i jesteśmy bardzo sfrustrowani, niezadowoleni.
6: Czasy się zmieniły, ale żyjemy tu i teraz i to, co dzieje się dziś wśród młodych osób, być może te starsze pokolenia zaskakiwać, może złościć, ale warto się przyjrzeć, bo jednak w czymś, co tym starszym może wydawać się nieodpowiedzialnością, jest tak naprawdę przejawem wielkiej odpowiedzialności za siebie i za innych.
5: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Na to na pewno trzeba spojrzeć z troską raczej niż z niezadowoleniem. I też z takim podziwem. Tak? A z drugiej strony też na pewno trzeba spojrzeć z olbrzymim podziwem na tych, którzy się na to decydują. No bo jednak ta słynna szklanka wody na starość to będzie szklanka wody dla nas wszystkich. Tak? Bo jakby to ci, którzy decydują się w tym momencie właśnie na to, żeby właśnie zakładać rodziny, powiększać, mieć dzieci, wychowywać je, kształcić je, socjalizować do bycia nowymi członkami społeczeństwa. No to jest olbrzymia odpowiedzialność i jakby na ich barkach będzie spoczywało to, żeby zadbać o te starzejące się społeczeństwa, więc tutaj też jak najbardziej powinniśmy przychylać niemalże nieba takim osobom, no bo obie te postawy tak naprawdę no świadczą o dojrzałości i nieodpowiedzialności.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję.
6: A moim gościem w programie Miasto Młodości była socjolożka Anna Kokocińska, Beata Korzeniowska. Cześć!
3: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W Polsce przybywa rozwodów. Spada natomiast liczba zawieranych małżeństw. Rocznie rozpada się około 250 tysięcy małżeństw, a tych nowych jest mniej niż 200 tysięcy. Dlaczego pary się rozstają? Co jest największą zbrodnią dla związku?
2: Ty kretynko, ty jesteś nikim. Takie są dyskusje.
1: W programie Miasto Młodości moim gościem jest dziś dr Maciej Klimarczyk, psychiatra, seksuolog i pisarz. Beata Korzeniowska, zapraszam. Pan jest psychiatrą, seksuologiem, lekarzem, ale też autorem powieści kryminalnych. Dwóch książek, Śpiewaczka, Prokuratorka. Polecam obie. Prokuratorka bardzo politycznie na czasie. To jakby tak połączyć teraz te wszystkie rzeczy. To taka największa zbrodnia dla związku.
2: Największa zbrodnia dla związku to jest też indywidualne. No to ja powiem, że no zdrada jednak chyba. To jest taka zbrodnia, że hej, zdrada i nagle. Ale taka zbrodnia, która się tli, to jest brak szacunku. To jest taka trucizna, która się wlewa. Niedawno miałem kobietę, pacjentkę, która opowiadała, że mąż ją poniża. I jak się kłócą, no to on ją jeszcze bardziej poniża i potem wypomina to, że się kłócili i znów ją poniża. A ona przyszła, bo im się w seksie nie układa. No i jak ma im się układać w seksie, jak ją facet własny poniża? No i tutaj nie zaczynamy od terapii seksualnej, tylko od tej, żeby...
1: No, pożegnała tego człowieka. Co?
2: No albo żeby on się zastanowił, no co dalej.
1: Teraz bardzo dużo mówi się o tych związkach z narcyzami i manipulantami. W ogóle ten temat osób o takim narcystycznym podejściu do życia jest bardzo na topie i chyba takie życie z narcyzem to też nie jest łatwe życie. A jeszcze życie po związku z narcyzem to dopiero jest.
2: No jest trudne, bo narcyzm to jest takie zaburzenie osobowości, gdzie osoba stawia siebie ponad wszystko, lekceważąc innych, manipulując innymi. Narcyzm i psychopatia łączą się ze sobą, są bardzo blisko te spektra. No więc to jest bardzo trudne, no jeżeli cały czas ten ktoś jest ponad. Tak? Był taki prezydent Stanów Zjednoczonych, który miał ewidentne cechy narcystyczne, ewidentne. No jest to trudna rzecz, dlatego że takiej osobie nie... To nie jest osoba, która się zgodzi ze zdaniem drugiej osoby, jeśli go nie podziela. Znaczy nie ma tu w ogóle pola dyskusji. Prędzej głowę rozbijemy o mur, niż przekonamy kogoś do naszego zdania. No to trudne jest.
1: Z takim, który manipuluje, też nie jest łatwo wytrzymać, prawda? Bo on też będzie ustawiał wszystkich w domu.
2: Tak, łącznie z lekarzem.
1: Aha, też.
2: Też się zdarza, tak, że te manipulacje naprawdę sięgają, no, ktoś w ogóle ma podskórnie, no, manipuluje, że manipulacja to znów są takie techniki, które osiąganie własnych celów takimi metodami, że nie wiadomo, że to ukrytymi, tak? Ja wiem zupełnie coś innego, o pacjencie przychodzi nagle ktoś z rodziny i zupełnie to jest inny człowiek, prawda? Tak mnie zmanipulował. To się zdarza, tak.
1: Powiedział pan o tych podskórnych problemach, to jeszcze są te toksyczne osoby, te, które tak nastrują.
2: No właśnie, no są osoby, które nastrują i co mamy zrobić? No musimy się przeciwstawiać tym truciznom, czyli jeżeli jest trucizna, to nazwać, że to jest trucizna. Jeżeli jest manipulacja, to powiedzieć, ja sobie nie życzę manipulacji, nie manipuluj mną. Musimy zdemaskować tego typu zachowania. To często budzi agresję u tych osób, bo to nie jest tak, że nagle osoba z rysem psychopatycznym powie, wiesz, masz rację, ja manipuluję. Nie, powie, ty wariatko, ty kretynko, ty szmato, ty jesteś nikim. To takie są dyskusje. No więc jest to bardzo trudne. Zatem jedyną szansą jest jakaś terapia dla tych osób, która też...
1: Oni nie chcą, no przecież...
2: Czasami chcą, jeżeli na przykład druga osoba powie, albo idziesz na terapię, albo odchodzę. To się zdarza, że przychodzą, ale też manipulują. Więc to jest taka orka na ugorze. Nie powiedziałbym, że rokowanie totalnie złe, ale naprawdę musi być jakiś powód dla tej osoby. On musi widzieć swój interes w tym, że rzeczywiście zacznę nad tym pracować.
1: Zaczęliśmy o tych zbrodniach dla związku, przeszliśmy przez psychopatów i narcyzów.
2: Jak to w dobrym thrillerze.
1: Tak. No ale oni, dobra, no przychodzą na terapię. Z psychopatą na terapię to lepiej nie przychodzić. Lepiej jednak przyjść się samemu i terapię siebie przeprowadzić taką, żeby pożegnać psychopatę ze swojego życia. No, ale kiedy taka para, która z jakimiś problemami się mierzy, przychodzi na terapię, oni chcą dojść do porozumienie, oni chcą się dogadać. I w trakcie tej terapii wychodzi bardzo dużo spraw, które ich łączą, a czasami dzielą, których oni w sobie nie lubią, a nigdy wcześniej o tym nie powiedzieli.
2: Tak, no temu służy terapia. To jest jeszcze też ciekawe w terapii, no to, i to wszystko trzeba omówić. To wszystko trzeba omówić, to wszystko trzeba też zauważyć, jakie emocje w nas to budzi. Ale a propos terapii par, czasami zdarza się tak, że terapia ma ukryty cel u kogoś z małżonków czy no, z pary, że on albo ona przychodzi na terapię, bo żeby mieć święty spokój, żeby, albo żeby się rozstać, żeby powiedzieć, no zrobiliśmy terapię, się, no, to nara. Się roz, już na, nara. Tak? I ma wtedy czyste, to się też zdarza, więc to wszystko gdzieś tam wychodzi, albo no, pacjentka mi powiedziała, że no, zdradza męża, on zażądał terapii, akurat odwrotnie, bo to często kobiety żądają, on zażądał terapii, bo im się nie układa, no i ona się zgodziła. No, no nie uda się ta terapia. Nie uda się, no bo przecież ona nie chce o tym mówić, więc będzie sobie udawać na tej terapii. To wyjdzie, że gdzieś tam nie pracuje, jakoś powierzchownie. No ale terapię odbyli i no, jakiś ma swój cel. To nie jest też moja rola, żeby moralizować kogoś. Jak pani robi? Zdradza pani męża, nie wolno tego robić. Nie, ja się po prostu pytam, w czym ja mogę pomóc tej osobie. I okej, no zdradza męża, ja nie będę temu mężowi o tym mówił, bo to jest nieetyczne i to musi zostać między nami. No ona ma jakieś swoje cele w tym związku.
1: A czasami jak oni tak sobie pogadają o tych swoich dobrych i złych stronach i nagle okazuje się, że oni jeszcze kilka miesięcy temu naprawdę chcieli spróbować uratować ten swój związek. No ale teraz, po tym jak ja usłyszałam, że jestem taka, taka, taka i on nie lubi tego i tego i tego, no to nie, to ja już nie chcę.
2: No,
1: zdarza się?
2: Zdarza się. Zdarza się, dlatego ja zawsze mówię, że terapia może się skończyć na przykład rozstaniem w zgodzie.
1: To ładne by było.
2: No, a to już jest coś, prawda? Bo tak to by walczyli jeszcze przez wiele lat, albo się rozstaniem w zgodzie. To się zdarza. No tak, tak wyszło, tak? No nie byli dla siebie, ale się rozstali w zgodzie dzięki terapii. No, no my byśmy tak chcieli, tak słuchacze pewnie, że terapia, no to żyli długo i szczęśliwie. No taki jest no, założenie, ale czasami jest, wychodzi zupełnie odwrotnie.
1: No to skoro o tej terapii, czy jak czuję, że coś jest nie tak w moim związku, ale nie wiem, czy chcę już z tym mężczyzną pójść na takie spotkanie ze specjalistą i pogadać. Mogę przyjść sama i sama próbować terapię siebie pod kątem tego związku przejść?
2: Tak, tak, dlatego że kluczem do wszystkiego jest też zrozumienie własnych mechanizmów, bo my działamy na autopilocie. Mniej więcej codziennie zachowujemy się w podobny sposób, reagujemy na porażki czy na pochwały w podobny sposób, no bo tak mamy. I jeżeli coś nie gra, to warto się zastanowić, co ja mogę w sobie zmienić, jakie strategie zastosować, może inne, które mi pomogą. No i po to jest taka terapia własna, bo czasami ktoś właśnie przychodzi i my dochodzimy, że właśnie jest frustracja olbrzymia. Albo że jest depresja, albo że no mogę tutaj różne rzeczy podawać i trzeba nad tym popracować. A jeżeli się to poprawi, to będzie jakiś korzyść dla związku. Więc tak, oczywiście.
1: Ale potem może się okazać, że chcę namówić też tę drugą osobę, żeby też przyszła na taką terapię, żebyśmy coś razem zrobili. Ale on nie chce. I wtedy okazuje się, że jedna osoba nie będzie się zmieniać, a druga nad sobą pracuje. Czy taka para ma szansę przejść przez życie tak już do końca?
2: No ja zawsze mówię, siłą nie zaciągniesz. Na terapię siłą nie zaciągniesz. I no znów wszystko zależy. No czasami jest tak, że ta jedna osoba tak pracuje, ona zmienia się, widać, że pewne strategie nowe, lepiej sobie radzi w pracy, lepszą pracę zdobyła, jakoś, a ta druga tak dół. I wtedy ta rozwijająca się mówi, kurczę, no, ten facet to nie jest dla mnie, albo ta dziewczyna to nie jest dla mnie. To się zdarza czasami, że tak coraz bardziej się oddalają od siebie. Rolą lekarza nie jest mówienie, kto co ma robić w życiu, więc ja nigdy nie mówię tak, no proszę się rozstać, bo to ja tak uważam. Nie, ja mówię, proszę się zastanowić, jakby no zważyć, co jest lepsze i tak dalej, zastanowić się, nie robić pochopnych decyzji. Ale tak, tak się czasami zdarza i wtedy ta pacjentka, czy ten pacjent mówi bye.
1: No właśnie, a propos rozstań. No rośnie liczba rozwodów w Polsce, ale też mocno spada liczba ślubów. Młodzi ludzie nie chcą ślubu.
2: To są zmiany obyczajowe, prawda? Od chyba od już wielu dekad obserwowane. Kiedyś stara panna, a jeszcze z dzieckiem, no to co to było za prawda? Problem społeczny. Teraz kobieta wychowująca dziecko nie jest chyba żadnym problemem, mam nadzieję, dla nikogo. Kiedyś pamiętam, że to też młodzi ludzie mówili. To jeszcze mi jako lekarzowie, wie pan, no mam dziewczynę, mieszkam, ale babcia to w ogóle nie chce nas przyjmować w domu. No bo bez ślubu. No teraz jakoś nie kojarzę, żeby ktoś mówił takie, takie relacje mi tu zdawał. Więc no zmienia się to. Jest przyzwolenie do tego, żeby ludzie żyli zgodnie z własnym przekonaniem. No i sobie żyją zgodnie z własnym przekonaniem.
1: Czy na pewno oboje żyją z tym właśnie swoim własnym przekonaniem? Bo być może jest tak, że no dobra, no żyjemy sobie razem bez ślubu, ale jednak ona ten pierścionek by chciała.
2: No dobrze by było, żeby oboje żyli tak jak uważają, prawda? Jeżeli ona chce ten pierścionek, no to fajnie, żeby to obgadali.
1: Bo dla niej to jest takie niezobowiązujące ciągle. No mamy kredyt wspólny, no tak. No ale to nie ślub.
2: No najgorsze jest to, jak ona myśli, że on się domyśli. Aha, no. To jest najgorsze, bo ja zawsze mówię, jeżeli pani myśli, że on się domyśli, to proszę jako pewnik, że on się nie domyśli. Mhm. I wtedy jakby ustalcie te pewne rzeczy. A nie, w drugą stronę też, no. Ale znów częściej jakoś kobiet, no bo on się powinien domyśleć. Nie powinien się domyślać. Na pewno się nie domyśli, jeżeli takie założenie zrobisz, no to wtedy obgadacie temat i z tego wyjdzie jakaś wspólna decyzja. Najgorzej po prostu, jak nie rozmawiają ze sobą.
1: No tak, no właśnie. A potem jest rozwód, albo znajomi się rozwodzą, albo rodzice się rozwodzą, albo wkoło wszyscy się rozwodzą. To po co tym młodym ślub?
2: A to często jest, że ludzie nie rozmawiają ze sobą. I to, bo to nas tego nikt nie uczy.
1: No to dobrze, że mieliśmy teraz okazję porozmawiać.
2: Tak, i rozmawiajcie, drodzy państwo, ze sobą, jeśli macie, ale nie na zasadzie ataku. Nie podoba mi się to, że to robisz. Nie podoba mi się to, że...
1: Ty zawsze to.
2: To nie, bo to wtedy jest od razu awantura, tylko chciałbym, fajnie by było, pomyślmy o tym, czyli na zasadzie proponowania rozwiązań, a nie winy.
1: Czyli nie mówić, bo ty zawsze do mnie mówisz tak brzydko i to mi się bardzo nie podoba. Tylko co? Zacząć od innej strony. Jest mi przykro.
2: Chciałabym, żebyś do mnie mówił tak. Ucieszyłabym. Kup mi kwiaty od czasu do czasu, prawda? To było takie super. I on... A, kurczę. Mhm. Nigdy o tym nie myślałem. Bo ja zawsze mówię tak. Kłócić się też trzeba umieć, bo nawet jeżeli się kłócą i są emocje, to nie kłóćmy się ty zawsze, tylko jest mi przykro, gdy słyszałam, czy słyszałem to, bo ja chciałabym, i wtedy ta kłótnia przebiega zupełnie inaczej, bo tak się pokłócą, że później pogodzili się, ale w głowie zostało.
1: No dobra, to jak już jesteśmy przy tej kłótni, no to kłócą się, te emocje sięgają zenitu. I co wtedy zrobić? Naprawdę krzyczeć na siebie przez kilka godzin, czy jednak powiedzieć stop, pas, przerwa, wychodzimy każdy w inną stronę, wrócimy do tego, jak będzie spokojnie?
2: To drugie, tak. Bo stop, pas, przerwa. Tak, no bo im większe emocje, tym mniejsza wartość merytoryczna tej dyskusji.
1: No wtedy to już się przerzucamy tą winą.
2: Przerzucamy się, tak, a potem, no mówię, jeszcze jak się wygada, że a ty zawsze to, to czasami pacjent mówi, wie pan co? Ona mi 3 lata temu powiedziała, że to, i on to pamięta.
1: Ja też pamiętam, co on powiedział.
2: No właśnie, a jakby powiedziała, że ja chcę, żebyś ty to zrobił, czy żebyś mnie od czasu do czasu zabrał, nie wiem, na tańce, no to on, okej, to jest zupełnie inna kłótnia wtedy.
1: A tak, idą wyzwiska, wypominanie jeden drugiemu, a najgorsze, co się może zdarzyć, to to, że gdzieś za rogiem siedzi dziecko i tego wszystkiego słucha.
2: No tak, i co wtedy dziecko będzie robić? Powielać schemat, czyli dziecko za 10 lat, za 15 lat, jak już będzie dojrzałe, będzie robić dokładnie to samo.
1: Też będzie krzyczeć i
2: tak,
1: wyzywać.
2: Tak.
1: I nie będzie chciał.
2: Ty zawsze.
1: A kto bardziej zepsuje takie dziecko? Mama czy tata? Kobieta czy mężczyzna?
2: Nie ma tutaj odpowiedzi na to pytanie. To jest bardzo indywidualne, to zależy od traumy i od tego, z kim dziecko jest bardziej związane. Także tu uchylam się od odpowiedzi na to pytanie.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dobrze, że ona mimo wszystko z uśmiechem i z takim dużym poczuciem humoru przebiega.
2: Bo trzeba rozmawiać z
1: uśmiechem. Ale w gabinecie też tak to wygląda? Nie, czasami jest dużo łez pewnie.
2: Jest dużo łez, ale ja się czasami staram wprowadzić pewien dystans, bo wtedy łatwiej się rozmawia. Tak jak nam się dosyć łatwo rozmawiał, mam nadzieję przynajmniej.
1: Bardzo.
2: Ja się tutaj bardzo dobrze czuję. A jakbyśmy te miny takie grobowe porobili cały czas i tak o tych traumach rozmawiali, to wtedy naprawdę jest to trudniej. I dlatego też, drodzy państwo, między sobą też tak rozmawiacie, że czasem naprawdę trochę się trzeba uśmiechnąć.
1: No to uśmiechamy się. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: A moim gościem był psychiatra i seksuolog dr Maciej Klimarczyk. Kielce.
0: Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Kto nigdy nie przyszedł zmęczony do pracy, ręka w górę. Prawda? Każdemu może się zdarzyć. Nie przez pana noc, bo w głowie kłębią się jakieś myśli albo no, wciągnęły nas seriale i kiedy spojrzeliśmy na zegarek, tak naprawdę trzeba było się już przebierać, ubierać i wychodzić do pracy. A potem w pracy patrzą krzywo i myślą sobie, aha, nieźle zabalował. Tak patrzą też na te osoby, które zarywają noce, ale tylko dlatego, że po prostu nie są w stanie zasnąć. Pracownicy z tej młodej grupy pracowników, 25-34 lata, najczęściej odczuwają zmęczenie w pracy. Częściej niż wszystkie inne grupy wiekowe skarżą się na zmęczenie psychiczne w pracy, na zmęczenie fizyczne w pracy. Najczęściej narzekają osoby w wieku od 18 do 24 lat. Najczęstszymi przyczynami zmęczenia wśród młodych pracowników do 34 roku życia są monotonia w pracy, powtarzalność, zbyt duża ilość zadań i obowiązków, a także nadmierny stres. Tak wynika z badania Stowarzyszenia Koalicja Bezpieczni w Pracy. Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2024. Zmęczony jak Polak w pracy. Przyczyny, skutki i konsekwencje. To dokładny tytuł całego badania. To jest program Miasto Młodości. Będziemy dziś rozmawiać o tym zmęczeniu w pracy, o wypaleniu zawodowym. Beata Korzeniowska, zapraszam. A moim gościem jest dziś psychiatra, dr Maciej Klimarczyk. Kiedy zaproponowałam panu kolejne spotkanie, pan od razu powiedział, możemy porozmawiać o wypaleniu zawodowym. No ale myśląc o 30 czy 40 latkach, trudno chyba mówić o wypaleniu zawodowym. No to ktoś, kto te 30 lat w jednej firmie przepracował, tak jak nasi rodzice, po 40 pary w jednej firmie, to oni mogli być wypaleni. A ci młodzi? Już? Tak szybko?
2: No właśnie tak było kiedyś. Teraz natomiast coraz więcej ludzi młodych zgłasza się do mnie po pomoc. I gdy z nimi rozmawiam, wychodzi temat wypalenia zawodowego, który był jedną z przyczyn zgłoszenia się, bo pacjent może się zgłosić z powodu innego powodu, z powodu depresji.
1: No ale wypalenie zawodowe w wieku 30 lat, kiedy ten, no przecież bardzo młody jeszcze człowiek, pracuje od lat 5, no to on już zdążył się zmęczyć tą pracą, naprawdę?
2: Pracuje od lat 5, ale jak pracuje?
1: Trochę inaczej niż ci starsi, tak?
2: Zupełnie inaczej. Ilość bodźców, ilość informacji, jakie teraz musimy przetwarzać obecnie, no wzrasta logarytmicznie, prawda? I czasami jest tak, że ten młody człowiek pracuje od 5 lat, ale on pracuje 24 godziny na dobę. I tu nie przesadzam. Z paroma godzinami na sen, który i tak jest przerywany, bo budzi go telefon.
1: I co się musi zdarzyć, żeby on jednak stwierdził, potrzebuje pomocy?
2: Albo się musi zdarzyć katastrofa, czyli na przykład depresja, na przykład rozpad związku, coś takiego, co pacjent no, uznaje jako katastrofa i to jest główna przyczyna zgłoszenia się do lekarza czy do terapeuty. Albo musi się zdarzyć jakiś, oświeci go, posłucha naszej audycji, poczyta, stwierdzi sam, że faktycznie moje życie zmierza w złym kierunku, ja muszę coś zrobić.
1: To gdzie są te czerwone lampki, które powinny się zapalić w takim razie?
2: One na początku tak się tlą, no bo każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, czy ilość bodźców, informacji, to jak ja je przetwarzam, tak jak radzę sobie swoimi emocjami, które najczęściej są negatywne jednak, bo my na bodźce te w mediach społecznościowych reagujemy niepokojem, napięciem, chcią, że ja chcę więcej lajków mieć i więcej followersów, prawda? A nie niespełnieniem. Że ta ilość bodźców, uwaga, ona już przekracza moje możliwości kompensacyjne, ja się już źle czuję. I to jest takie to tlenie się światełka, to, że ja odbieram każdy telefon, to, że jestem w czasach, wypoczywam, ale odbieram ten telefon, bo od razu wiem, że niepokój czuję. Więc to już jest taka pierwsza lampka. Natomiast ona najczęściej nie jest zauważana. I to później się toczy, kolejny rok mija, kolejny. I tych lampek jest coraz więcej. I ja bym powiedział, że człowiek jest w takim potrzasku, tak jakby imadło się zaciskało. Taki syndrom, mamy to chyba wszyscy mieliśmy, no ja wiem, co to znaczy, syndrom takiej nocy niedzielnej, że wieczoru niedzielnego, prawda?
1: Jak nie
2: że ja nie mówię, że to jest wypalenie, nie. Ale to jest ten sygnał, że stres mam jakiś na myśl, o co jutro będzie. No i jeżeli ten stres się nasila, już nie w sobotę, ale już cały weekend nie wypocząłem, czy nie wypoczęłam, a potem już w ogóle nie potrafię wypoczywać, no to to już jest kolejna czerwona lampka. Halo, halo.
1: No bo jak wypoczywać, skoro pracuję 24 godziny na dobę?
2: Prawda? Nie da się.
1: Nie da się.
2: Nie da się. A jak ja na przykład pytam pacjentów, zabiera pan, pani telefon służbowy, czy może jeden nawet mają telefon na wakacje? No tak, no bo muszę, bo mi szef każe, ja muszę maile sprawdzać. No to, to już nie jest wypoczynek. To już nawet jeden mail, nawet myśl ta sama, że ja gdzieś tam muszę czuwać nad, nad tym, co się dzieje, już do widzenia. To już wypoczynek jest żaden.
1: To nie zabierasz tego telefonu, a jeśli szef tego od nas oczekuje...
2: No to jest złym szefem.
1: O.
2: No to jest złym szefem, bo tu jest kolejny, dotykamy kolejnego problemu, czyli jakość zarządzania. Osoby, które zarządzają zespołem, one powinny mieć świadomość, kompetencje. To jest, wydaje mi się, że to jest bardzo trudne zarządzać zespołem. Nie wystarczy dyplom MBA czy jakiś inny, tylko naprawdę trzeba mieć takie kompetencje, pewną empatię. No bo jeżeli szef, no to co to za szef? Jeżeli on chce wycisnąć tego pracownika, no to wydaje mi się, i nie tylko chyba mi, że zmniejsza efektywność swojego zespołu. Do mnie trafiają tacy pacjenci, proszę sobie wyobrazić, którzy rozpadł się zespół z powodu zmiany szefostwa. Była jakaś grupa, na przykład handlowców, i zmienił się szef. I wszyscy są na L4. O. Z tych handlowców. Mhm. No to co, jak to świadczy o tym szefie, prawda? A to nie jest pojedynczy, że to jednego takiego miałem pacjenta. Czasami ja już wiem, co się gdzie dzieje na mieście, czy gdzieś w okolicy, bo ci pacjenci się zgłaszają, oni mówią to samo właśnie na temat złego zarządzania.
1: No ja myślę, że o tych złych szefach to jest temat na kolejny temat.
2: Na kolejną audycję.
1: Tak, ale wróćmy do tych młodych osób, które dzisiaj czują się już wypalone zawodowo, no bo zgłasza się w takim razie taka osoba do pana. No i jak wygląda ten proces uzdrawiania?
2: Przede wszystkim najważniejsza rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym, to jest potrzebna zmiana. Bez tego ani rusz.
1: Zmiana pracy?
2: Zmiana jakakolwiek. Może niekoniecznie. Pracy to już jest taka najgrubsza, ale czasami też konieczna. Natomiast zmiana jakakolwiek, zmiana stylu życia. Właśnie zmiana, nie zabieram tego telefonu. Właśnie zmiana, że zmieniam ilość godzin pracy, że jeżdżę na urlop, że zapisuję się na siłownię, na basen. Zaczynamy od tych mniejszych zmian, bo oczywiście najłatwiej, no zmień pan pracę, zmień pani pracę, natomiast no to jest najtrudniejsza rzecz. Ale bez zmiany my nie ruszymy. I zastanawiamy się w realiach tego pacjenta, co on może zmienić. I tu jest taki paradoks, bo przecież to, co, że ja powiem, że trzeba odpoczywać, no to Ameryki nie odkryję. Myślę, że nasi słuchacze nie będą zszokowani tą informacją. Ale proszę sobie wyobrazić, że jak ja rozmawiam z pacjentami, to naprawdę większość z tych wypalonych, oni nie odpoczywają. Albo mówią, że ja nie mam czasu, albo że to strata czasu. To jest najgorsze. No wie pan, no odpoczynek to ja mam takie poczucie straty czasu, że ja marnuję czas. No i tu od tego zaczynamy, czyli zabrać się, nie, przereorganizuj swoje myślenie najpierw, że odpoczynek jest tak samo ważny jak praca, bo bez tego nic nie będzie.
1: No ale to jest bardzo trudne.
2: O, oczywiście. Nauczenie się odpoczywania to jest jedna z trudniejszych zadań, bo my to wynosimy z dzieciństwa często. Lekcje odrobione, wszystko zrobione. I to dziecko jest takie właśnie wychowywane w kierunku takiego kultu pracy. Z jednej strony to dobrze, ale jeżeli nie ma poczucia, że rekreacja jest tak samo ważna, no to nauczenie się tego nie jest wcale proste, ale jest potrzebne.
1: Ale pomyślałam, że kolejne zagrożenie może tutaj napotkać taką osobę, która leczy się z tego swojego wypalenia zawodowego, bo on po tych 24 godzinach w pracy teraz ma odpoczywać, zająć się czymś innym, no to weźmy na to siłownia. I on wtedy będzie spędzać 5 godzin dziennie, codziennie, i będzie wyciskać te ciężary.
2: Czyli ze skrajności w skrajność. No, no właśnie, we wszystkim jest potrzebny umiar. prawda? I to jest, i to właśnie czasami jest potrzebny dla pacjenta taki feedback właśnie, czy w terapii, czy w coachingu, czy w gabinecie psychiatry, że no właśnie, poszukaj, a ja dam ci feedback osoby obcej, osoby niezaangażowanej emocjonalnie w twoje życie, bo taka jest moja rola, która widzi coś, czego nie widzisz ty. No i jak ludzie zaczynają próbować, faktycznie, i to jest fajne, jak na przykład pacjent przychodzi i mówi, wie pan co, rozmawialiśmy o tym wypoczynku i jest listopad albo grudzień i ja pojechałem sobie na 2 tygodnie na Kanary. No i to było cudowne. No znów Ameryki nie odkryliśmy, ale ten pacjent nigdy tak wcześniej nie myślał. I pojechał i ma organizm mu wynagrodził. Ja zawsze mówię, organizm wam wynagrodzi takie zachowania.
1: I on może później wrócić do tej swojej pracy, w której przed chwilą było mu źle, bo chciał więcej i więcej i więcej. On może wrócić i już być takim pracownikiem, który 8 godzin, potem telefon służbowy do torebki, albo zostawić gdzieś na parapecie.
2: No to zależy, jakie są w tej pracy realia, układy. No bo jeżeli powodem jest właśnie szef, czy mobbing, czy szklany słów, no to trzeba też rozwiązywać to. Czyli ten odpoczynek jest taką pierwszą rzeczą. Czasami, jeśli faktycznie są takie osoby, które przesadziły, nie mają życia prywatnego, nie odpoczywają właśnie z tymi telefonami cały czas, to tak, to już zaczyna działać i to też ludzie mi mówią. Zacząłem o siebie dbać, chodzę na basen,
1: weekend spędziłem. Nie nałogowo, nie na 5 godzin.
2: Nie nałogowo. No, umiar to jest najważniejszy we wszystkim, również w odpoczywaniu i się czuję lepiej. I to jest ten cel. Banalne niby można było powiedzieć, ale czasami trzeba pracy, żeby człowiek to zrozumiał, bo on tego nie wyniósł albo w ogóle zaniedbał. Natomiast czasami są różne inne, poważniejsze problemy, no jakieś relacje, skonfliktowanie, właśnie szef się zmienił, czy stale był taki, który wymaga zbyt wiele albo zarządza przez strach. To jest takie typowe w Polsce, dosyć częste, czyli zarządzanie przez zastraszę tego pracownika i wtedy on będzie chodził jak w zegarku. No nie będzie chodził jak w zegarku. Mhm.
1: Czyli teraz każdy pracownik, bez względu na to, czy pracuje lat 5, 10 czy 25, powinien się zastanowić, kiedy ostatni raz odpoczywał, czy przypadkiem nie cierpi już na jakieś takie wypalenie zawodowe. Tak. A jeśli cierpi, to co może być tego powodem? Czy ja, czy jednak mój szef?
2: Tak. Czy ja, czy mój szef, czy właśnie zespół? Tych powodów my musimy najpierw poszukać powodu, bo od tego zależy właśnie ta zmiana, o której wcześniej mówiłem.
1: W programie Miasto Młodości z psychiatrą, psychoterapeutą, doktorem Maciejem Klimarczykiem rozmawiamy dziś o wypaleniu zawodowym i nieumiejętności odpoczywania wśród młodych pracowników. Okazuje się, że to właśnie w tej najmłodszej grupie wiekowej, 25-34 lata, pracownicy najbardziej skarżą się na zmęczenie psychiczne i fizyczne w pracy. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Koalicja Bezpieczni w Pracy. I w tym badaniu młodzi pracownicy pytani o to, które z działań podejmowanych przez pracodawcę mogą być najefektywniejsze w walce

0: można zauważyć m.in. przy dostępie do usług psychologicznych, które cieszą się ogromnym poparciem wśród pracowników między 18 a 24 rokiem życia. Pracodawcy powinni zastanowić się więc, w jaki sposób dopasowywać tempo i ilość pracy do poziomu doświadczenia, ale też możliwości pracownika, który adoptuje się do środowiska zawodowego, a także zapewnić mu zgodne z potrzebami wsparcie. No właśnie wsparcie psychologiczne. I tak jak już wcześniej powiedział mój gość, psychoterapeuta, do którego coraz częściej zgłaszają się właśnie młodzi pracownicy, wypaleni zawodowo po kilku latach pracy, bo nie potrafią odpoczywać, bo nie potrafią wyjść z pracy i wyłączyć służbowej komórki, nie potrafią w weekend wyłączyć służbowej komórki, na wakacje zabierają ze sobą laptopa, bo może szef napisać jakiegoś maila i trzeba będzie szybko popracować. I właśnie ta grupa wiekowa coraz chętniej i coraz częściej zgłasza się po pomoc do psychoterapeutów. A jak wygląda pomoc takiemu przepracowanemu pracownikowi? No jak już słyszeliśmy, przede wszystkim trzeba nauczyć się odpoczywać, wyłączać ten telefon na weekend, bo kiedy odłożymy te elektroniczne zabawki na bok, zapomnimy na moment o pracy, wtedy będzie można skupić się na tym, co jest najbliżej nas, spędzić trochę czasu z bliskimi i wypoczętym, zrelaksowanym w poniedziałek wrócić do pracy. Tego dobrego odpoczywania życzę. Beata Korzeniowska.
1: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

słowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie

0: odkurzania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: O reklamie.

0: Kierowców w Kielcach czekają kolejne utrudnienia, tym razem na ulicy Wojska Polskiego. W związku z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej zamknięty został fragment jezdni w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Jana Karskiego. Prace mają potrwać około tygodnia. Jeśli chodzi o ruch w Kielcach, to powoli się wzmaga.
1: Na początek dzisiaj wystarczą tylko dwa słowa. Nareszcie piątek i wszystko jasne. Podkręcamy tempo w Meloradiu i odpalamy dużo energetycznej muzy. To się wam przyda na pewno. Waldek Darłak, dzień dobry.

Galaxy The Kongs w Meloradio. Tak podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj piątek. Pewnie, że powiem wam to jeszcze ze 100 razy. Dzisiaj cały wszechświat ustawia się pod weekend, który z Melo zaczniecie oczywiście wcześniej, ale tak wcześnie, za 20 minut siódma, to jest dobry moment, żeby zacząć ten dzień razem z nami, zadzwonić do Meloradia i powiedzieć, że po prostu jesteście, że już nie śpicie i że jest dobrze. Albo będzie. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej. 3 poranne szoty mam dla was. No i do tego jeszcze dokładam melotorbę w zestawie takim do zgarnięcia od samego rana dzisiaj u nas. Kto będzie pierwszy, kto będzie szybki, kto pochwali się, że już nie śpi i że jest w świetnej formie i dobrze nastawiony na piątek. Czekamy na was. 321-321-777. Dzwońcie do Melo tak wcześnie rano. Torba do zgarnięcia dla was.

0: Chris Cross, Amsterdam, My Oh My w Melo Radio. Cześć, Violetta.
1: Cześć.
0: Cześć,
1: witam,
0: cześć.
1: Serdecznie.
0: Cześć, cześć, witamy. Czym tam się można, Violetto, pochwalić? Co z samego rana w piątek?
1: Oczywiście tym, że już nie śpię, to przede wszystkim,
0: jest,
1: że jestem gotowa z pełną energią do działania ostatni dzień tygodnia i czekam na weekend. I już jestem w pracy, odpracowywuję wcześniejsze wyjście prywatne, także zwarta i gotowa do działania.
0: Wcześniejsze wyjście prywatne, też się zastanowiliście, o co chodzi? Poszalałaś jednym słowem.
1: Tak.
0: Ale to tak, że zaspałaś na cały dzień jeden do pracy?
1: Nie, nie, ponieważ my mamy system kwartalny, a niedługo kończy się miesiąc, więc trzeba do środy odpracować, jak się wyszło kiedykolwiek tam.
0: Ale
1: wcześniej,
0: fajnie.
1: Dlatego.
0: Jasne, czyli zaspałaś na cały kwartał, fajnie. Uwaga, Violetta, dla ciebie. Trzy szoty w Melo mamy i uwaga, kawa gorzka czy słodka?
1: Słodka.
0: Deszcz czy śnieg?
1: Śnieg.
0: A jak się coś psuje, to naprawiasz czy wymieniasz?
1: Raczej naprawiam.
0: Dla ciebie, Viola. Torba Melo Radia, już pakujemy, już wysyłamy. Baw się dobrze dzisiaj w ten piątek.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Pa.
1: Serdecznie.

0: w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. To jest dobry numer dla tych wszystkich, którzy dzisiaj mogą sobie powiedzieć: kurczę, pierwszy raz w tym sezonie chyba lekko zmarzłem z samego rana.
1: Dopiero?
0: Już za 7 minut siódma, no? Jak tam w newsach? Gorąco pewnie.
1: A w newsach, czy ja wiem, czy tak bardzo gorąco, raczej zimno za oknami, ale... będzie gorąco w Krakowie, bo dziś ostatni dzień kampanii wyborczej.
2: A już o siódmej zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. A jakie wyniki na termometrach? O tym już za chwilę w Melo Radio. Za 6 minut już siódma rano.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5 tysięcy złotych premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5 tysięcy złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Pogoda.
12: Okolice 9-10 stopni mamy o poranku w Kielcach i pobliskich miejscowościach, zatem dosyć rześko. Potem do 13 maksymalnie, ale to dopiero około 15. Piątek będzie przeważnie szary, w naszym regionie sporo chmur, może także zdarzyć się przelotny deszcz, ale i chwile ze słońcem. Pocieszeniem może być prognoza na weekend i kolejny tydzień. Zrobi się pogodnie i całkiem ciepło.
13: Mamy piątek i prawie 7 rano. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
14: Jeszcze dziś prokuratura może przesłuchać i postawić zarzuty nożownikowi z Jarosławia. 31-letni Ukrainiec w klasztorze sióstr benedyktynek śmiertelnie ranił jedną osobę, cztery trafiły do szpitala, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
15: Była to osoba, która nie była związana z klasztorem.
14: Wstępne badania wykazały, że mężczyzna był trzeźwy. Wczoraj wieczorem wojsko znów operowało w powietrzu, to z racji ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Działania skończyły się przed 6 rano. Alert RCB był ogłoszony dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. To przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Od północy będzie cisza wyborcza. W Polsce najszybciej na świecie przybywa osób ultrabogatych, tak twierdzi Puls Biznesu. To efekt umocnienia się złotego wobec dolara, wysokiej inflacji,

0: Kaskada w Meloradio Evacuate the Dance Floor. Na Dance Floor to my się będziemy wybierać oczywiście, bo skoro weekend przed nami, to dużo różnych fajnych rzeczy będzie się działo. No i my dzisiaj chcielibyśmy was właśnie zapytać o te fajne rzeczy, które zadzieją się. Takie fajne rzeczy na literę S. Słuchajcie, takie pytanie mamy dzisiaj. Albo na Eś. Co można robić na literę S fajnego w weekend? Albo na Ś. Co wam przychodzi na myśl? No, dajcie głos.
1: To czekamy, może być ciekawe.
0: Na meloradio.pl. Wbijajcie, czekamy na głosówki i wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć. Mówicie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się. To też fajne w Meloradio. Czekamy na was. Co fajnego w weekend można robić na literę S albo na Ś? Czekamy na głosówki.

0: Smolasty i Trips i duże oczy w Beloradiu. Co fajnego można w weekend robić na literę S, na S albo na ś? Co wam przychodzi do głowy? Oprócz tego, że można spać i się śmiać, albo na przykład śpiewać. Można też spadać, na przykład można z pracy. Słuchajcie, pracownik jednej z firm w Chile dostał wypłatę 330 razy większą niż powinien. Też
1: ładna
0: byście
1: premia.
0: No, facet przez pomyłkę dostał na konto wiele więcej niż powinien. Firma zorientowała się w błędzie, no i poprosiła go o zwrot. A co on na to? On powiedział: jasne, jasne. I zaraz po tym, jak powiedział jasne, jasne, to wziął i zniknął. Złożył wypowiedzenie i tyle go widzieli, no. Nie pytam, co byście robili na jego miejscu, ale wiem chyba. Ale pytam, co można fajnego robić na literę S. Wbijajcie na meloradio.pl, na S albo na ś. Dajcie znać, co wam przychodzi do głowy, bo my mamy fajny Melo merch do zgarnięcia w zamian za te najlepsze, najfajniejsze pomysły. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. 20 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio w piątek rano. Co można robić na literę S? Może być też na ś. Fajnego. W weekend. Można stwarzać problemy. Ktoś napisał. Można się smyrać. Albo niekoniecznie się. Snuć plany można. No można, jasne, że tak. Strzelać fotki można. Albo fochy. To zależy, jak się weekend ułoży. Czekamy na wasze tekstówki, ale przede wszystkim na głosówki. Te nagrywacie oczywiście najfajniejsze na świecie. Czekamy. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Można skakać przez przeszkody.
0: Można, jak najbardziej. Chociaż przez cały ten tydzień to przez sporo przeszkód już przeskoczyliśmy. To co jeszcze można?
2: No hej, jak na eś, no to ja ze swoją starą bierzemy ślub.
0: Ale ty się weź tak nie ciesz, nie aż tak, no nie. Co można robić fajnego na literę S albo ś? Wbijajcie na meloradio.pl, fajny mail czeka, czekamy na wasze głosówki.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Muzyka i głos.

0: Standard drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie.

0: Słuchajcie, gdybym tylko i wyłącznie miał stworzyć listę fajnych rzeczy, które można robić na albo to dzięki wam mamy tyle pomysłów, że dwóch weekendów by nie starczyło. Naprawdę, no. Dużo fajnych rzeczy można robić, dużo fajnych planów wy macie. Fajnie o tym posłuchać.
1: Na Liderkę S można serdecznie pozdrowić swojego szefa, wziąć urlop na żądanie w piątek i superowo rozpocząć weekend.
0: Super strategia, bym powiedział.
2: Na S weekend można jeszcze oczywiście sprzątać.
0: Czekam, można, można.
3: Można spóźniać się.
4: Śpiewająco spędzać ten czas z Meloradiem.
0: Dobry pomysł.
5: Słoneczną sobotę smażę smaczne śniadanie.
0: Aha.
4: Można spacerować, sportowo się bawić, śledzie jeść.
0: Też można, no.
6: Siedzieć, bać, schabowego jeść.
0: Okej.
7: Okay. No, można zrobić skok bungee jumping. Pozdrowienia z Sycylii.
0: Sycylia, fajnie.
8: Na literę S w weekend można robić coś wspaniałego, czyli saunowanie. Najlepiej jeszcze z kimś fajnym, żeby było mokro, gorąco i przyjemnie.
0: No i słychać, że ktoś fajny to tam jest na pewno, nie?
9: Można sadzić tuję i to mnie właśnie czeka.
0: Można, można, można. Co jeszcze można?
10: A więc co można robić na literę S? Moim skromnym zdaniem można się seksić. Pozdrawiamy z Jersey, z Kamilem. Jej!
0: Już wiadomo, kto będzie miał najfajniejszy weekend.
11: No właśnie.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, to modelki włodarskie. Każdy twój ruch, z każdym ruchem jesteśmy coraz bliżej weekendu i coraz bliżej newsów. To już za chwilę.
1: Małżeństwa bez względu na płeć uzyskają kolejne udogodnienia w Polsce. O tym za chwilę.
0: Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy i Can't Deny It w Melo. Za chwilę też sprawdzimy prognozę pogody na piątek. Posłuchajcie.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP.

0: 19,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Media Expert, dalej masz.
7: Po reklamie.

0: Lada moment rozpocznie się rok akademicki, dlatego Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zachęca uczniów i rodziców do wcześniejszego zakupu biletów semestralnych. Będą one ważne od 1 października do 15 lutego przyszłego roku. Bilety można kupić w 4 punktach na terenie miasta. Przed nami kolejny dzień z dużą dawką chmur i deszczem, zatem dziś parasole warto mieć przy sobie. Przejaśnienia są możliwe, ale raczej nie za duże. Temperatura wzrośnie do 13 stopni, tyle będzie około 15 w Kielcach i pobliskich miejscowościach. Od jutra coraz cieplej, w niedzielę w naszym regionie okolice 21 stopni, no i całkiem sporo słońca. Nowy tydzień także ma być pogodny.
1: To już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. Na każdym będzie tabliczka z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Ze znakowaniem spieszy się Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej, powiedzmy do tego 15 października.
2: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Osoby z transkrypcją aktu małżeństwa będą traktowane przez urzędy skarbowe tak jak inni małżonkowie, ogłosił to minister finansów Andrzej Domański. Osiągnęliśmy z prezydentem USA porozumienie w wielu kwestiach, tak mówi przywódca Chin. Xi Jinping nie zdradził jednak szczegółów. Pole magnetyczne Ziemi może wpływać na zdrowie i starzenie się. Takie wnioski płyną z badań naukowców nad muszkami owocówkami.
1: A ja wiem, co was bardzo mocno przyciąga, czyli zabawa ostatnie słowo, to już za chwilę będzie szansa się wykazać odpowiednio, a wcześniej my wykażemy się tym, że gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, siemanko, jest ósma.

0: Prawda jest taka, że ostatni raz w tym tygodniu jest szansa odpowiednio zadziałać, zadzwonić do nas i wziąć udział w naszej zabawie Ostatnie Słowo.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu i czekamy na wasze zgłoszenia. Dajcie nam słowo. Nawet ostatnie.
0: Czekamy teraz. Słuchajcie, jak lubicie dużo gadać, jak czujecie, że to jest wasz dzień, jak musicie sobie albo komuś coś udowodnić, to to jest najlepszy moment i najlepsza chwila teraz. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę. A powalczycie oczywiście o super fajny Melo Merch. Są skiety i Melo Torba do zgarnięcia.

0: Feliksia, The Book of Love w Meloradiu. Podkręcamy tempo, mamy piątek, mamy już 18 minut po 8 i mamy naszą nową zabawę. Ostatnie słowo. I mamy też zawodników, jest Aneta, która z pracy gdzieś tam się schowała i dzwoni do nas. Cześć Aneta.
1: Hej.
0: Hej, hej, hej. I jest też Łukasz. Łukasz to cały czas jest w pracy, bo Łukasz to na JBG, jak to mówi. Siemanko Łukasz.
2: Witam serdecznie wszystkich.
0: Cześć, cześć. Łukasz powiedział przed chwilą, że on to lubi działać pod presją. Łukasz, okay. Sprawdzimy to za chwilę, no nie? Słuchajcie, w tej zabawie za chwilę podam wam kategorię, z której musicie mówić słowa. Zasady są takie, słowa po jednym podajecie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Jedno słowo Aneta, jedno Łukasz. Znów Aneta i znów jedno Łukasz. Kto powie więcej słów, ten wygrywa skiety, kto mniej, Melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund. Wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, jakie skupienie, wyluzujcie się, piątek mamy, to zabawa jest,
2: słuchajcie.
0: Luzik, no to uwaga. Jestem ciekaw tego starcia, słuchajcie, damsko-męskiego, bo kategoria dzisiaj, uwaga, zacznie tylko dodam Aneta pierwsza, kategoria to, uwaga, kolory. Czas start. Słuchamy.
1: Czerwony.
2: Zielony.
1: Niebieski.
2: Czarny.
1: Żółty.
2: Biały.
1: Pomarańczowy.
2: Fioletowy.
1: Brązowy.
2: Granatowy.
1: Oliwkowy.
2: Purpurowy.
0: Koniec czasu!
1: Saledynowy.
0: Saledynowego już nie przesadzę, Aneta, dobra? Bo byśmy zaraz wchodzili w jakiś chabrowy szmaragd.
1: Dobra.
3: Saledynowy był i tak po czasie.
0: Słuchajcie, czekajcie, bo ja się zgubiłem, chyba 6-6
3: dokładnie tak potwierdzam.
0: Wow, ale rewelacja. Łukasz, powiem ci, że niektórzy mogliby powiedzieć, to łatwe jest, ale zmierzyć się z dziewczyną w kolorach, stary!
2: Nie ma problemu, moja żona jest fryzjerką, także kolory dla mnie są znane.
0: Brawo, brawko, brawko. Za żonę, pomogła, choć się jej nie było przy tobie. Słuchaj, Łukasz, pełne szapoba z mojej strony, szacun w imieniu, mówię teraz, męskiej populacji. 9 na 10 facetów nie miałoby szans w tym starciu z Anetą, a ty sobie poradziłeś, jest remis. Torba dla Anety, torba dla Łukasza, pakujemy, wysyłamy dla was, super piątku, trzymajcie się, dzięki. Ostatnie słowo. I tak jest u nas zawsze po 8, a energetycznie to jest zawsze, tak podkręcamy tempo w Melo. Pauza teraz.

0: On Tonight, Sylwa Bampa w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, no a jeśli chodzi o Tonight, no to dzisiaj ten najlepszy z całego tygodnia, czyli piątkowy wieczór. Wszystko to przed wami, a póki co to całkiem fajnie rozkręcił nam się piątkowy poranek. Avicii, Rita Ora, już za chwilę będzie też Thomas Gray w Melo. Pół do dziewiątej.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie.

0: Bambi w Belo. Za 17 minut będzie 9. Co robicie w restauracji zaraz po tym, gdy kelner przyniesie wam zamówiony obiad albo deser? Jeżeli wyciągacie telefon i robicie zdjęcie, to w niektórych miejscach możecie zostać skarceni za takie zachowanie.
1: Nie.
0: No, coraz więcej lokali próbuje walczyć z sytuacją, kiedy to danie stoi kilka minut, bo klienci urządzają sobie sesję zdjęciową. Pojawiły się pierwsze restauracje, które proszą klientów, żeby ci najpierw zjedli, a dopiero później zajmowali się telefonem, bo im jedzenie po prostu stygnie. I co, macie tak, że połowa galerii w waszym telefonie to zdjęcie obiadów?

0: Mega super, poniósł się ten numer. Ej, man. Easy bizu. All of my love, prosto z 30 Meloradia, najnowsze notowanie już dziś po 18, a wcześniej, bo za chwilę newsy.
1: A w tych newsach powiemy trochę o cenach paliw w tym tygodniu i być może w przyszłym.
0: Ała, za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Shinzai, Fire Fire. A jakie notowania na termometrach? O tym już za chwilę w najnowszej prognozie pogody w Meloradio.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki De Vitum Forte K2. De Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. De Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Po reklamie. Trafik.
26: U
0: Utrudnienia mamy na S70C4 Opatów Kielce. W pobliżu miejscowości Domaszowice zdarzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Kielc. Już od jutra dla kilku linii, m.in. 11, będzie obowiązywał dodatkowy przystanek osiedle Podhale przy szkole podstawowej numer 8. Już od jutra w naszym regionie zacznie robić się cieplej, w niedzielę nawet 21 stopni, a i w kolejnych dniach powyżej 20. Nowy tydzień przyniesie także dużo słońca. Dziś jednak nieco gorsza pogoda, mamy chmury w roli głównej, z nich możemy spodziewać się deszczu. Temperatura także nie zachwyca, w Kielcach i pobliskich miejscowościach zatrzyma się na poziomie 13 stopni, tyle będzie około 15.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Na początek instrukcja reagowania w razie ataku z powietrza. Resort Spraw Wewnętrznych opublikował ją w internecie. Będą też ulotki. Po ataku w Jarosławiu stan dwóch rannych osób jest ciężki. Jedna wyszła ze szpitala. 31-latek zaatakował wczoraj 5 osób, jedna zmarła. Kończy się kolejny tydzień z wysokimi cenami na stacjach paliw w Polsce i wciąż jest zagrożenie podwyżkami, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Wypowiedź prezydenta Trumpa, który nie wyklucza zakazu eksportu oleju napędowego na rynki światowe.
2: Na razie ceny utrzymują się poniżej 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny. Orki mogą traktować jachty tak jak dzieci zabawki. To wnioski z obserwacji biologów, dlatego mogą sprawiać wrażenie atakowania jednostek pływających.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: My już niedługo razem z wami, z Marcin Gotowi, zaatakujemy weekend i będziemy dobrze się bawić. Tak jest plan i obiecuję go razem z wami zrealizować. Waldek Darłak, siemanko, cześć. Jest 9:00.

0: Meduza i Becky Hill. Lose Control w Melo Radio. Ależ szeroko wjechał ten piątek. Ależ wam idzie dzisiaj od samego startu tego dnia. No i jeszcze w tej godzinie to my razem z wami weekend zaczniemy, więc szykujcie się już. A za chwilę też będzie przyjemnie, bo
1: serio?
0: Sobie o feriach porozmawiamy i o tym, gdzie można sobie powypoczywać fajnie. Fastboy w Melo teraz.

Lato za nami, ale dobrze, że zostają z nami takie gorące numery. Bryska i Lato w Melo. 17 po 9. Polacy są naprawdę szybcy, słuchajcie. Jesień przecież dopiero się zaczęła, no a ludzie już rezerwują miejsca na zimowe wyjazdy. To jest w sumie dobry pomysł, żeby człowiek się fajnie poczuł i nie tęsknił mocno za wakacjami. Od razu jak się skończyły, to cyk i następne wolne sobie organizować. Ferie odbędą się w trzech turach i jak na razie to w rywalizacji góry-morze zdecydowanie w Polsce wygrywają te pierwsze. Na wypoczynek w górach zdecydowało się już 70% osób z tych, które już wybrały sobie termin urlopu. I to zdecydowanie większe zainteresowanie tym kierunkiem niż w zeszłym roku. Może dlatego, słuchajcie, że ceny w niektórych miejscach są jak na razie niższe niż w poprzednim sezonie. Jakbym tak, wiecie, miał w planie tydzień wolnego, to ja bym tam nie marudził. Morze, góry, jezioro, czy tam swój pokój po prostu. Wolne to wolne, nie? 17 minut po godzinie 9 w Melo, a my podkręcamy tempo. Jak nie macie jeszcze wolnego, to dobre info jest takie, że to już niedługo, bo przecież jeszcze w tej godzinie zaczynamy weekend z Meloradiem. Gordo! Już teraz.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym czasu może zabraknąć dzisiaj. Może wam zabraknąć baterii w telefonie na przykład. Czego jeszcze? No nie wiem, może kawy może wam zabraknąć. Ale nie może wam zabraknąć kasy przed weekendem. Od tego nas macie. Szybka kasa do zgarnięcia i dzisiaj aż 500 mogą być wasze. Wpadną wam od razu i od razu, jeszcze zanim dobrze weekend się rozkręci, będziecie mogli wydać te pieniądze. No tylko mamy jedno pytanie. Na co? Jaki macie pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia? Wbijajcie na meloradio.pl, zaskoczcie nas jakimś fajnym pomysłem i zgarnijcie 500. Szybka kasa czeka na was. Dręczyli już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
5: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
19: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

Jack Jones, where did you go? W Melo Radio. No nie wiem, gdzie was dzisiaj poniesie, w końcu piątek mamy, ale wiem, że dzisiaj w ramach Dobrego Melo o godzinie 23 totalna nowość. Connect Ibiza Radio Show to całkiem nowy projekt Vicky Divine. Usłyszycie najlepsze brzmienia od prawdziwych, ponadczasowych klasyków, świetnie wam znanych, po aktualne hity muzyki elektronicznej i to wszystko dla was w połączeniu z gorącymi nowościami. Pamiętajcie, to już dzisiaj w Melo Radio Connect Ibiza Radio Show. Od 23 wszystko to w ramach Dobrego Melo. Sami się przekonajcie, jak to świetnie zagra i jak zrobi wam noc. No a my już za chwilę to zrobimy wam weekend, tak jak lubicie. Marlon Hofstadt i I Like. Gramy już teraz i tak podkręcamy tempo. Za 20:10.

0: Gramy weekend. We party on the weekend. Słuchajcie, mamy to. Jeszcze raz to
1: powiem.
0: Mamy to. Było niełatwo, ale jest. Mamy weekend. Zaczynamy. Niektórzy mają naprawdę długą listę rzeczy do zrobienia w ten weekend, a inni w ogóle nie mają na to planów. I to też jest jakby okej. Scooter. Tak zaczynamy weekend w Melo.
2: Hi, this is HB from Scooter. You're listening to Melo Radio. Yeah.

0: Co fajnego może pojawić się w weekend na S? Oczywiście Skoter na sam początek. How much is the fish? No i Adi też się pojawia w trybie weekendowym już, siemanko.
1: No stary, ja się nie mogę po prostu doczekać tej chwili, kiedy powiem sobie ej, to już, ale wiecie co, ze Skoterem rozpocząć weekend to jest po prostu rewelacja. Fajnie macie.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradiu.
0: Fajnie się zacznie następna godzina, fajnie będzie, fajnie wykorzystajcie ten weekend odpowiednio, bawcie się super.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lickley po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj Trzydziestki Melo w każdy piątek od 18:00.
1: Pychu, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Media Expert, taniej masz. O reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Blisko 20 tysięcy przejeżdżających pojazdów dziennie i niebezpieczne wypadki drogowe. Już niebawem w Górnie zbudowany zostanie chodnik, o który długo walczyli mieszkańcy. Wkrótce podpisana zostanie umowa z wykonawcą, a zakończenie prac planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. To już jeden z ostatnich tak szarych dni przed kilkudniową poprawą pogody. Od niedzieli w regionie świętokrzyskim na niebie ma dominować słońce. Chmury, jeśli się pojawią, to tylko niewielkie i niegroźne. O deszczu z nich nie będzie mowy. Co innego dziś. Dziś popadać może, tak twierdzą synoptycy. No i nie będzie za ciepło. W Kielcach i pobliskich miejscowościach około 15, maksymalnie 13 stopni.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Kierowcy i piesi korzystający z ulicy Łódzkiej w Kielcach muszą przygotować się na kolejne zmiany. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona jutro o 8 rano. Urszula Miszczak.
2: Na odcinku od ulicy Robotniczej do wiaduktu kolejowego ruch w obu kierunkach zostanie skierowany na północną jezdnię Łódzkiej. Kierowcy jadący w stronę ulicy Zagnańskiej wrócą na dwie jezdnie dopiero za wiaduktem tuż przed skrzyżowaniem.
1: W czasie wykonywania cięższych prac ruch może być chwilowo zatrzymywany. Nowa organizacja nie wpłynie na kursowanie autobusów miejskich. Całkowicie zablokowana i to przez 4 godziny była Krajowa 74 w Górnie. Wczoraj zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Większość żaków rozpoczynających naukę na kieleckich uczelniach w nowym roku akademickim może być spokojna o zakwaterowanie. Placówki przygotowały ponad 2000 miejsc w domach studenckich. Opłaty za miejsce w akademiku wahają się od 550 do 1000 zł.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Polska i 6 innych państw Unii chcą europejskiego planu dla producentów sprzętu AGD. Wszystko dlatego, że branża znajduje się pod rosnącą presją kosztów energii, cen surowców oraz konkurencji spoza wspólnoty. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalami będą Słoweńcy, tylko w tym sezonie drużyny zmierzyły się już trzykrotnie, mówi trener naszej kadry Nikola Grbić.
5: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej.
4: Mecz ze Słowenią o 17. Laureatka Oscara Susan Sarandon wśród aresztowanych przed przemówieniem Benjamina Netanyahu w ONZ była uczestniczką dużej propalestyńskiej demonstracji. I jeszcze o tym, że społeczny mózg pomaga zwierzętom wspólnie uciekać przed zagrożeniem, tak twierdzą naukowcy. Na przykład niektóre ryby wykrywają zagrożenie, obserwując reakcje swoich sąsiadów.
3: Ja też często patrzę na swoich sąsiadów i czasami jestem w szoku. Nie segregują śmieci.
4: Czasami to sąsiedzi są zagrożeniem.
3: To prawda, dlatego w ogóle trzeba uważać, zwłaszcza w piątek. Kiedy inni gadają, już gramy. Siemanko, Adi z tej strony. Kaigo, Save My Love. Jedziemy.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Josh Baker, Poppy Bax, Can't Be My Place w Mel Radio, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, piątek, jeden z najpiękniejszych dni tygodnia wreszcie tu jest i możecie z nim zrobić co tylko chcecie, a ja pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić coś szalonego i dlatego mam do was pytanie. Co można powiedzieć na budowie i na randce, bo dzisiaj według kalendarza świąt nietypowych 25 września. Uwaga, dzień budowlańca. Dlatego moje pytanie, przypomnę, co można powiedzieć na budowie i na randce? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, zaszalejmy trochę, niech będzie tu trochę beki. Hej!

Słuchajcie, breaking news, tak chciałoby się powiedzieć, dosłownie przed momentem. Pozdrawiam panią Karolinę, która nadesłała przed momentem, najwspanialsza po prostu szefowa ever, informację, że Avalon i Rockstone się rozstali. Także dziękuję za szybką informację. Pojawiło się oświadczenie w sieci i teraz każdy z nich gra osobno. Znaczy, obstawiam tak, panowie są niezwykłymi weteranami tego właśnie brzmienia, więc na pewno powstaną cuda, ale mimo wszystko szkoda tego dorobku, który już udało się stworzyć.

0: Robin Schulz, Watermatic, Take It Slow w Melo Radio, 25 minut po 10. W piątek morza. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Budowlańca i jak grzecznie pytam w związku z tym na WhatsAppie Melo Radia, co można powiedzieć na budowie i na randce. Sylwia?
1: Widzę, że szpachla dzisiaj wjechała na grubo.
0: No majster się postarał. Maciej?
2: Weź nie przesadzaj z tym tinkiem.
0: No dobra, no, jeżeli tak, to tak. Czekam też na wasze propozycje, co można powiedzieć na budowie i na randce. WhatsApp Melo Radia na meloradio.pl.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.

0: Trips Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dzisiaj dzień budowlańca. Co można powiedzieć na budowie i na randce? Na WhatsAppie Meloradia sprawdzam, jak wam idzie odpowiedź na to pytanie. Piotrze?
1: Na papierze wydawało się wszystko okej, ale chyba jest nierówno pod sufitem.
0: No czasami tak się zdarza, ale to się zateguje.
2: Można powiedzieć, wszystko idzie zgodnie z planem.
0: Brawo, gratulacje! Aga?
3: Bierz się za robotę, bo betoniarka stygnie.
0: No właśnie, kto teraz za to wszystko zapłaci? O to rodzi się pytanie. Czekam na kolejne wasze propozycje. Jak zawsze znajdziecie mnie na WhatsAppie Meloradia, a nasz WhatsApp z kolei na meloradio.pl.

0: Neptunika, What If w Meloradiu, podkręcamy tempo w piąteczek. Marcin Sikora ze mną ponownie, siemano.
1: No cześć, mamy taką rakietę, która odnosi sukcesy w tenisie i nie jest to Iga Świątek.
0: I nie jest to Iga Świątek.
1: Tak.
0: To jest zaskoczenie. No dobra, jesteśmy mega ciekawi, zaraz o tym usłyszymy więcej.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Meloradiu. Kawałek idealny na imprezę nie istnieje. Nie, no istnieje i to jest właśnie to. Startuje tym 11:00 jakby coś.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
17: Meloradio Kielce. Pogoda.
18: Jeszcze dziś i jutro kolor szary dominuje na świętokrzyskim niebie, ale od niedzieli ma się to zmienić i zamiast chmur pojawi się słońce. Dzięki temu będzie także cieplej, nawet powyżej 20 stopni. Dziś tylko 13, tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach około 15. Piątek będzie przeważnie pochmurny i mokry, w prognozach mamy deszcz, ale raczej przelotny. Pokropić może także jutro.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
18: Justyna Rudzka, zapraszam. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w regionie świętokrzyskim do końca roku powstanie blisko 40 obiektów do magazynowania sprzętu oraz 5200 miejsc schronienia, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
19: W tym roku oddajemy 34 takie magazyny w całym województwie. W przyszłym perspektywie projektujemy 9 kolejnych.
18: Na inwestycje budowlane w regionie przeznaczono ponad 100 milionów złotych z łącznej puli 141 milionów. Nowoczesna sala poradnictwa zawodowego w WUP-ie już otwarta wirtualna rzeczywistość, w tym gogle, tablety, słuchawki tłumaczące AI oraz nowoczesne narzędzia diagnozujące zainteresowania zawodowe pomogą świętokrzyskiej młodzieży w wyborze zawodu. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. W niedzielę odbędzie się 14. Kielecka Dycha. Lista startowa została już zamknięta. Start biegu głównego zaplanowano na godzinę 10 na kieleckim rynku. W związku z tym kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu.
17: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
20: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink. Prawdopodobnie było to podpalenie. Podstawowe fakty uda się ustalić bardzo szybko, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
21: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe, brały udział w tym zdarzeniu.
20: Zabezpieczaniem dowodów zajęły się służby. Firmy zachęcają do powrotu do biur. Robi tak niemal 2/3 pracodawców, ale co trzeci pracownik chce częściej pracować z domu, pisze o tym Puls Biznesu. Teraz ponad 17 milionów osób, tylu pasażerów właśnie przewiozły w te wakacje pociągi Polregio. Na koniec sport. Maja Chwalińska znów z sukcesem awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2.
17: Gratulacje.
22: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Na zegarach 11, siemanko, Adi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy. I dzisiaj pytam o to, co można powiedzieć na budowie i na randce. Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. I coś jeszcze miałem powiedzieć? A, no, że kiedy inni gadają, my już gramy. Ila Jokes, Lawinia, proszę bardzo.

0: Powiem wam, że mi się tak zdziewa przez tę pogodę, ale dobrze, że Offenbachy wróciły z nowym singlem Four to the Floor w Meloradiu. 15 minut po 11. Podkręcamy tempo i pytam z racji dzisiejszego dnia budowlańca, co można powiedzieć na budowie i na randce. Proszę bardzo.
1: Twoje ubrania są jak azbest, trzeba je ściągnąć.
0: I to natychmiast, oczywiście. Karolina z UK też się odezwała na WhatsAppa Meloradia.
2: I co, już po robocie? Tak szybko?
0: No szefowa zrozumie, no człowiek zmęczony jest po pracy i w ogóle, no. Pablo?
3: Mówiłem, położysz tapetę, będzie dobrze.
0: No wiadomo, że tak. Majstra trzeba słuchać, no.
4: Hej, tu Meloradio.

0: Kygo, Max McKnone i Take Me Back w Melo Radio. I to w remiksie Robina Schulza. Co można powiedzieć na budowie i na randce, Łukasz?
1: Kręcisz mnie jak betoniarko.
0: Najsik, kurczę, to są dobre tekściwa na podryw. Piotrunia?
2: Skakuj na rusztowanie.
0: Edgy, dobra, Sylwia?
3: Ej, kolego, liczy się jakość, a nie tempo.
0: Proszę pani, my w Melo Radio to akurat podkręcamy tempo.
4: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. I have a dream.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary 700 ml, 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.

0: Natalia Nykiel i Error w Melo Radio. Znaczy w Melo nie ma żadnego erroru, ale no, mamy piątek, więc trochę nowej muzy by się przydało.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak jest, mamy piąteczek, dlatego pogadajmy o nowej muzyce. James Hype powraca podczas wielu imprez, festiwali. W te wakacje mówił o tym, że ej, ja mam naprawdę dużo nowości, które chciałbym wam pokazać. No i ten moment się pojawił. Słuchajcie, utwór nosi tytuł Confession, no i James Hype, odnoszę wrażenie, że coś chce nam wyznać. W pewien sposób niektórzy traktują to też jako spowiedź. Z czego dokładnie? Przekonamy się, kiedy to usłyszymy. I powiem wam całkowicie szczerze, jeszcze tego nie słuchałem, dlatego zróbmy to razem. Posłuchajmy premierowo Confession od Jamesa Hype'a w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Lumix Self-Aware w Melo. 9 minut do 12. Sprawdzamy, co w newsach Meloradia już za chwilę. Marcin Sikora, co tam, byku?
1: A w tych newsach będzie między innymi piłka nożna, bo nasi grają dzisiaj.
0: Z Bośnią i Hercegowiną.
1: Tak, dobrze pamiętasz.
0: Niesamowite jest to, że będziemy grać z dwoma drużynami naraz przeciwko.
1: No nie?
0: To jest ciekawe. Jak obstawiasz wynik?
1: Wygramy.
0: Tak?
1: Mam nadzieję.
0: Ja obstawiam 2 dla Polski, 1 dla Bośni, a 3 dla Hercegowiny.
2: A już o 12 zagramy.
0: Wiem, przepraszam. Fukaj, chcę więcej w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: To było silniejsze ode mnie. Wiem, że było, słuchaj, Marcin, naprawdę.
1: No normalnie potrzebuję teraz wody, wiesz?
0: Nawet ci przyniosę.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
0: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
4: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
5: Bo nie warto stać w miejscu.
6: Bo liczy się dobra energia.
5: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
20: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: 3, 17, 41...
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15...
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: O reklamie. Autopromocja. Wybijaj nas

0: 103.9 FM. Pogoda.
1: Po kilku niezbyt przyjemnych pogodowo dniach jest nadzieja na poprawę od niedzieli. W naszym regionie ma być pogodnie i ciepło. Temperatury poszybują w okolice 20, a nawet nieco powyżej. Dziś tylko 13 stopni. Tyle będzie w Kielcach po południu, tak około 15. Piątek będzie przeważnie pochmurny. W prognozach mamy także deszcz, ale opady mają być raczej przelotne. O ulewach nie ma mowy.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Oszuści nie rezygnują z prób wyłudzenia pieniędzy. Tym razem na celownik przestępców trafiła 88-letnia Kielczanka. Kobieta usłyszała, że jej przyjaciółka jest poważnie chora i potrzebne są pieniądze na leczenie. Seniorka w porę zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem, dzięki temu nie straciła oszczędności. W kieleckiej strefie płatnego parkowania montowane są nowe urządzenia, mają dotykowe ekrany, są proste w obsłudze i wkrótce zastąpią wysłużone maszyny, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
2: Łącznie w strefie zostanie 80 fabrycznie nowych urządzeń. Wymienione zostaną wszystkie dotychczasowe parkomaty w podstrefie A, ich jest 65, oraz dwa w podstrefie B.
1: Jeśli pozwoli na to pogoda, to cała wymiana zakończy się w drugim tygodniu października. I na koniec drugie życie ambulansu i konkretne wsparcie dla strażaków ochotników. Ambulans wycofany z państwowego systemu ratownictwa medycznego wzmocni potencjał jednostki OSP w Morawicy i będzie realnym wsparciem w codziennej służbie na rzecz mieszkańców.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 31-letni Ukrainiec odpowie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Takie zarzuty sformułowała już prokuratura. To po tragedii w Jarosławiu. Na razie napastnik jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy. Nasi piłkarze wracają do gry. Dzisiaj meczem z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie zaczną rywalizację w Lidze Narodów. Trener Jan Urban skład na mecz z Bośnią i Hercegowiną poda na godzinę przed gwizdkiem.
5: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
4: Początek tego spotkania o 20:45. Inspekcja handlowa wykryła wady konstrukcyjne w łóżeczkach dziecięcych. Były w 7 na 12 skontrolowanych modeli. Marihuana niekoniecznie zmniejsza stres. Badacze udowodnili, że THC osłabia część fizjologicznych reakcji, ale inne wskaźniki pozostają bez zmian lub wręcz rosną.
3: Nas na zegarach. Dzień dobry. Adi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy. Fuka i Liwka, Enklawa, chce więcej.
6: Dobrze się czujesz, bo tak zakaszlałeś?
3: A przypadkiem.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Griffin i World Wave, Melo Radio, 15 minut po 12. Podkręcamy tempo. Przypomnę dzisiaj Dzień Budowlańca i jeszcze mam fajne głosówki z WhatsAppa Melo Radio od was. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć na budowie i na randce. Kuba?
1: To będzie szybki remont, czy zostajemy tu na dłużej?
0: No to trudno określić, ale kibicuję, żeby było to drugie. Tomek?
2: Tego sprzętu nie używam przy wszystkich.
0: To wyróżnienie, no to dobrze. I użytkownik, który określił się jako prezydent.
3: Dlatego to idealne zakończenie lata, ta impreza, bo można się wyszaleć na koniec wakacji, a później wakacje się skończą i nie będzie już czasu. Pozdrawiam.
0: Coś pomyliłem, ale dobra. Powiedzmy, że w temacie. Milki, David Guetta, Just the Way You Are. Jeszcze w tej godzinie, ale wcześniej mała niespodzianka. Bo się odprężymy. I więcej takich numerów, które zadbają o wasze pozytywne wibracje, tylko tutaj, w Melo Radio.

0: Two Colors, Primadonna w Meloradio, 27 minut po 12. Podkręcamy tempo. Primadonna, taki trochę włoski klimat, przychodzi na myśl cannoli, tak? To wyjątkowe propozycje jedzeniowe, jak najbardziej, ale zawsze, kiedy wiecie, co słyszę, tę muzykę z tym włoskim sznytem, to tak naprawdę ja myślę o jedzeniu. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale... Dobra, po prostu zamówię pizzę. W tej godzinie jeszcze Alessio Toblo i Heroes. To dla tych, którzy wytrwali bardzo dzielnie cały tydzień. I mówię o was.
1: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
9: Czyta lektor AI.

0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.

Alesso, Top Low Heroes, We Could Be, tu Meloradio. Tak się podkręca tempo, jakby ktoś pytał. A właśnie, a propos Meloradia, jeszcze to przypomnę, bo dzisiaj piątek, no to ktoś sobie pomyśli, że to jest bardzo dobry dzień tygodnia i on może być jeszcze lepszy. My go zmieniamy na lepszy, bo dzięki nam możecie zgarnąć szybką kasę, takie 500, no bo dzisiaj tyle do zdobycia, 500 zł na co tylko chcecie. Nie traćcie czasu, wygrajcie to po prostu dzisiaj, bo no bo przyda się hajsiwo, możecie to wydać na co chcecie. Przypominam raz jeszcze, żeby zdobyć te pieniądze, to tak, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam piszecie, co z tym zrobicie. Do dzieła!

0: Silva Bumpa. On Tonight w Meloradio, 8 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo. Ula Harciarek,
1: cześć.
0: W studiu, siema!
1: No i właśnie, za chwilę newsy, a w newsach idziesz dziś na imprezę?
0: Jak to dziś?
1: No dziś wieczorem na przykład, albo jutro, gdziekolwiek.
0: A, no.
1: No bo no. W newsach powiem, dlaczego warto chodzić na imprezę.
0: A, no to nie, no to ja idę, no tak, no ja, nie, ja bym nie poszedł.
2: A już o 13 zagramy.
0: Gips PZ for Money i Karnawał w Meloradio.
3: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt.
0: A tak serio, to się nie śmiejcie ze mnie, ale koledzy zaproponowali, żebym poszedł z nimi biegać. Trochę się cykam, bo chcą biec 5 kilometrów. Miło było poznać.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: obniżką. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: O reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.
11: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
12: Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum. Sąd skazał 6 byłych rektorów i prorektorów. Usłyszeli kary więzienia w zawieszeniu. Muszą też zapłacić wysokie grzywny. Polacy chcą rozwijać odnawialne źródła energii. Przekonuje nas m.in. tańszy prąd, mówi Olga Kozierowska z fundacji We Did It.
13: Polaków do zmian w energetyce najbardziej przekonują niższe ceny energii i większa konkurencyjność polskich firm.
12: Przekonuje nas też wizja bezpieczeństwa energetycznego. Gorąco zrobiło się w górach. W tym roku na Śnieżce dwukrotnie odnotowano najwyższe w historii pomiarów temperatury. W czerwcu i sierpniu było ponad 25 stopni. Idźcie dziś na imprezę, bo jak dowodzą naukowcy, samotność i izolacja społeczna mogą skracać życie w zdrowiu nawet o 6 lat.
11: Ile?
12: No, 6 lat.
11: Ludzie.
12: Bawimy się.
11: No idziemy na jakąś imprezę, come on.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: 13 na zegarach, siema, Adi po tej stronie, mamy piątek, piąteczek, piątunio, no i rozgrzewamy się na weekend. Kiedy nie gadają, my już gramy Gips, PZ, For Money i Karnawał, to na start.

Twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Wiem, że jesteście zarobieni, ale przypominam o tym, żeby coś zjeść. Zróbcie sobie chwilę przerwy od pracy, zjedzcie coś smacznego, nawet kanapkę, poczujecie się od razu lepiej. 15 minut po 13. To Thomas Gray, Yuzra i Heaven. Tak, podkręcamy tempo. No i właśnie, słuchajcie, pogadajmy o pogodzie, bo ta płata figle jest szaro i ponura, ale podobno w niedzielę ma być fajnie. Ale ja wam chciałem tylko powiedzieć, że uwaga, ladies and gentlemen, dzisiaj w Dobrym Melo po godzinie 23:00 totalna nowość, czyli content, no naprawdę najwyższych lotów, Connect Ibiza Radio Show. To jest piękny set, który tak naprawdę został zaprojektowany w pełni przez Vickiego Divina. I muszę wam powiedzieć, że to są najlepsze, najgorętsze brzmienia prosto z Ibizy, także po 23:00 odpalajcie sobie Dobre Melo i bawcie się najlepiej, jak tylko się da.

0: To wejście radiowe zrobię w płaszczu. Fastboy Music Sounds w Meloradiu, 27 minut po godzinie 13, podkręcamy tempo. Tak podkręcamy, że jest ciepło od tej muzy, ale niestety na zewnątrz zimno, także ubierajcie się ciepło. A w tej godzinie jeszcze Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Z Arminem słyszymy się w dobrym Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Po reklamie. We'll be right back.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Jack Jones Ray i You Don't Know Me w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. Uwielbiamy tę nutkę. 17 minut do 14. Jeszcze jest czas, jeszcze jest moment na to, by zawalczyć o siebie, a dokładnie o 500 zł, a to wszystko w ramach szybkiej kasy. Żebyście mieli ten hajs, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. To jest strona, którą generalnie polecamy wam do wszystkiego i o każdej porze tak naprawdę dnia czy nocy. Ale jeżeli chodzi o szybką kasę, to bez kitu się przyda. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wchodzicie, piszecie, na co chcecie to wydać. My potem do was odzwaniamy, wy macie siano. No i jest duża radość i to taka ogromna. Można sobie za to naprawdę coś sympatycznego już ogarnąć, myślę.

0: Modelki, modarski, każdy twój ruch, Mello Radio.
1: O. Tak to jest właśnie, jak się bez słuchawek robi wejść.
2: Aleś mnie wysprzęgli.
3: No pięknie.
1: No bo mi nie włączyłeś mikrofonu, brzydko.
2: Aleś mnie sprzedał.
3: Nieładnie.
4: Dlaczego mnie kiedyś sprzedały?
5: A już o 14 zagramy.
2: Jakiegoś łazarza, bo mnie był jeden łazarz sprzedał przed momentem.
1: Łazarz to był ten, co z martwych wstał, przepraszam bardzo. Znaczy został wskrzeszony.
2: To kto kogo sprzedał, już nie pamiętam.
1: No ktoś Kizo sprzedał. Ja nie wiem, kto sprzedał, ale ktoś sprzedał.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
17: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
18: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
19: Cena diesla może pójść w górę. Według Petrol.pl w przyszłym tygodniu może przekroczyć 9 zł za litr. Polacy nie inwestują, bo brakuje im kasy, tak mówi 41% pytanych. Ale to nie jedyny powód, mówi Piotr Arak z jednego z banków.
20: Około 40% wskazuje na obawę przed ryzykiem. Co piąty badany nie ufa produktom inwestycyjnym, a 19% mówi, że po prostu nie wie jak inwestować.
19: Inwestujemy głównie po to, by pomnożyć oszczędności. Co trzecie dziecko z otyłością podjadało późnym wieczorem, podali krakowscy badacze. Blisko połowa piła codziennie słodzone napoje. Klapa telewizji Donalda Trumpa, ocenia dziennik Washington Post. Kanał uruchomiony w poniedziałek, gdy stracił do środy prawie 95% oglądalności.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wow, co ty zrobiłeś tą ręką w
2: sumie? No ding, ding, ding.
1: Aha, bo ja spojrzałam lewym okiem i myślałam, że sobie...
2: Nie no, aż tak, znaczy będzie dobrze dzisiaj na programie, ale chyba nie aż tak.
1: A nie wiadomo, musicie zostać razem z nami, żeby sprawdzić, czy będzie aż tak dobrze, żeby Mikołaj... zrobił sobie dobrze?
2: To na platformie niebieskiej można oglądać. $20 za dostęp.
1: Widzicie, sam się jeszcze zareklamował elegancko. A propos takich tematów, o Lil Masti pogadamy w tej godzinie.
2: O, rzeczywiście, no może nagramy coś kiedyś razem. Polka, a nie, czekaj, Polka. Ona teraz inny kontent.
1: Matka
2: nie?
1: Polka teraz.
2: Tak, tak. Znaczy,
1: matka Dubajka.
2: Właśnie, no o tak.
1: Iga Mikołaj, siemanko all the time, tak wchodzimy w 14. Freak Fight w Meloradio.

0: Florida, I cry w Meloradiu. Ja bym poleciała, słuchaj, do Dubaju.
1: Do Dubaju byś pojechała? Jakiegoś tam szejka poznać, tak?
0: Nie no, może nie aż tak, o co ty mnie osądzasz w ogóle. Natomiast taka Lil Masti...
1: Nie wiem, po co się lata do Dubaju generalnie.
0: No w zasadzie po to, ale Lil Masti twierdzi, która tam sobie żyje, że bogate kobiety mają niezwykłą aurę.
1: Jaką to aurę?
0: Po prostu wewnętrznie to odczuwają.
1: Także że wchodzisz i widzisz, o, tato ma pieniądze.
0: Tak.
1: I po czym to widać? Po ubraniach pewnie, nie drogi.
0: Jak to w Dubaju.

0: Co ty tam migajesz znowu?
1: Ja nic nie
0: jem. Wywołuje to we mnie silne emocje.
1: Tak?
0: Przestań natychmiast.
1: Ale ja jestem głodna.
0: Bo nie zjesz kolacji.
1: Ja tylko czekoladkę.
0: Nie zjesz kolacji
1: zjeść
0: teraz, albo będę krzyczał na ciebie.
1: Nie, słuchajcie, jest drama bardzo duża w internecie. Na szczęście cały internet stoi po stronie Fausti, czyli znanej influencerki, ponieważ jej chłopak był oburzony, że ta zamierza zjeść coś słodkiego, a potem jeszcze kolację.
0: Tak było. Mówiliśmy o tym też
1: mam
0: zresztą,
1: dźwięk.
0: Ale... O, tak, tak, tak.
1: Przypomnijmy.
2: Weź, bo potem będą kręcić dramę i będą pisali wszyscy hejterzy, że ja cię głodzę i że jestem toksik. Aj, ładne.
0: No, pięknie się zdiagnozował sam, ale właśnie chłopak Fausti wydał oświadczenie w internecie. Odniósł się do dramy.
1: Aha.
0: I napisał, że te słowa były nie na miejscu. Mhm. Pod wpływem silnych emocji użyłem nieodpowiednich słów i zrobiłem to w toksyczny sposób.
1: Może on był głodny po prostu.
0: Dlaczego jedzenie czekolady wywołuje w nim silne emocje?
1: Musi mieć jakieś negatywne skojarzenia z tą czekoladą.
0: To może on też był w Dubaju.
1: Najważniejsze, że przeprasza ją na storca, a nie w twarz. To jest prawdziwa męskość.
0: Teraz wszyscy wiedzą.

0: tak ładnie nuci.
1: To Eben.
0: Nie, to chyba Michael. Nie, to Michał, nieważne.
1: Michael, co to? Byłeś... GTA 5?
0: Nie, poczekaj, jak jest po angielsku twoje imię?
1: Nikolas chyba najbliżej.
0: Tak?
1: Tak, bo to jest z greckiego Nikolaos, czyli zwycięstwo ludu.
0: A myślałam, że święty Mikołaj. A propos zwycięstwa. Nie, w sumie to nie.
1: Nie, w tej sytuacji, o której powiemy, wszyscy przegrali.
0: Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Niech się kręci Filipek Nalstermich.
1: Może lepiej niech się nie kręci już.
0: Czas na śmierdzącą sprawę, tak jak Mikołaj tutaj zajawił. Mianowicie pewien mężczyzna spędzał wakacje sobie w Hiszpanii i uznał, że dobra, wsiądę na kolejkę. Czemu nie? Tylko, że ten chłop miał taki problem z żołądkiem i z jelitami, że...
1: Że 14 osób dostało rykoszetem, bo jechali za nim. A chłop z wrażenia i ze strachu, puścił.
0: No, jest to powiedzenie, tak? Zdefekować ze strachu?
1: Dlatego też mówili, nie strasz, nie strasz.

0: Axwell, ależ my tutaj podkręcamy tempo w tym Meloradiu. Najlepiej we wszechświecie. Whatever turns you on, słuchacie Freak Fightu, najlepszego popołudnia w tym kraju.
1: Och, to odważny statement, ale nie mamy danych, które by twierdziły, że tak nie jest, więc równie dobrze może tak być.
0: Natomiast mamy dane w postaci Uli Harciarek, która
2: tak,
0: znalazła...
2: Tak, jestem i będzie o grzeszniku.
0: Straszną informację.
2: Tak, o takim grzeszniku w Poznaniu, w kościele, dajcie spokój.
1: Nie dość, że grzeszy, to jeszcze w Poznaniu.
0: Bo Poznań to miasto doznań.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Lumix Self-Aware.
0: Amen, masz rację. Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepie. W Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie. Meloradio Kielce.
12: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
13: Ula Harciarek on the mic.
14: 12-latek, który uciekł samochodem, odnaleziony jest cały i zdrowy. Przejechał ponad 150 km Siechnic pod Wrocławiem za Zieloną Górę. Sprawę wyjaśnia policja. Niecodzienny grzesznik w kościele w Poznaniu, mówi Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
15: Dzień wcześniej włamał się na teren kościoła przez okno, wybijając w nim szybę. Ukradł kilka przedmiotów, przede wszystkim mikrofony wraz z okablowaniem. Po wszystkim został w środku do rana, gdzie nakrył go na gorącym uczynku kościelny.
14: Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu 10 lat więzienia. Jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy ruszył w Karpicku w Wielkopolsce. Warsztaty potrwają 8 dni. Młode łosie są coraz mniejsze, to w Norwegii powodem ocieplenie klimatu, bo gorące i suche lata oznaczają mniej dobrego pokarmu.
13: Przepraszam, wybił mnie ten Michał Wiśniewski po prostu.
12: To jest zdolny człowiek.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy 15 i w tej godzinie udowodnimy wam, że praca szkodzi.
12: A można mieć kasę bez pracy?
13: Można.
12: O, to dobrze się składa.
13: Iga Mikołaj, siemanko, self-aware, to na start.

0: Niepowtarzalny król Avicii, Waiting for Love w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, tak się podkręca tempo. 12 po 15. Czas na dowód na to, że praca, słuchajcie, szkodzi.
1: A.
0: B.
1: Nie, bo tutaj jest napisane, że zawody, w których najczęściej dochodzi do wypadków, to ja myślałem, że jakiś, nie wiem, slalom gigant, boks.
0: Nie.
1: Jakieś takie zawody, nie?
0: Zawody takie prawdziwe. Znaczy, tamte też są prawdziwe. No nieważne.
1: To przepraszam, przepraszam.
0: Generalnie praca szkodzi i na przykład sprzątanie okazuje się, że też jest bardzo groźne. Nie
1: tak, to,
0: sprzątać.
1: To ja wiem, dlatego nie sprzątam u siebie w domu, bo ja dbam o bezpieczeństwo i, no dobra, higienę może nie, ale o bezpieczeństwo pracy na pewno.
0: Ja tylko chciałam załatwić nam wszystkim wymówkę, dlaczego nie warto sprzątać.
1: Na numerem jeden jest górnictwo. To nam raczej nie grozi.

0: 19 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Pół tysiąca złotych. Tyle możecie teraz zgarnąć. Wystarczy zrobić jak Angelika i wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego byście chcieli otrzymać taką gotówkę.
2: Ale jeszcze trzeba najpierw odebrać telefon. 5 sygnałów, tyle czekamy. Minął 1. Dzięki za pączkę.
0: Cześć Angela, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Hejka.
0: Co tam słychać? Już weekend?
3: No, już zaczęłam weekend.
2: Jakie plany na weekend, powiedz, bo chyba są powiązane z twoim zgłoszeniem na meloradio.pl.
3: Tak, dokładnie, są powiązane. Mamy w planach zrobić ognisko na zakończenie wakacji.
0: Aha.
3: No, wiem, że lato już się dawno skończyło, ale u nas jeszcze jest w sercu lato, także zbieramy się, no, taką 14-osobową grupą. Wow. I żeby rozruszać towarzystwo, planuję kupić takie gierki, coś nie dla dzieci.
0: A co to za gry 18+, bo ja nie wiem.
3: No, takie jakieś pytanie, wyzwanie, albo tam pytanie, chlanie, no nie wiem.
2: Okej.
0: Tak, co to?
2: No, butelkę jakąś tam, a to można. A,
3: no, butelkę też
2: zagrać.
3: Można.
0: Oczywiście soczek, mam nadzieję.
2: A ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje!
3: Super, cieszę się bardzo.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.

0: mają, mają.
1: Tam beka na koniec. Jakby na meloradio.pl weszli.
0: Leć, Adam, leć.
1: O, kiedyś to było. Cała rodzina się schodziła, żeby kibicować Małyszowi.
0: I Adam Małysz znowu poleci.
1: Co ty mówisz? Wraca?
0: Powstanie film o nim.
1: A,
0: pod tytułem
1: Królu
0: Leć,
1: Adamie.
0: Adam, leć.
1: Cudownie.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: To promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
2: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
3: Po reklamie.

0: czuć piątek.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my co piątek wam serwujemy takie nowe dropy w Melo Radio.
2: Oczywiście i dzisiaj mamy dla was coś od Sama Felta, który wspólnie z islandzką piosenkarką Asdís popełnił nowy numer Need That Love. Asdís możemy kojarzyć na przykład ze współpracy z Gromim przy numerze Worth It.
0: Piękna sprawa. Mhm. Czy zagramy ten numer, żeby słuchacze mogli się wczuć w ten imprezowy kawałek?
2: W sensie Gromiego nie, ale Sama Felta jak najbardziej.
0: Znaczy tak.
2: I to będzie taka rozgrzewka, bo Sam Felt dzisiaj po północy w dobrym Melo ze swoim setem.
0: No to słuchajcie, robimy już teraz o godzinie 15 rozgrzewkę, prawie 16, żebyście weszli w imprezę tanecznym krokiem.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer w sumie mógłby zagrzewać naszych do walki.
1: Mógłby, a dzisiaj będziemy walczyć podwójnie za godzinę i wieczorem.
0: Naprawdę?
2: No tak. Tak, będziemy, ale w newsach powiem o tym, co za godzina. A wiecie, co za godzina?
0: Polska górą.
2: Tak, nasi siatkarze.
1: A wieczorem zagrają. Będzie Polska, nic się nie stało.
2: Nie.
3: A już o 16 zagramy.
1: Run, Run, River, David Guetta, Alok, Stick Figure.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja.
4: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
20: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji? Jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Legally po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
3: Justyna Rudzka, zapraszam. Już dziś na Politechnice Świętokrzyskiej odbędzie się pierwsza edycja Nocy Inżynierów. Wydarzenie będzie poświęcone sztucznej inteligencji, robotyzacji i nowoczesnym technologiom. Od 17 ruszają wykłady, warsztaty, pokazy i eksperymenty. Będzie także można zajrzeć do laboratoriów uczelni. Wstęp jest bezpłatny. Jutro na Exbud Arenie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie charytatywne. Od 10 na sztucznym boisku przy stadionie potrwa piknik rodzinny, którego głównym punktem będzie mecz pokazowy Korona Kielce Remonty TV. Będą liczne atrakcje dla dużych i małych. A w niedzielę obchodzony będzie Światowy Dzień Turystyki. Z tej okazji można wybrać się do Energetycznego Centrum Nauki. W weekend odbędą się warsztaty Optyka z przymrużeniem oka, podczas których uczestnicy będą mogli poznać ciekawostki związane ze światłem.
4: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radio.
24: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
25: Za godzinę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią stawką finał Mistrzostw Europy, mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić.
26: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieja i walczymy za medal. Myślę, że to powód, żeby były dumni. To jest dla tego zespołu, dla nas bardzo ważne.
25: Trzymamy kciuki. Sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Pokonała belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2. W Polsce przybywa bardzo bogatych ludzi. Jak pisze Puls Biznesu, w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, których majątek przekracza 30 milionów dolarów, wzrosła ponad dwukrotnie. Gratka dla fanów gier komputerowych. W odświeżonej wersji wraca Wiedźmin 3. Remaster zadebiutuje jutro w samo południe.
27: Zaraza.
4: Mamy godzinę 16. Nikt cię nie zrozumie, Mikołaj.
27: Tak Geralt mówi w Wiedźminie 3.
4: No ja wiem.
27: Ależ wieje.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale Sanach to ulubiona wokalistka Mikołaja.
1: Kołysz, tak, tak.
0: Melodia. A dla mnie najpiękniejszą melodią jest dźwięk dzwoniącego telefonu, więc 321-321-777 to jest numer do studia Meloradia.
1: I zalecamy dzwonienie, złapanie za słuchawkę już teraz, ponieważ za moment startujemy z pojedynkiem płci, oczywiście, bo mamy piąteczek.
0: Zapraszamy panów, zapraszamy panie, 321-321-777, pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa i wcielacie się nawzajem w siebie.
1: No w rolę płci przeciwnej. Zobaczymy, kto lepiej rozumie tę drugą płeć.

0: 17 po 16.
1: Pojedynek płci.
0: Słuchajcie, to jest ten moment, to jest ta chwila. Co piątek bawimy się w pojedynek płci, czyli przedstawiamy jakiś scenariusz, a panowie zamieniają się w panie, a panie w panów.
2: Dokładnie, a potem jury na sam koniec podejmuje decyzję, kto wszedł w tę rolę drugiej płci najlepiej. Dzisiaj naszymi aktorami na deskach teatru freakfightowego są Kasia i Krystian. Cześć.
3: Cześć.
0: Czy jesteście gotowi na naszą zabawę?
4: Jak najbardziej.
0: Sytuacja jest następująca. Odwołana randka w ostatniej chwili. Kasiu, jak zareagowałby według ciebie facet na coś takiego?
3: No pewnie, jasne. Akurat dzisiaj. Taka sytuacja. Nie, dzwonię. Muszę to wyjaśnić, a wyjadę po nią.
0: Fajne.
2: Fajnie, tak bardzo konfrontacyjnie.
0: Mi to siadło.
2: O, podobają ci się, jak tak facet zareaguje. Tak. Widzisz, uczymy się czegoś też przy okazji tej zabawy. No dobrze, Krystian, ta sama sytuacja. Odwołana randka w ostatniej chwili. Jak myślisz, jak zareagowałaby kobieta?
4: No tak, ja specjalnie wzięłam sobie dzisiaj pół dnia wolnego. Zrobiłam sobie paznokcie, zrobiłam sobie rzęsy, brwi, wyszykowałam się porządnie, wykąpałam się, wzięłam najlepsze balsamy. I to wszystko na marne i teraz nawet nikt nie funduje mi kolacji, ani fajnego wyjścia. Jak ja mam to zrobić? Nie wiem, chyba skupię sobie zaraz jakiś duży zestaw lodów, włączę sobie...
0: Brawo!
2: Oj, Krystian, musimy cię powstrzymać, bo zaraz wejdziesz w tę rolę chyba zbyt głęboko.
4: No, ja zawsze lubiłem to zawsze.
0: A myślałam, że zawsze lubiłeś głęboko. Pojedynek płci.
2: Freak fight. Nie no, chyba remis dzisiaj, remis. Prawda? Jury podjęło decyzję. Fantastycznie.
0: Think about us, tak podkręcamy tempo w melo.

0: Meloradiu. Ale tutaj jest wesoło u nas w studiu Meloradia i teraz w tej godzinie porozmawiamy o szczytowaniu.
1: No tylko, że to takie niewesołe będzie raczej, no nie. Moim zdaniem.
0: Nie, no masz rację. Mhm. Chciałam po prostu zachęcić.
1: Bardzo, do czego?
0: Znaczy w sensie do słuchania Meloradia.
2: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
11: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
13: Na

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Stan gips. Słuchajcie, mnie czasami naprawdę załamuje internet, załamują niektórzy ludzie i Zoja Skubis, dobrze nam znana influencerka, ale w zasadzie też sportsmenka, która zdobywa szczyty w bardzo ładny sposób, opowiedziała mrożącą w krew, w żyłach historię.
1: No, tam doszło do prostu bardzo niemoralnych propozycji.
0: Tak, panowie jej proponowali na przykład 300 euro czy dolarów?
1: Dolarów.
0: Za seks.
1: No, to mało dolarów, bo tak podobno Wi-Fi kosztowało 200 dolarów, nie?
0: Nie róbcie tak.

0: bardzo ładnie gramy. Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Licky Lee, tak się podkręca tempo, wtedy szczowe dni.
1: Wiesz co, odkręciłem sobie mikrofon i chyba go wezmę do domu, bo muszę zatankować, paliwo mi się kończy.
2: Chcesz pracować z domu?
1: Mm-hmm. Drogo jest.
2: No tak, ale pracownicy, właściciele firm nie chcą, żebyśmy pracowali w domu.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Turn the Lights Off. Said, tak, właściciele stacji paliwowych się cieszą, jak słyszą właśnie o takich rzeczach.
0: A ten numer punktualnie o 17:00.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę, a dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
19: Justyna Rudzka, zapraszam. W niedzielę obchodzony będzie Światowy Dzień Turystyki. To okazja, by zapoznać się z turystycznym potencjałem Kielc, gdzie w jednej przestrzeni spotykają się historia, kultura i przyroda. Od wzgórza zamkowego i centrum miasta po tereny Geoparku Świętokrzyskiego. Na mieszkańców i turystów czeka kilka propozycji spędzenia czasu. Na przykład Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 zaprasza do poznania świata zabawek dawnych i współczesnych. Także w niedzielę 14 Kielec. Dycha. Lista startowa została już zamknięta, limit 400 uczestników został wyczerpany, a start biegu głównego zaplanowano na 10 na kieleckim rynku. Wcześniej odbędą się biegi dla dzieci. A 9 października kolejna edycja Nocy Latino. Gorące rytmy ponownie rozpalą parkiet klubu Ultrafiolet w Kielcach.
20: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
21: Ula Harciarek on the mic.
20: Czas start. Za chwilę nasi siatkarze zagrają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Spodziewamy się trudnego spotkania, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
21: No, oni są bardzo ofensywnym zespołem fizycznym, bardzo dobrzy w bloku, świetni środkowi, bardzo dobre skrzydła. Ja się spodziewam tego, że no, będą ryzykować, tak jak zresztą wszystkie zespoły z nami.
20: Polacy są faworytem. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Prokuratura jeszcze go nie przesłuchała, bo stwierdzono u niego objawy choroby psychicznej. Wracajcie do biur, zachęcają firmy swoich pracowników, bo jak pisze Puls Biznesu, coraz trudniej jest im zarządzać zespołami zdalnymi i utrzymać motywację tych, którzy pracują w domu. Szykuje się poprawa pogody, od jutra więcej słońca, no i cieplej, do 21 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
23: Jest 17, słuchacie Freak Fightu. Pytanie dzisiejsze brzmi, co mówimy na budowie na literę M? Czekamy na głosówki od was.
24: WhatsApp Meloradia, tam się nagrywacie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
23: Co mówimy na budowie na literę M?

0: teraz będzie dobre.
1: To Star.
0: Wchodzi.
1: I Freak Fight w Meloradiu.
0: Przepraszam, tak wróciłem myślami do czasów, kiedy ja byłem młodym na budowie, bo trzeba było sobie zarobić na życie.
1: I sprawdzamy dzisiaj, co mówimy na budowie na literę M. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradia. Artur?
2: Co mówimy na budowie na literę M? Majster polej!
1: Wodę.
0: To takie prawdziwe, takie życiowe. To mogę potwierdzić.
1: Kacper?
3: Na budowie na literę M można powiedzieć mopuj.
1: Mopuj?
0: Też miałem okazję. Znaczy, no nie mopować, ale sprzątać generalnie.
1: Arni?
0: Chyba, że chodzi o coś innego.
4: Ile chcesz za tę robotę? Ale tak szczerze.
0: I zawsze wychodzi za dużo.

0: Fe w Meloradiu. Podkręcamy tempo, co mówimy na budowie na literę M. Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dziękujemy za te liczne głosówki.
1: Mhm. No, dowiedzieliśmy się też paru nowych rzeczy, ale przede wszystkim tak wróciłem właśnie do czasów młodości.
0: Bo Mikołaj był panem na budowie.
1: Troszeczkę, tak.
0: Grzesiu?
2: Na budowie na literę M zawsze krzyczymy: młody Malta!
0: Nie mam pojęcia, co to znaczy.
1: Może nie wchodźmy. Lepiej czasami zostawić otwarte pytanie.
0: Okej, Łukasz?
3: Mieciu, to co? Po szklanie i na rusztowanie.
0: Szklanka wody.
1: Jakie to jest prawdziwe.
0: Warto się nawadniać, słuchajcie. Patryku?
4: Maleńka, zgubiłaś się?
0: Też tak robiłeś, Mikołaj?
1: Ja, na szczęście nasza była trochę na odludziu.
0: Adi?
5: Jak to co mówi się na budowie? Młody, skiknij po małpkę.
1: Ale że do cyrku?
0: Żeby było... Mm-hmm. Tak,
1: no, tak, na pewno o to chodzi. O nic innego.
0: Co mówimy na budowie? Na literę M. Takie jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki.
1: WhatsApp Meloradia, tam się kierujecie. Odnośnik na meloradio.pl.
0: No o co chodzi z tą Maltą?
1: Taka wyspa to jest.
0: Dzięki.

0: A co można powiedzieć na budowę na literę M?
1: Różne rzeczy.
0: Dlatego mamy do was takie pytanie i czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Kubuś?
2: Majster, kiedy wypłata?
1: O, klasyka. I zawsze jest za późno i zawsze jest za mało.
0: Lepiej późno niż wcale.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie.

0: Faded. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu i my sprawdzamy, co mówimy na budowie na literę M. Mhm. I mi się podoba to, że tyle głosówek przyszło do nas.
1: Tak. Cieszę się, że słuchacie właśnie w pracy.
0: Oskar, co mówimy?
2: Akurat kończę budować dom, więc można powiedzieć tylko: o Matko Bosko, czemu tak drogo?
1: Tanio to już było.
3: Matko Bosko, co to się stanęło?
1: A potem, a kto tu panu tak popsuł?
0: Jacula.
4: Młody, wyginaj do sklepu, póki prezesa nie ma.
0: Oho. I mamy pierwszą dziewczynę, Julita.
5: Majster, włączaj Radio Melo.
1: I w poniedziałek sprawdzimy, czy wszystkie majstry na pewno włączyły.

0: To otwórz.
1: No właśnie chcę.
2: No to śmiało.
1: Ale nie wziąłem karty, sorry, nie mogę.
2: I co teraz?
0: To teraz już nie wyjdziesz.
1: Nie, nie wyjdę, nie
2: jest
1: ma szans.
2: Jest już Oluś tutaj w studiu.
1: Ale wszedłem. Wejdę, wyjdę.
2: Iga, ty coś
1: tam akurat...
2: Wiem o tym?
1: Ja tego nie powiedziałem.
0: A dobrze, to...
1: Ty coś akurat słyszałaś o takim tekście, chciałem powiedzieć.
2: A, no jasne, że tak. Czy zostajemy z tobą, bardzo byśmy chcieli?
1: A to już wasza decyzja, ja zapraszam.
2: Ja chcę.
1: No to zostajemy. Na radio zaraz.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: O reklamie.
10: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
11: To dzień sportowych emocji, bo nasi siatkarze właśnie grają ze Słowenią w finał Mistrzostw Europy, a wieczorem piłkarska kadra zagra pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Początek o 20:45. No i w związku z meczem na Stadionie Narodowym będą w Warszawie utrudnienia. Ograniczony został wjazd na Saską Kępę. Trwają prace nad aplikacją ostrzegającą przed zagrożeniami, mówi wiceminister resortu spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
12: No będzie działało w ten sposób, że telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
11: Aplikacja ma być darmowa. Będzie pępkowe w łódzkim zoo. Urodziły się tam dwa lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki.
10: Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na...
11: Ja też.
10: Jak to się Iga nazywa tak profesjonalnie, jak... Dziecko się urodzi? Baby shower?
13: Yeah.
10: A, okej, okay, to wbijamy, nie?
13: Of course!
14: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: 30 najmocniejszych numerów. Tu jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
10: Yeah.
15: No właśnie. Skandal.
10: 18 na zegarek, to jest piątek, to oznacza, że odpalamy 30 Meloradia.
11: No wreszcie.
10: Listę waszych ukochanych, najlepszych, najwspanialszych, najcudowniejszych, najlepszych numerów w Polsce.
11: Oczywiście, zróbmy, wiesz co, nigdy tego nie zrobiliśmy. Zróbmy wielkie brawa dla 30 Meloradia.
10: Brawo. Brawo 30 Meloradia, to jest to. Iga, mam do ciebie pytanie.
11: Aha.
10: Co ty zjesz jeszcze dzisiaj?
11: Ja dzisiaj zjem, tak, naleśniki, spaghetti, pizzę i sushi.
10: Czyli zapraszasz nas na kolację.
11: Oczywiście.
10: Fantastycznie. Mikołaj, a czego ty dzisiaj nie zjesz?
15: Czego ja dzisiaj nie zjem? Dowolaja dzisiaj nie zjem. Bardzo mnie to boli.
10: Mam trzy żarty, które chcę użyć i żaden się nie nadaje na antenę przed 22. Nie powiem żadnego. Miejsce 30 może byśmy przedstawili?
15: Proszę bardzo, chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa.
11: Czemu tak nisko?
10: No właśnie nie wiem, bo to miałoby jakiś sens, gdyby trwało wiecznie. A, ładne, nie?
11: Pięknie, tak poetycko.
10: A cię zaskoczyłem tak, że za nie mówiłeś, to się rzadko zdarza.
11: To prawda.
10: 29.
11: Paraiso. Jezu, jak ja to lubię.
10: Just Frequencies. A wiesz, że on lubi w tenisa grać?
11: Naprawdę? To mogłabym z nim pograć.
10: Byłabyś paletką, czy co?
11: Ja bym trzymała za rakietę.
10: 28. Posiedzimy, pogwarzymy takie. A potem byście posiedzieli i pogwarzyli.
11: Oczywiście.
10: Niesamowite, jak historia się układa na naszych oczach. Czego życzycie słuchaczom na piątek?
11: Żeby się dobrze bawili, uśmiechali, byli zdrowi.
15: Żeby majster... polał.
10: A jak rozumiem, wodą niegazowaną.
15: Tak.
10: 27 to Colors Primadonna, to jest 30 Meloradia. Pychu z tej strony, siemano.

0: Iga, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię uważnie.
0: Skoro już zostałaś, to powiedz mi, co robiłaś, jak miałaś 22 lata?
1: Jak miałam 22 lata?
0: Przypomnę, teraz masz 18.
1: Teraz mam 18, to znaczy, że chyba byłam w przedszkolu.
0: A, okej. Okay. A Thomas Gray na przykład zagrał sobie na Tomorrowland.
1: Tak było.
0: I to było niesamowite przeżycie, no bo my razem z Igą byliśmy na jednym z weekendów Tomorrowland. No, powiedzieć, że to piękne, to nic nie powiedzieć, prawda?
1: To jest przeżycie, to jest
0: doznanie. Na scenie The Great Library zagrał. Ach. I to jest jedna z twoich ulubionych scen.
1: To jest prawda, słuchajcie. Nawet, uwaga, chyba wolę ją niż main stage.
0: A to mocne słowa. Zresztą, jakbyś chciała od kogoś dostać prezent na jakiś swój jubileusz, na przykład, nie wiem, urodziny, rocznicę poznania mnie, albo coś, to możesz do Tomasa uderzyć, bo on sobie sam zrobił prezent na urodziny i weekend, kiedy miał 22 lata, zagrał sobie na Tomorrowland i ten numer sobie zagrał. Fajny chyba prezent, nie?
1: Chyba najlepszy, jaki w ogóle mógł
0: dostać. Taki muszę przyznać z rozmachem.
1: O, pięknie powiedziane.
0: Tak, a teraz miejsce 24, Josh Baker, Poppy Bascom, to My Place, Iga, idź do domu.
1: Dobra, buzi. Mua.

0: 22 lata to chyba okres, kiedy warto robić hity, no bo Tomasowi Grejowi się udało, ten pan też lat 22 ma i zajął miejsce numer 22 w tym tygodniu. To Lumix i Self Aware. To teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to oczywiście masa nowości, które gramy wam na antenie Melo Radia. No i głęboko wierzymy, że te kawałki wam się spodobają. No i nawet tak, że od razu wrzucamy je na playlistę. No i to jest właśnie jeden z tych numerów, z którym możecie się już zaznajomić bardzo. No bo on wbija na naszą regularną playkę i w ciągu dnia od dziś będziecie mogli ten kawałek posłuchać. Widzicie, jacy my jesteśmy szybcy. Dziś wyszedł i od razu do nas trafia. James Hype rozkochał nas kilka ładnych miesięcy temu numerem Waterfalls. Tym razem ma dla nas kawałek Confessions.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A nawet Confession bez S. Ale i tak dobry numer.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gips, Pazetti for Money, to karnawał na miejscu 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia, a przed Gipsem no między innymi dwa koncerty. Będą to już 3 października urodziny Dope House'a, a 17 października warszawski Torwar. Jak napisał, to będzie jego pierwszy solowy koncert w tym miejscu, więc może warto, żebyście wpadli. A za chwilę miejsce 19. Meloradio.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Nie ma co się smucić, no. Jest piątek, piąteczek, piątunio. Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta to miejsce 18, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to kolejny z tych numerów, z którymi możecie się już mocniej zaprzyjaźnić, no bo trafiają one na playkę Meloradia, już tak będziecie mogli regularnie go posłuchać u nas. Catriel i Paco Amoroso to duet raperski, oj, z daleka, daleka, daleka, bo z Argentyny. Oni nagrali numer do pewnej gry, która wychodzi w listopadzie i wiem, że jest przez wielu naprawdę bardzo mocno wyczekiwana, czyli do GTA 6. 19 listopada wpadnie ona na nasze konsole, ale soundtrack już powoli, powoli się ujawnia. I to właśnie jeden z numerów właśnie z GTA 6. Catriel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Sexy Magic.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

1983 rok. Wtedy to grupa New Order i numer Blue Monday, teraz Dub Dogs i How Does It Feel. Tyle tygodni na liście, a wciąż bardzo mocno wam się podoba. To miejsce 17 w tym tygodniu, a teraz czas na gościa, który jest mega kreatywny. Stwierdził, że weźmie swoje dwa pierwsze imiona i tak stworzył swoją ksywkę. Etu Benjamin, czyli Iben i Easy Bizu. All of My Love. To miejsce 16.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Tak jak nasi siatkarze, którzy pokonali Słowenię 3-0, no i zagrają w finale Mistrzostw Europy. Wielkie brawa dla nich, panowie. Uhu! Niech nasi piłkarze dziś też to zrobią, no.

jeden z tych numerów, które cały czas czekają, żeby wbić do tych 30 najgorętszych w Polsce. W propozycjach na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia już po godzinie 20 będziecie mogli znów na ten numer głosować. Kto wie, być może za tydzień się uda. Gnarly Major League DJs i Wasted to jeden z moich prywatnie faworytów, więc mam nadzieję, że do 30 w przyszłym tygodniu wbije. A za chwilę na naszą antenę wbije miejsce 13 i grupa Fastboy. 30 Melo

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: 30 najmocniejszych numerów. Yeah. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
6: No i mamy już minutkę po 19, a to oznacza, że odpalamy kolejną godzinę 30 Meloradia. 13 tych najgorętszych numerów w tym tygodniu nam zostało. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach. Znacie takie powiedzenie? No to ta grupa to przełamuje, bo to są bracia, którzy mają na imię Felix i Lukas. Oni spędzają ze sobą mnóstwo czasu, jak sami przyznają w wywiadach. No i te rodzinne więzy podobno pomagają im w pracy. No i podobno też spory szybciej potrafią zażegnać niż inni. No i dzięki temu wychodzą im między innymi tak dobre numery jak ten. Music Sands to grupa Fastboy, dziś na miejscu 13. Tupychu, siemano.
5: To jest 30 Meloradia. Wasze ulubione hity.

0: coraz bardziej lubicie ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Miejsce 11 w tym tygodniu to Neptunika i What If. No to teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: W piątek to i trochę język może się plątać, ale na pewno nie zaplącze się ten numer wśród tych, które zagramy dzisiaj na antenie, bo to jest to naprawdę mocna nowość i warto o niej mówić. Sam Feld, tego gościa naprawdę, no i na pewno dobrze znacie, połączył siły z dziewczyną, która kiedyś nagrała wspólny numer z naszym polskim Gromim. Gromi, pozdrawiamy cię serdecznie, pewnie dobrze wspominasz współpracę z Azdis. To dziewczyna, która pokazała, co potrafi, no i teraz zrobi to ponownie. Sam Feld, Azdis i Need That Love.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

topik i Becky Hit, o sorry papi. Miejsce 10 w tym tygodniu to jest 30 Meloradia. No i teraz zaglądamy na to, co oczko wyżej. Na miejscu 9 gość, dla którego muzyczną inspiracją był dziadek, który grał na pianinie. To po nim odziedziczył instrument na wczesne lekcje gry na pianinie. No i w ogóle praca z programami muzycznymi ukształtowały jego poczucie melodii, które pokazuje w miejscu 9, do którego można bardzo, bardzo dobrze tańczyć, co pokazuje m.in. moja wydawczyni Karola w studiu. Silva Bumpa on Tonight.

To jest 30 Meloradio. Wasze ulubione hity. Osiem.

0: Jeden z moich ulubionych numerów ostatnich dni i tygodni i chyba na szczęśliwym miejscu siódmym. Kygo i Max Macnown. To Take Me Back w 30 Mela Radia w tym tygodniu. To czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie nówka sztuka od gościa, którego poznaliśmy między innymi dzięki panu, który nazywa się Lost Frequencies. Razem z nim kiedyś Callum Scott nagrał numer Where Are You Now. On był ogromnym hitem. Czy tym razem z grupą Glockenbach ten sukces się powtórzy? Posłuchajmy. Glockenbach i Callum Scott to Collide.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Maybe one day.

0: Ale da się wychillować przy tym numerze. Nówka sztuka na playliście Meloradia. Numer, który wyszedł dziś i od razu go gramy. Glockenbach i Callum Scott to Collide, a za chwilę miejsce szóste w tym tygodniu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Dużo
9: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę!
10: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatu.

0: Jak latać, to wysoko. Ten gość coś o tym wie. Fly High to Toby Romeo, ale poszybował w dół z miejsca drugiego na czwarte. Ale zanim pierwsza trójka w tym tygodniu, to czas na jeszcze jedną nowość, która trafia do propozycji do 30. Melo. Ten gość to szwedzki DJ znany z numeru Million Voices. Tym razem ma dla nas kawałek My Lover. To Otto Knows.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Jeśli zbieracie się właśnie na jakieś piątkowe melanże, no to Meloradio jest idealnym podkładem do tego. Jedna z nowości na naszej playliście, numer, który wyszedł dziś i już trafia do propozycji do 30 Meloradia. Todd Knows i My Love, a teraz czas na miejsce trzecie i hat-tricka nie będzie. Byli 2 tygodnie na szczycie, teraz brązowy medal. Swedish House Mafia i Lika Lee to Happiness is so sad.
1: Check to jest miejsce trzecie 30 Meloradia.

0: Wciąż bardzo wam się podoba, ale już nie najbardziej. Miejsce trzecie w tym tygodniu. Swedish House Mafia i Lykke Lee. To Happiness is so sad, a wy słuchacie 30 Meloradia. I miejsca drugiego. Marlon Hofstadt, I Like.
1: To jest miejsce drugie 30 Meloradia.

0: Miejsce drugie w tym tygodniu. I like, i wy też bardzo lubicie ten numer, to Marlon Hofstadt. No i został nam już tylko jeden kawałek. No i muszę wam zdradzić, że mamy takiego jednego stałego słuchacza. Łukasz się nazywa i to jest ulubiony jego numer. I ja nie wiem, czy Łukasz klikał cały tydzień, czy wy razem z nim, ale doklikaliście na meloradio.pl. Także to jest miejsce pierwsze. Armin van Buuren i Sasha, to Everlasting.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Armin van Buuren i Sasza. Numer 1 30 Melo Radia. To Everlasting w Melo. Jaram się przeokrutnie. A już za chwilę 20 i jak co piątek odpalamy Bifor przed dobrym Melo.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
9: Minutka do 20 nam została, a to oznacza, że odpalamy piątkowy bifor przed dobrym Melo. Będą nowości, będą sztosy sprzed lat, remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia, też bardzo proszę. Co chcecie, to macie. Jazzy i Can't Deny It w remiksie Spray VIP. Tak zaczynamy tę godzinę. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście. Będziemy razem się przygotowywać do wszystkich waszych piątkowych wyjść.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

No nie wierzę, że się nie uśmiechnęliście, no. Dokładnie tak, Majo Mai, to numer, który, oj, poprawia mi humor za każdym razem, kiedy puszczam go tutaj w Mela Radio. Chris Cross Amsterdam i Willy William już za nami, 20.13 na zgarach, a jak to w piątek, oczywiście przypominam wam sztosy sprzed lat. No i tym razem zaglądamy do roku 2022, no i grupy z Berlina, grupy Fastboy, która dołączyła się do Own Bossa, który nagrał numer Move Your

Nobody. On się okazał wielkim hitem. To ten numer, który brzmiał trochę jak zepsuta pralka. Tym razem, rok później, po numerze Move Your Body, grupa On Boss stworzyła numer Left and Right razem z grupą Fastboy. No i tak oto brzmiał rok 2022, kiedy to już trochę obostrzenia pandemiczne schodziły i mogliśmy się do tych numerów w klubach bawić. No między innymi do tego kawałka właśnie. Left and Right. Numer, który ma tekst taki dosyć podniosły, no bo ma przypominać o nadziei i wartości życia, nawet w trudnych, burzliwych, popandemicznych czasach. No to przypominamy, jak brzmiał ten numer.

0: ten numer się nie nudzi i to jeszcze w tak genialnym remiksie. Cyril i Stumbling w remiksie od Lunax. Tak podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, to jest piątkowy Bifor przed dobrym Melo. To już znacie, a teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A to będzie włoski duet Ave, się oni nazywają. Są bardzo młodzi chłopacy, którzy w roku 2024 wzięli udział w jednym z konkursów, w trakcie którego stworzyli numer, no i ten numer się na tyle poniósł, że już na stałe weszli do świata muzyki elektronicznej. Na tyle na stałe, że nawet Joel Corey ich zremiksował. I to wywołało u nich naprawdę mega reakcję. To możecie zobaczyć na Instagramie właśnie duetu Ave. To Meet Me in the Dark w remiksie od Joela Corey'ego. We'll be right back.

Vincent i Ines to Word Away w remiksie od Eli'ego Oaksa. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia macie w Biforze. W tym piątkowym Biforze przed dobrym Melo, które startuje o 22:00, sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych na świecie czekają na was już tej nocy w Melo Radio, ale wcześniej robimy Biforek, no i jak co piątek wieczór mam dla was przypominajki takich już starszych, zakurzonych numerów sprzed lat, które kiedyś były wielkimi hitami, ale trochę o nich zapomnieliśmy, więc my je odkurzamy. No i tym razem to będzie rok 2016. Przeżyliście kiedyś taką, no niefajną miłość? O tym opowiada właśnie numer od Tovlo, no bo jest on o bólu, który niesie ze sobą właśnie taka destrukcyjna miłość. No i właśnie Tovlo sugeruje w tym tekście, że jest gotowa na zranienie i nie przejmuje się tym. O, proszę bardzo. True Disaster, tak się nazywa ten numer i został on wykonany po raz pierwszy na koncercie, który poprzedzał galę MTV VMA w sierpniu 2016 roku. No i w 2016 roku to też był ogromny hit. No to przypominamy go sobie już teraz. Tovlo i True Disaster.

Ale to jest klasyczek, jeżeli chodzi o imprezowe sztosy, jakie przygrywały nam właśnie na domówkach czy w klubach. Heroics Up i Here She Comes Again w remiksie od DJ Antonia. Tak podkręcamy tempo. 21 się zbliża, po niej lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo. Będzie między innymi taka specjalna wersja hitu Are You With Me od Losta Frequencisa. Będą nowości, będą hity sprzed lat, będzie wszystko, co chcecie, żeby ten piątkowy wieczór był świetny.

0: To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: promocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
9: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
10: Po reklamie.

No i punktualnie 21 na zegarach. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, to jest właśnie piątkowy bifor przed dobrym Melo. Kaigo, Kality, Gryfin w remiksie Meduzy na początek. Tupychu, siemano.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Are you?

Are you with me? Are you with me?

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lika Lee. Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo, w którym jak zawsze sięgamy do już trochę przykurzonych, zapomnianych hitów sprzed lat. No i tym razem daleko się nie cofniemy, ale jak dobrze za to zrobimy. Bo 3 lata temu, w roku 2023, Pnał i Khalid wydali razem numer. No i on jest trochę właśnie jak Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne, ten numer też jest pełny sprzeczności. No bo podkład jest taki radosny, jaki happy, a tekst jest zupełnie z drugiej strony, no i opowiada o takim mocno bolesnym rozstaniu i złamanym sercu. Jak to właśnie podsumował Khalid, tekst jest smutny, ale słuchając utworu nie sposób się nie uśmiechnąć. No to posłuchajcie i przypomnijcie sobie, jak brzmiał ten numer. To rok 2023. Pnał, Khalid i The Hard Way.

0: Iran, Haven i Caitlin Aragon. A teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Czym wam się kojarzy Holandia? No mi z byciem radosnym na przykład i tacy będziemy po usłyszeniu tego numeru. Mo P, tak się nazywa ten gość, może go jeszcze nie znacie, choć w muzyce siedzi dość długo, ale to chyba pierwszy jego numer, który no, wybił się już na taką skalę, może więcej osób o nim słyszy i usłyszycie też wy. Mo P, Just a Little Bit More, tak się nazywa jego nowość, no i posłuchajcie jak brzmi, wciąga od pierwszego dźwięku. Yeah.

Heaven. Ten gość ma 22 lata, aż trudno w to uwierzyć i już tyle sukcesów na koncie. To Thomas Gray i to jest piątkowy Bifor przed Dobrym Melo. No i tym razem przypomnę wam numer, oj, bardzo, bardzo odległy. Z roku 2002. Anne Winsborne wtedy rządziła na listach hitów, no i stworzyła numer, który tekst ma taki dość melancholijny, no bo opowiada on o rozstaniu, jak wiadomo, o rozstaniu to też o złamanym serduszku, które temu towarzyszy, ale tutaj podkład jest naprawdę, naprawdę mocny. No i dalej jest to taki klubowy sztosik, który kojarzy nam się z tymi pięknymi czasami, kiedy wszystko mogliśmy, a nic nie musieliśmy. Everything I do for you. To Anne Winsborne. Przypominamy ten numer już teraz w Biforze przed Dobrym Melo.

Co to jest za nowość? Wręcz epicko bym powiedział. Epic, Sandra Silva i Quintina. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 22. No a to oznacza, skoro 22 dojeżdża, że do naszego studia wjeżdża dobre Melo, czyli to, przed czym robiliśmy Before Set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Tiesto zaczynamy, a potem coś nowego w ramach naszego dobrego Melo. Zajrzymy na Ibizę. Będziecie mogli się poczuć jak właśnie tam, na tej pięknej, gorącej Ibizie, bez wychodzenia z domu, bo mamy dla was specjalne radio show właśnie, które ten klimat nam wprowadzi. No to co, dobrego piątku wam życzę. Niech będzie szalony jak tylko się da.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
3: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
0: Po reklamie.
4: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries.
5: Dobre Melo. Melo Radio.
4: Legacy.
5: Melo.
4: Shaped by decades of inspiration.
5: Prawdziwe Dobre Melo. Dobre Melo.
4: Welcome to a musical journey. To a place where every track tells its own story.
5: Melo.
4: This is Prismatic.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melon.

0: Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo.
1: To jest Hexagon Radio Show.
2: Don Diablo.
1: Melo Radio. Dobre Melo w Melo Radio.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Jesteśmy największymi psiarzami w Europie. My, Polacy. Gospodarstwa domowe z przynajmniej jednym psem stanowią w Polsce aż 49%, podczas gdy na przykład w Hiszpanii to 27%, w Niemczech 21%, a we Francji 20%. Jesteśmy także jednymi z największych kociarzy. Co najmniej jednego kota posiada 40% polskich gospodarstw domowych. Okazuje się, że w Polsce jest obecnie więcej domostw z psami niż z dziećmi. Dane CBOS z 2023 roku wskazują, że 8% dorosłych Polaków, a badano tutaj osoby w wieku od 18 do 40 lat, nie chciałoby mieć żadnego dziecka. Natomiast w tej młodszej grupie wiekowej 18-24 odsetek ten jest znacznie większy, wynosi 21%. Polskie zetki jako przyczynę braku chęci posiadania dzieci wskazują,